Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszym.

ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w chłód ściany, cała drżąc.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej wyraził zadowolenie z osiągnięcia porozumienia między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi, które ma zostać podpisane w najbliższy piątek. Nazwał je zachęcającym wynikiem cierpliwych wysiłków na rzecz dialogu i negocjacji. Podziękował krajom, które ułatwiły spotkanie stron oraz osiągnięcie tego porozumienia. Papież wyraził nadzieję, że umowa przyczyni się do umocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie. Odnosząc się do wojny na Ukrainie, papież przypomniał z kolei o wielu niewinnych ofiarach, zabitych ratownikach oraz zniszczonych przez ogień kościołach i miejscach dziedzictwa kulturowego. Zapewnił o swojej bliskości z tymi, którzy opłakują swoich bliskich i rannych. Zachęcił wszystkich do modlitwy o zakończenie wojny. W diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński ogłosił zmiany personalne wśród księży.
2: Są kapłani, którzy kończą w tym roku swoje posługiwanie czynne. Nie znaczy to, że nie będą podejmować prac duszpasterskich, tylko w innym zakresie. A więc myślę tutaj o proboszczach, którzy z racji wieku i zdrowia, już takiego powiedziałbym też i wyczerpania, prosili o przejście na emeryturę.
1: Z parafiami żegnają się proboszczowie przechodzący na emeryturę: ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie oraz ksiądz Marian Sobieszek, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Biskup powierzył też 6 kapłanom ich pierwsze parafie jako proboszczom, m.in. parafie w Budach Barcząckich, w Warszawie Grodzisku, w Mrozach oraz w Trawach. Wprowadzono również liczne zmiany wśród wikariuszy i rezydentów. Szczegóły na radiowarszawa.com.pl. Świątynia w sercu Placu Trzech Krzyży w Warszawie istnieje już od 200 lat. Kościół świętego Aleksandra świętuje jubileusz. Jubileuszowe obchody zaplanowano na czwartek. Rozpocznie je msza święta o 18, której przewodniczyć będzie metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Mówi przewodnicząca Rady Parafialnej Joanna Wysocka.
3: Modlić się będziemy za budowniczych, fundatorów i architektów naszej świątyni. Otoczymy modlitwą tych, którzy podnieśli nasz Kościół z wojennych ruin. Wspomnimy w modlitwie wszystkich duszpasterzy, którzy tutaj realizowali swoją misję. Po mszy świętej zapraszamy na koncert warszawskiej piosenki okresu międzywojennego w wykonaniu pani Gabrieli Mościckiej.
1: Na odwiedzających parafię świętego Aleksandra tego dnia czekać będzie poczęstunek. Parafia wydała również kronikę jubileuszową dokumentującą wydarzenia z historii tego kościoła.
4: To są wiadomości z życia kościoła.
1: W północno-zachodniej części Wilna planowana jest budowa sanktuarium świętego Jana Pawła II wraz z centrum duszpasterskim. Obiekt ma powstać w dzielnicy Poszyłajcie, obok katolickiej szkoły świętego Józefa. O szczegółach Artur Chmielewski.
5: Nowe sanktuarium ma pełnić funkcję nie tylko kościoła, ale także centrum spotkań, formacji i działalności społecznej. W kompleksie o powierzchni ponad 6000 m2 znajdą się sale, biblioteka, pomieszczenie dla Caritas oraz przestrzenie przeznaczone dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. Parafia świętego Jana Pawła II została utworzona w 2018 roku dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się dzielnic Wilna. Inwestycja jest na etapie przygotowań. Przed parafią stoją jeszcze wyzwania związane z dopracowaniem projektu i pozyskaniem finansowania. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Podopieczni świetlicy domu ojca Ignacego, prowadzonego przez Loretanki na Pradze Północ, wybierają się na wakacje. Plany są ambitne, mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor świetlicy siostra Nikola Stoń.
6: Chcemy ich zabrać do radosnej nowiny koło Krakowa, takie centrum edukacyjne, które na co dzień mieści się liceum ogólnokształcące. Jest tam cała taka baza sportowa i chcemy też z nimi zwiedzać Kraków, rynek podziemi Krakowa, jedno z najnowocześniejszych właśnie muzeum, kopalnie soli w Wieliczce. No i też planujemy jeden dzień wyjazd do Energylandii, parku rozrywki.
1: Wyjazd nie uda się jednak bez pomocy darczyńców. Siostry proszą więc o wsparcie. Na wakacje ma pojechać 20 osób.
7: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: Od dziś zmiana pogody, będzie coraz cieplej, pożegnamy też silne porywy wiatru i opady. Dziś maksymalna temperatura to 24 stopnie, już teraz w stolicy 16 kresek, 12 w Nowym Dworze Mazowieckim Legionowie, 11 stopni w Pruszkowie. Słońce przez większość czasu, chociaż po południu może się zachmurzyć. Niektóre modele pogodowe również zapowiadają przelotne opady deszczu.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Ogłoszenie nadawcy.
10: Gierek.
11: Czekaj, bo bramka może będzie.
10: Długo jeszcze ten mundial?
11: Ja nic z tego. Co mówiłaś?
10: Czy mundial to długo jeszcze?
11: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
10: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
11: Mgiełkę?
10: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
11: Ja o piłce, ona o mgiełce.
10: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
11: Budzimy stolice i okolice.
10: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
11: Weronika Ostrowska
10: i Jarek Wydra.
12: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
14: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuję je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
9: Po reklamie.
8: 8 minut po godzinie 6 na 102 FM Savage Garden na początek tego czwartkowego poranka. Janusz Sanewski, zapraszam.

0: Przed nami fragment Pisma Świętego, Słowo Boże czytał Wazientek, a rozważanie opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z księgi proroka Syracydesa. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem pańskim zamknął niebo. Z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda. I któż się może pochwalić, że tobie jest równy? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem najwyższego wywiodłeś go z krainy umarłych? Ty, który zaprowadziłeś królów na zgubę, zrzucając z łoża okrytych chwałą? Ty, któryś na Synaju otrzymał rozkaz wykonania kary i na Chorebie z wyroki pomsty? Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroka następcę po sobie? Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu na wozie o koniach ognistych? O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy Eliasza zakrył wir powietrzny, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne.
2: Potraktujmy dzisiejsze czytanie jako krótką lekcję biblijną. Pismo Święte nie powstało za jednym zamachem. Nie jest więc jednolitym dziełem. Biblijne księgi nie są rozdziałami, ale właściwie odrębnymi pozycjami. Zdarza się, że opisy dotyczące tych samych wydarzeń czy osób są rozsiane w wielu miejscach. Tak dzieje się dzisiaj, gdy o Eliaszu i Elizeuszu czytamy już nie w księgach historycznych, ale mądrościowych. Natychmiast więc zapytaj siebie, na ile znasz objawienie biblijne? To znaczy śledzisz różne warianty tych samych epizodów. Konkretyzując, powiedz, zauważasz w ogóle podane w Biblii odnośniki do innych ksiąg? Ich celem jest pomóc ci odkryć wewnętrzną jedność Pisma Świętego. Wracając do dzisiejszego czytania, mędrzec Syrach, mniej więcej na 2 wieki przed narodzinami Jezusa, podsumowuje historię Izraela jako objawienie Bożej mądrości. Mówi dziś o prorokach, którzy żyli 7 wieków przed Nim. Chce uczyć się od nich. W tym miejscu zapytaj się, czy szanujesz Bożą historię? Czy przyjmujesz pewne prawdy jako definitywne, już objawione? W tym miejscu znajomość Biblii przechodzi w znajomość katechizmu. W nim objawienie zostało ujęte na miarę współczesnego człowieka. Powiedz, znasz katechizm? Odwołujesz się do niego? Zdajesz sobie sprawę, ile ma wydań popularyzatorskich? I kompendium, i UKAD dla młodzieży, i wersję filmikową. Zbierając to wszystko, przekonaj się o tym, że Bogu zależy na byciu poznanym w pełni. Wreszcie spróbuj dzisiejszą lekcję biblijną przenieść na siebie. Do ilu źródeł sięgasz, by poznać samego siebie? Zadbaj o równowagę między własnym wglądem, opinią innych, a pogłębioną modlitwą.

0: Przed nami fragment Ewangelii, Słowo Boże skomentuje ksiądz Paweł Sasin.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zaś tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
2: Przebaczenie Boga ma warunek. Ty też musisz przebaczać. Często wiążemy przebaczenie z pojednaniem, do którego potrzeba przecież woli i chęci drugiego człowieka, co nie zawsze jest takie łatwe. Albo z przeżyciem emocjonalnym. Co jednak, gdy nasze emocje mówią: nienawidzę cię za to, co zrobiłeś? Czy sakrament pokuty i pojednania jest wtedy dla mnie zamkniętą bramą do nieba? Pamiętajmy, że mamy wolną wolę i rozum. Możemy zatem chcieć przebaczyć, mimo iż w moim wnętrzu kipi wściekłość. Możemy przebaczyć ze względu na Jezusa. Nie będzie to doskonały żal i przebaczenie, ale będzie wystarczające dla Pana. Bóg pragnie jednak, abyśmy powierzali Mu naszą niemoc, aby mógł leczyć rany serc złamanych i uwolnić nas w pełni od naszych złości, od naszego braku przebaczenia i zranień.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. W tej mszy świętej modlę się w intencji dziękczynno-błagalnej za Mariolę i Konrada Gniatków w 15. rocznicę ślubu. Proszę dla nich o wszystkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. W naszych sercach pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za grzechy i prośmy Go o miłosierdzie. Panie Jezu, uczący swoich uczniów modlitwy, zmiłuj się nad nami. Chryste, udzielający nam swojego Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, nasz bracie i mistrzu, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić.

Pytanie z mądrości Syracha. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda. I któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z otchłani. Ty, który strąciłeś królów ku zagładzie, a złoża okrytych chwałą. Ty, który na Synaju usłyszałeś nagane i na Chorebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroków, następców po sobie. Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O Tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda, nawet po śmierci jego czyny były przedziwne.

Chmury jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozwija.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie.

do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uczy nas Boga nazywać Ojcem, wspólnie się módlmy o dary i w owoce Ducha Świętego dla odpowiedzialnych za formację w nowicjatach zakonnych i seminariach duchownych. Ciebie prosimy o umiejętność szukania dróg pojednania i pokoju dla skłóconych narodów, społeczności oraz rodzin. Ciebie prosimy o siłę i wytrwałość dla cierpiących prześladowania z powodu wiary, przekonań, koloru skóry czy języka. Ciebie prosimy o wszystkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Marioli i Konrada. Ciebie prosimy o ducha modlitwy, który będzie przemieniał wewnętrznie naszą wspólnotę, jednoczył ją i umacniał we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech święci się imię Twoje, niech Twoje królestwo nieustannie gości w naszych sercach i niech Twoja wola spełnia się na ziemi i w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby pod

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Radio Warszawa. Zbliża się godzina siódma, czas na wiadomości.
1: Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie w Białej Podlaskiej opuścili areszt. Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala południowego, sprawą zajmie się prokurator. W serwisie także ostatnie mecze pierwszej serii spotkań mundialu w Ameryce. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej zostali już zwolnieni. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak powiedział, że okazało się, iż nie mają związku ze sprawą.
2: W tej sprawie wstępne ustalenia wskazywały, że ci dwaj mężczyźni mogą mieć związek z tym zdarzeniem, z tą sprawą. W związku z tym zostali procesowo zatrzymani. Gromadzony materiał dowodowy był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom i te analizy nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
1: Prokurator dodał, że na razie nie ma innych zatrzymanych. Z kolei policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą okazać się przydatne. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji medyków nie udało się uratować. Ofiara zabójstwa to rosyjski artysta o pseudonimie Siemian Skrepecki, który krytykował Władimira Putina.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wspólne działania logistyczne i na Bałtyku przewiduje podpisana w Warszawie umowa między resortami obrony Polski i Niemiec. Dokument ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa obu krajów, powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: Równolegle w Berlinie odbyło się forum polsko-niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów. Przy okazji forum Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. To pierścień Zygmunta Starego, XIV-wieczna Gaudemater Polonia oraz obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
3: Dzieje się blisko.
1: Prokuratura okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z możliwymi nieprawidłowościami na SOR-ze w szpitalu południowym. Jedno z postępowań dotyczy podejrzenia powstania systemu, który pozwalał przyjmować część pacjentów bez kolejki. Doniesienia na ten temat pojawiły się w kontekście polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
5: W zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
5: Drugie postępowanie sprawdzające wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
1: Warszawski Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Częściowe wyniki audytu zleconego przez prezydenta Warszawy potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR, poinformował o tym Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W wyniku częściowych ustaleń audytu szpital wypowiedział umowy z lekarzem i przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Prezydent stolicy zawnioskował też o zmiany w zarządzie spółki prowadzącej placówkę. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1 w spotkaniu grupy K piłkarskich Mistrzostw Świata. W drugim spotkaniu tej grupy Uzbekistan uległ Kolumbii 1-3. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii spotkań. Czesi zagrają z Republiką Południowej Afryki, a Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: W końcu ten wiatr zimny przestał wiać, jest dość spokojnie. Temperatury z każdym dniem coraz wyższe.
7: Dzisiaj maksymalnie na termometrach 24 stopnie i poranek naprawdę już bardzo, bardzo ciepły. 19 stopni w Warszawie, 16 w Grodzisku Mazowieckim w Otwocku, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie, 17 w Radzyminie i w Wołominie.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
7: Wyspany?
0: No trochę bardziej niż wczoraj.
7: A to ja tak samo. No,
0: ale to
7: no,
0: tylko dlatego,
7: wyniki,
0: że już środek tygodnia spowodował, że padłem i się obudziłem o czwartej.
7: Ale to jest dobry motyw. Jak już organizm sam po prostu powie odcięcie, idź spać człowieku, chociaż to niedobrze świadczy o naszym trybie życia jednak mimo wszystko.
0: Nie idźcie tą drogą.
7: Wysypiajcie się, drodzy słuchacze, ale jeżeli jesteście podobnie niewyspani jak my, jeżeli szukacie motywacji, to mam dla was dzisiaj motywację od papieża Jana 23, zresztą świętego. Tylko dzisiaj będę starał się przeżyć cały ten dzień z optymizmem. To już duże wyzwanie, Jarek, chyba, nie? Cały ten dzień, tylko dzisiejszy dzień, nie próbując rozwiązać wszystkich problemów mojego życia za jednym zamachem. Do zrobienia?
0: Jeden dzień to chyba tak.
7: Tylko dzisiaj, słuchajcie. Jeden dzień cały z optymizmem i nie rozwiązujemy wszystkich problemów tego naszego życia dzisiaj. Tylko jeden problem albo dwa problemy. Damy radę? No chyba damy.
0: Damy radę. Tak jak i nasz gość, on też daje radę.
7: I teraz, to jak?
0: No, to on tak daje radę, że to już moje umiejętności intelektualne to już dawno przewyższył. Mimo tego, że młody, zdolny i za chwilę go poznamy.
7: Chce wyjechać do Doliny Krzemowej. No. Jak to zrobi? Mamy nadzieję, że mu się uda. No to o tym posłuchajcie. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
7: Dzień dobry.
6: Poranek z Radiem Warszawa.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciaśniej robi się w tym momencie już na trasie toruńskiej, okolice mostu Grota Roweckiego od ulicy Łabiszyńskiej w kierunku Marymontu już zaczyna ciągnąć się korek, jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, i kierowcy zgłaszają, że doszło też do kolizji na samym moście. Będziemy monitorować tę sytuację. Złowianek w kierunku centrum Warszawy także już jedziecie w korku. Coraz ciaśniej robi się, jeśli dojeżdżacie z Piaseczna, także w kierunku Warszawy na ulicy Puławskiej. Robi się coraz ciaśniej także w Alei Józefa Beka na wysokości ulicy Idzikowskiego. Ciaśniej zaczyna robić się w Alejach Jerozolimskich, ale na szczęście jeszcze teraz bez większych utrudnień nimi przejedziecie. Przejedziecie także bez utrudnień Aleją Prymasa Tysiąclecia w kierunku Alei Jerozolimskich, a korek zaczyna tworzyć się także na Moście Łazienkowskim w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych, czyli kierunek wyjazdowy z Warszawy.
1: Tu i teraz.
2: A w naszym studiu Rafał Nowakowski, uczeń liceum imienia Władysława IV w Warszawie. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Walczysz o stypendium, wyjazd do Doliny Krzemowej. Jak twoi rówieśnicy na taką informację reagują?
3: Są zdziwieni. Niektórzy zazdroszczą. A inni chcą mnie wspierać.
2: Mhm. Więcej jest tego wsparcia czy zazdrości?
3: Wydaje mi się, że więcej wsparcia.
2: A może niedowierzanie też się pojawia?
3: Oczywiście.
2: To jest twoje marzenie, żeby do tej Doliny Krzemowej pojechać? Czy to tak trochę przy okazji realizowania swoich pasji, osiągania celu?
3: Myślę, że trochę to i trochę to. Bo zdaję sobie sprawę, ile tylko sam w sobie ten wyjazd może mi dać. Ile tam ciekawych osób mogę poznać, ile doświadczeń nowych nabrać. Po prostu mogę poszerzyć swoje horyzonty. Ale wydaje mi się, że równie ważne jak ten sukces i ten wyjazd, to równie ważne jest sama droga, podejmowanie tego wyzwania i staranie się. I to jest już naprawdę, sam ten proces jest już bardzo rozwijający.
2: No dobrze, to czym ty tak naprawdę się zajmujesz, co cię pasjonuje i po co ta Dolina Krzemowa?
3: Pasjonuje mnie bardzo dużo rzeczy. Jestem harcerzem, jestem lektorem, gram w teatrze, śpiewam w chórze, tańczę, uprawiam różne sporty. No ale tak zawodowo, powiedzmy, w szkole uczę się fizyki, uczę się informatyki i matematyki, więc ta Dolina Krzemowa jest mocno związana z jakimiś moimi tymi zainteresowaniami naukowymi. No ale to nie tylko o to, bo wydaje mi się, że równie ważne jak te jakieś umiejętności naukowe jest praca w zespołach, kreatywne myślenie, podejmowanie nowych wyzwań, nowych zadań. I wydaje mi się, że ten wyjazd i ta przestrzeń, właśnie Dolina Krzemowa, to jest miejsce, gdzie ludzie nie tylko uzdolnieni, ale jeszcze ambitni i kreatywni mogą podzielić się z nami, młodymi adeptami sukcesu, różnymi takimi wiadomościami, informacjami.
2: A dużo jest takich twoich rówieśników, bo często się młodych przedstawia jako tych, którzy siedzą w tych telefonach i raczej się cofają w rozwoju, oglądając jakieś rolki, niż się rozwijając. Czy uważasz, że to jest krzywdząca opinia, czy nie?
3: Trudno powiedzieć, no bo po części zawsze jakieś ziarno prawdy w tym jest, ale wydaje
2: mi
3: się, że...
2: Ja sam te rolki skroluję, więc żeby nie było, że...
3: No tak, ja, mi też się zdarza. Ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że jest dużo bardzo, bardzo dużo. W moim środowisku szkolnym i nie tylko, naprawdę jest mnóstwo osób, które starają się pracować nad sobą, starają się rozwijać. W samej mojej klasie, oprócz mnie, zgłosiło się jeszcze do tego stypendium 5 osób bodajże i ostatecznie nasza trójka razem z dwoma kolegami walczymy w tym ostatnim etapie, w etapie głosowania i siebie wspieramy. Więc wydaje mi się, że mimo, że powierzchownie to widać, przede wszystkim te osoby, które się nie starają, które marnują swój czas i swój potencjał, to jest masa młodych ludzi, która po prostu chce z pełną gotowością wstąpić na drogę dorosłości.
2: Jakie są możliwości dostania się do tej Doliny Krzemowej? Czy co tutaj decyduje? Umiejętności, szczęście, pokazanie swoich umiejętności, nie wiem, w 60 sekund i ktoś o tym decyduje. Jak tam się znaleźć? Bo domyślam się, że to jest już ten szczyt szczytów.
3: Tak, tak. To jest trzeci etap. Poprzednie dwa były skupione na pokazaniu swoich umiejętności i wydaje mi się, że bardzo właśnie ważne jest w tym programie, żeby umieć siebie zaprezentować, bo nie skupia się on tylko na osobach, które są uzdolnione w kierunkach naukowych. Nie skupia się tylko na tych osobach, które świetnie reprezentują swoje społeczności, ale skupia się na tych osobach, które łączą jak najwięcej umiejętności. Więc właśnie, musiałem napisać list, musiałem napisać esej, musiałem zaprezentować siebie przed jurorami, musiałem być gotowy odpowiadać na naprawdę trudne pytania. Zresztą zachęcam wszystkich do wysłuchania rozmowy ze mną na profilu na YouTubie Queen Hedwig Scholarship.
2: Czyli to jest ten film, który spowodował, że jesteś już bezpośrednio w głosowaniu o wyjazd do Doliny Krzemowej.
3: Można tak powiedzieć, ponieważ głosowanie i rozmowa są równocześnie prowadzone, ale gdyby nie to, że rozmowa mi się udała, to prawdopodobnie nie starałbym się tak bardzo o swoje głosy.
2: Wspomniałeś podczas tej rozmowy o współpracy z innymi ludźmi, też wcześniej mówiłeś, że twoim powołaniem jest działanie z ludźmi. Czy uważasz zatem, że sukces to nie jest zasługa indywidualna, tylko praca zbiorowa, nawet jeżeli to jest sukces jednego człowieka?
3: Myślę, że w większości przypadków tak jest. Naprawdę mało jest przestrzeni, w szczególności dzisiaj, w których jedna osoba może dużo osiągnąć, bo po prostu to jest za dużo pracy. Nie da się wszystkiego samemu osiągnąć. I największe sukcesy dzisiaj osiągają zespoły, osiągają drużyny. Nawet tak prosty przykład mogę podać. Jak się uczę z kolegami fizyki, wszystko wychodzi o wiele szybciej, niż jak się uczę samemu.
2: Chcesz w Dolinie Krzemowej nadal się uczyć? Tego, temu ma służyć to stypendium?
3: Tak. Chcę poznać osoby, które przeszły już taką drogę, jak ja, i inspirować się od nich. Chcę dowiedzieć się, jak zrobili, że jednak wytrwali na tej ścieżce, bo to nie jest takie proste cały czas podejmować nowe wyzwania. Ale równie ważne wydaje mi się to, że chcę zainspirować moich młodszych kolegów, koleżanki, tak jak ja sam byłem zainspirowany do podjęcia tego wyzwania.
2: A ci, co byli już w Dolinie Krzemowej, bo z pewnością rozmawiałeś z takimi ludźmi, to co mówią?
3: Byli zachwyceni. Przede wszystkim byli zachwyceni. Mówili przede wszystkim o tym, jak dużo poznali innych osób, które były ambitne, jak bardzo te osoby ich inspirowały, o tym, jak się wspierali. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo skoro to właśnie w zespołach możemy osiągać największy sukces, to ta przestrzeń na poznanie potencjalnego przyszłego zespołu, no to jest dobry pomysł, żeby coś takie zrobić.
2: A co chciałbyś osiągnąć w tej Dolinie Krzemowej? Co jest takim twoim nadrzędnym celem, marzeniem albo coś, do czego chciałbyś dążyć? Ja już nie mówię o stypendium, ja tak już dalej wybiegam.
3: Tak. Kiedy myślę generalnie o sobie, o tym, co chciałbym osiągnąć, to wydaje mi się, że wytrwałość. Wydaje mi się, że wytrwałość, bo jeden sukces to jest świetna sprawa, ale nawet żeby osiągnąć jeden sukces, to trzeba być wytrwałym w ścieżce dążenia do tego sukcesu. No i to jest ważne dzisiaj, żeby się nie poddawać, żeby walczyć, żeby starać się. I to jest to, czego chcę się nauczyć. Chcę się tego nauczyć dla siebie, chcę się tego nauczyć dla swoich bliskich, dla swoich przyjaciół. Chcę dzielić się tym z innymi. Tak. To chyba taki duch harcerski, że chcę oprócz tego, że dla siebie, to jeszcze się dzielić.
2: Możesz już z własnego doświadczenia powiedzieć, że marzenia się spełniają, tylko trzeba naprawdę w nie mocno wierzyć?
3: Wydaje mi się, że tak. W szkole podstawowej udało mi się w różnych konkursach matematycznych osiągnąć zadowalające wyniki. Dużo w to pracy wkładałem. Później w szkole średniej też miałem dużo sytuacji, gdzie po prostu musiałem wytrwałą, regularną pracą dążyć do różnych celów. I wydaje mi się, że już widzę w swoim życiu efekty tej wytrwałości, ale jeszcze jest dużo przestrzeni. Jeszcze całe życie mnie czeka, żebym osiągnął jeszcze większe rzeczy, jeszcze bardziej wytrwałą pracą.
2: Tego ci życzymy i na razie taki krok przed tobą, no to właśnie stypendium w Dolinie Krzemowej, ale tu już teraz nie wszystko jest w twoich rękach, po prostu tak. Trwa głosowanie. Gdzie można głosować, bo to taka skomplikowana strona internetowa jest.
3: Tak,
2: Możesz podać jakieś też alternatywne drogi dojścia do tej skomplikowanej nazwy.
3: To nie jest taka prosta nazwa. Program, w którym biorę udział, nazywa się Queen Hedwig Scholarship. Głosowanie można znaleźć właśnie przez wyszukiwarkę, wpisując tą nazwę, tą frazę Queen Hedwig Scholarship głosowanie 2026. Ale wydaje mi się, że dla wielu osób łatwiejszą drogą będzie znalezienie profilu tego stypendium na Facebooku i tam też jest podlinkowane głosowanie. Wtedy to nie jest koniec tego procesu, bo trzeba jeszcze znaleźć odpowiedniego kandydata. Mam nadzieję, że to będę ja. I później już strona kieruje wszystkimi osobami, które głosują. Też to jest ważne, na tej stronie są nagrania z rozmów z kandydatami. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Można po prostu zobaczyć, co myślą uczniowie, co myślą młodzi ludzie.
2: A ja tam trafiłem przez twój profil na Facebooku, mimo tego, że nie jesteśmy na Facebooku znajomymi, to po prostu Rafał Nowakowski i tu ten link mi się otworzył. Czego ci życzę? Spełniaj swoje marzenia. Tego ci życzę.
3: Dziękuję.
2: Rafał Nowakowski, uczeń liceum imienia Władysława IV w Warszawie, być może przyszły stypendysta w Dolinie Krzemowej. Dziękujemy bardzo.
3: Dobrego dnia życzę wszystkim.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: O reklamie.
2: Jest 7:30, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Zasnął za kierownicą samochodu. 32-latek z Zalesia Górnego miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Jego prawo jazdy zostało wcześniej cofnięte za nadmierną liczbę punktów.

0: Narodowego w Warszawie. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 74 miliony złotych. Prace mają rozpocząć się jesienią tego roku. Nowy mural powstał w Warszawie na ścianie Teatru Ochoty. To efekt wielomiesięcznej współpracy Fundacji Synapsis z artystą Wojciechem Brewką i osobami w spektrum autyzmu. Dzieło przedstawia dwie osoby próbujące nawiązać kontakt. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na różnorodne sposoby postrzegania świata. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy mieszkającej w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Zwierzę miało około 40 lat i od dłuższego czasu zmagało się z problemami związanymi z podeszłym wiekiem. Sabina trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Bardzo przyjemny dzisiejszy poranek. W Warszawie już ta temperatura nieco wyższa. Na termometrach już o tej porze 20 stopni to Warszawa. Ciepło także w Grodzisku Mazowieckim, tutaj 17, 16 w Mińsku Mazowieckim, w Legionowie 17, w Pruszkowie 18, w Radzyminie.
4: Dziś zachmurzenie umiarkowane, słońca nie powinno brakować, no i na szczęście już tak silnie nie wieje tym zimnymi podmuchami.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Budzimy stolicę i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Zawiedziona jestem dzisiaj.
2: A czym?
1: Bo meczu nie ma. Już wczoraj się trochę wkręciłam.
2: Było czwartej, trzeba było wstać i oglądać. A było co?
1: Bramki. A dlaczego nie ma, jak jest Poranek z Radiem Warszawa?
2: Uzbekistan-Kolumbia był mecz.
1: No, i kto wygrał?
2: Kolumbia. Krzysztof Flis z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No dobra, jak jesteśmy przy tym meczu już Uzbekistan-Kolumbia, który wydawał się najmniej ciekawy, to ja właśnie na aspekt w tym meczu chcę zwrócić uwagę. Doliczony czas gry. Tam chyba już z 98 minuta.
3: Dziewiąta,
2: właśnie. Kolumbijczycy prowadzą 2-1 i przeprowadzają akcję z takim charakterem, jakby przegrywali. Te 2-1 i to się opłacało, a walka była do końca i to wcale nie było pod samą bramką, więc trzeba to docenić i ja to doceniam i dla mnie to jest akcja całego dnia mundialowego.
3: Moim zdaniem, jeżeli jesteś profesjonalnym piłkarzem bądź profesjonalistą w jakiejkolwiek dziedzinie, nieważne czy już wygrywasz, czy przegrywasz, i tak starasz się grać do końca, za każdym razem. I to jest też okazanie w pewien sposób szacunku drużynie przeciwnej, no bo łatwo jest odpuścić, już zacząć jakoś jogę bonita grać, czyli radosny futbol, no ale jeżeli grasz do końca i dociskasz do samego spodu, no to jest okazanie szacunku przeciwnikom.
2: No i okazuje się, że też to
1: się
2: opłaca.
1: W tym kontekście, jaki jest styl polskiej drużyny?
3: Odpowiem cytatem z jednego z najlepszych bramkarzy w XXI wieku Polski, czyli Pomidor.
2: O meczu Anglia-Chorwacja, gdzie było 6 bramek, to każdy mówił, a o Uzbekistan-Kolumbia myślę, że niewiele osób.
3: Albo
2: więc
3: jeszcze.
2: Warto, no właśnie, a to warto było powiedzieć o tym, co powiedziałem. Tak uważam. Uważasz tak?
3: Ja również tak
2: uważam. No ekspert
3: uważam.
2: Tak uważa. No
1: ja uważam, że jak Jarek coś mówi, to już mówi naprawdę.
2: Ekspert to potwierdził. Weronika poświadczyła notarialnie. Dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Trasa S7 na wysokości Płońska, tam pojazd zderzył się z przeszkodą i jest jeden pas zablokowany.
1: W korku stoicie już w tym momencie w Alei Józefa Becka, jadąc w kierunku Doliny Służewieckiej. Ciaśniej robi się także na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską.

0: A dzisiaj taki święty, którego nie każdy zna.
1: Kardynał Kościoła, włoski biskup i czczony święty Grzegorz Barbarigo.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Co sprawia, że biskup czy kardynał zostają wyniesieni do chwały ołtarzy? Że pamięć o nich trwa dłużej niż sprawowana godność? Dzisiejszy patron ma na to jasną odpowiedź. Trzeba po prostu przekroczyć samego siebie. I z jednej strony święty Grzegorz Barbarigo uczynił to, odbierając tak gruntowne wykształcenie, że kolejni papieże zasięgali jego rady. Jego wiedza była tak obszerna, że obdarzono go kardynalską purpurą i uczyniono członkiem aż 7 kardynalskich kongregacji, a założone przez niego w Padwie seminarium w XVII wieku było jednym z najlepszych w Europie. Jednak w ten sposób, jak Państwo wiecie, nie zyskuje się autorytetu w oczach zwykłego Bożego ludu, a święty Grzegorz Barbarigo również go posiadał. Jak na niego zasłużył? Robiąc coś dużo trudniejszego niż zdobywanie wiedzy z mądrych książek. Otóż dawał swoimi czynami świadectwo temu, co głosił słowami. Radykalnie odrzucił wszelki splendor i bogactwo, które wiązało się z byciem biskupem Bergamo, a następnie Padwy. Zwizytował wszystkie podległe mu parafie, a w czasie odwiedzin mieszkał u biednych i jadał z nimi. Dbał o podległych mu diecezjan duszpastersko i materialnie. Osobiście im służył w czasie epidemii dżumy. Mawia się, że Grzegorz Barbarigo uczynił z biskupiego fioletu nie wyróżniający się znak przywileju, ale narzędzie do czynienia najmniejszego nawet dobra w kościele. I tak oto, jak wspomniał na początku, przekraczając swoją wielkość i godność, stał się zwyczajnie święty.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Czuję się właśnie tak, jak tam śpiewają?
1: A jak oni śpiewają?
0: Że dobrze, bardzo dobrze.
1: No pewnie, że tak się czuję.
0: To
1: dobrze, że oni tak śpiewają, że się dobrze czuję.
0: Zostańcie z nami, to Jarek poczuje się jeszcze lepiej.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
4: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak?
3: Aha.
4: Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
5: Otwórz księgę. Księga, księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
2: Po reklamie.
1: Minęła 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Opozycja oburzona, rząd bagatelizuje sprawę, chodzi o zatrzymanie działaczy ruchu obrony granic w Berlinie. O represjach wobec Polaków na Białorusi mówił Andrzej Poczobut w Europarlamencie. Miejski autobus w płomieniach, pojazd doszczętnie spłonął, nie ma poszkodowanych. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Połamane żebra i wstrząs mózgu to efekty interwencji niemieckiej policji wobec Polaków, którzy chcieli oddać hołd polskim ofiarom II wojny światowej w centrum Berlina. Był wśród nich Robert Bąkiewicz. Do zdarzenia doszło we wtorek przy Głazie Pamięci. O komentarz do interwencji niemieckiej policji został poproszony premier Donald Tusk.
9: W każdej sytuacji, kiedy policja interweniuje wobec polskich obywateli, oczywiście będziemy sprawdzali, czy wszystko jest zgodne z prawem, czy nie doszło tam do jakichś przesadnych interwencji, no, ale tak naprawdę to jest kompromitujące przecież to, co robi Bąkiewicz i no nie oszukujmy się.
8: A tak, napad na naszych rodaków przez niemiecką policję skomentował z mównicy sejmowej poseł PiS, profesor Przemysław Czarnek.
10: Niemieckie bojówki w mundurach brutalnie spacyfikowały i pobiły polskich patriotów, którzy z krzyżem chcieli uczcić pamięć pomordowanych bestialsko milionów Polaków w rocznicę tego, co zrobili Niemcy, czyli postawienia kamienia w Berlinie.
8: PiS zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Polacy mieszkający na Białorusi są pozbawieni możliwości pielęgnowania swojej tożsamości narodowej, mówił w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowa przekonywał, że represje wobec polskiej mniejszości są częścią szerszej polityki prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
12: Podkreślał, że presja białoruskich władz dotyka nie tylko działaczy społecznych, ale całej polskiej społeczności.
13: Dzisiaj nie mamy żadnej możliwości, by polskie dzieci uczyły się swego ojczystego języka w państwowym systemie edukacji. Nie ma żadnych legalnych mediów wydawanych w języku polskim, a polskie cmentarze wojenne zostały zrównane za pomocą buldożerów.
12: Szefowa Europarlamentu Roberta Metsola mówiła, że sprawa Andrzeja Poczobuta pokazuje znaczenie obrony wolności słowa i praw człowieka. Gdziekolwiek podejmowane są próby zatuszowania prawdy, musimy rzucić na nią jeszcze jaśniejsze światło. Andrzej Poczobut został uwolniony pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu.
8: Relację przygotował Jan Olencki.
11: To dzieje się w okolicy.
8: Pożar miejskiego autobusu na warszawskiej Pradze Północ. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku Ronda Wiatraczna. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu i bardzo szybko objął cały autobus. O akcji gaśniczej mówi młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.
14: Na miejscu zadysponowano 3 zastępy gaśnicze oraz grupę operacyjną komendanta miejskiego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 2 prądów wody w pierwszej fazie akcji oraz 1 prądu piany gaśniczej w drugiej fazie akcji.
8: Autobus został niemal całkowicie zniszczony przez płomienie. Wszyscy, którzy znajdowali się w pojeździe, opuścili go o własnych siłach, dodaje przedstawiciel komendy.
14: Brak osób poszkodowanych. Wszystkie osoby opuściły autobus przed naszym przyjazdem. Było to około 20 pasażerów i kierowca.
8: Przyczyny pożaru będą wyjaśniane przez policję. Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej podsumował swoją podróż apostolską do Hiszpanii, zachęcając wiernych do budowania jedności, dialogu i nadziei zakorzenionej w Chrystusie. Nawiązując do hasła pielgrzymki, podnieście oczy, wezwał do patrzenia na świat i drugiego człowieka oczami Boga. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty przypomniał o 30. rocznicy reaktywacji akcji katolickiej, podziękował jej członkom za zaangażowanie w ewangelizację i nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, który nazwał Stowarzyszenie Szkołą Wiary, zachęcił: niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Papież udzielił także wszystkim Polakom swojego błogosławieństwa.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
15: Słońce, trochę chmur, nie będzie padał z nich deszcz i coraz wyższe temperatury. No, czuć, że lato się zbliża i powita nas naprawdę dużymi upałami, ale one jeszcze nie dziś.
0: Dzisiaj o poranku 21 stopni w Warszawie, 18 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, 19 już w Pruszkowie, 20 w Górze Kalwarii, w Piasecznie i w Wołominie maksymalnie dzisiaj 24 stopnie.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Czy ty wiesz, że to jest kolejny z hitów, który powstał zupełnym przypadkiem?
15: Tak to zazwyczaj z hitami jest, że jak tak ktoś usiądzie, napisze, bo są tacy ludzie, którzy chcą wyprodukować hit. Zresztą Eurowizja jest wypełniona piosenkami, które mają być hitami, a jak później oglądamy, to słyszymy, jaki tam jest poziom.
0: Historia wygląda tak, że Coolio, czyli raper, przypadkiem odwiedził swojego menadżera, usłyszał, jak w sąsiednim pokoju producent Dao Rishid pracuje nad pewnym bitem. I tak mu się spodobał ten bit, że zapytał, co to jest, od razu zaczął do tego numeru improwizować, a piosenka, która finalnie powstała, czyli Gangsta Paradise, jest oparta na samplu i tekście utworu Pastime Paradise Stevie'ego Wondera z 1976 roku. No i Coolio nie zarobił tak dużo na tej piosence, bo 95% tantiem i praw autorskich należało do właśnie do Stevie'ego Wondera.
15: A hit ogromny. Na całym świecie wszyscy się kiwali właśnie w rytm tego bitu. No to posłuchajmy i dzisiaj obudźmy wszystkich razem z Coolio i Gangsta Paradise.
0: Jarek Wydra.
15: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
6: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: S7 sporo utrudnień dziś. Zderzenie z przeszkodą na wysokości Płońska. Ruch odbywa się lewym pasem. S7 to także trudny dojazd do Warszawy, bo korek zaczyna się już w Dziekanowie Nowym. W Łomiankach trochę ustaje, ale później za Łomiankami do Młocin znów stoimy w korku. No to przenosimy się na S8. Most Grota Roweckiego to jak co dnia, ale dziś nie tylko w stronę Warszawy. Na wysokości Radzymina, jeżeli oddalamy się od Warszawy, to są utrudnienia, tutaj trwa remont, no i korek spory. Od miejscowości Dybów Kolonia stoimy aż za Radzymin. A w samej Warszawie trudna sytuacja jest teraz od ulicy Czerniakowskiej w Alei Józefa Becka, która przechodzi w Sikorskiego i do Doliny Służewieckiej. Ten korek trwa. No, dziś sporo utrudnień jest w stolicy.
1: Rozmowa poranka.
2: A tę rozmowę rozpoczniemy od słów świętej siostry Faustyny. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie mój. To słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Dzisiaj o miłosierdziu Bożym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać także o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i o modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia, a razem z nami prosto z Ostrówka, z domu świętej siostry Faustyny, siostra Marietta Kruszewska, założycielka i propagatorka kół koronkowych, których zjazd odbędzie się w najbliższą sobotę. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Siostro Marietto, jaka pogoda w tym momencie w Ostrówku?
3: Przepiękna. Przepiękna pogoda, słonko. Ptaki śpiewają, zapraszają już wszystkich, którzy mają tu przyjechać do nas.
2: Czy jest tak, że nawet ptaki w Ostrówku śpiewają o Bożym Miłosierdziu?
3: Myślę, że tak, chociaż nie rozumiemy tego. To czasem mam takie wrażenie, że te ptaki, które od rana tutaj do wieczora śpiewają, one też wychwalają Boga Miłosiernego tutaj. I, no i nie tylko tutaj.
2: Koła koronkowe to piękne dzieło, którego siostra jest założycielką i coraz więcej tych kół powstaje nie tylko w Polsce, ale też poza granicami Polski, a ten zjazd to okazja do tego, żeby się spotkać. Jeżeli ktoś jest też zainteresowany, to może po prostu przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda. Opowiedzmy, czym są koła koronkowe?
3: Koła koronkowe to są grupy złożone z 9 osób. Każda z tych osób codziennie modli się jednym z 9 dni nowenny do Bożego Miłosierdzia i koronką do Bożego Miłosierdzia. I ten dzień nowenny, w którym ogarnia konkretną grupę osób, tak jak Jezus powiedział świętej Faustynie, dziś sprowadź mi, i wtedy właśnie mówił, czy dusze kapłańskie zakonne, czy małych dzieci, czy wierzących, niewierzących. I ta osoba przez cały miesiąc ogarnia właśnie swoją modlitwą tę grupę osób. A ponieważ każdy ma swój taki dzień nowenny, więc w ciągu jednego dnia w tej nowennie ogarnięte modlitwą są wszystkie osoby żyjące i zmarłe. I te 9 osób codziennie zanurza w Bożym Miłosierdziu właśnie cały świat. To jest trochę podobne jak róże różańcowe, tylko że my modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia i właśnie nieustannie modlimy się nowenną do Bożego Miłosierdzia.
2: Myślę sobie teraz o tym, że często słuchając wiadomości, czy też przeglądając różne powiadomienia, które przychodzą do nas na naszych smartfonach, zamartwiamy się. Tutaj wojna, tutaj kolejni przywódcy nie żyją ze sobą w zgodzie, albo być może jesteśmy znów na krawędzi jakiejś kolejnej wojny. Widzimy też informacje o tragicznie zmarłych, czy też o osobach, które zmarły w wypadkach. Widzimy też my jako wierzący czasami jakieś informacje o księżach, którzy odeszli z kapłaństwa, czy też siostrach zakonnych, które odeszły. A ta koronka do Bożego Miłosierdzia i ta nowenna, to może być nasza odpowiedź na to zło, o którym słyszymy, i w ten sposób możemy też, jak rozumiem, przeciwstawiać się złemu duchowi, który atakuje.
3: Tak. Tak właśnie to jest, bo tak jak wspomniałam, codziennie tyle kół koronkowych, tylu ludzi, bo jest już nas naprawdę dużo, tylu ludzi zatapia w Bożym miłosierdziu w sercu Jezusa i ogarnia tym Bożym miłosierdziem każdego człowieka, bo z tej noweny to można powiedzieć, że nikt się nie wyłamał. Pan Jezus tam tak siostrze Faustynie tę nowennę przekazał, że modlitwą objęci są wszyscy ludzie, więc to Boże miłosierdzie roztacza się na wszystkich i ta nasza modlitwa kół koronkowych no jest właśnie takim otoczeniem też tak, miłosierdziem innych ludzi. Te osoby nie modlą się tylko za siebie, one modlą się za cały świat. Otaczają tą modlitwą cały świat i ta modlitwa też daje taki pokój prosimy Jezusa miłosiernego, prosimy Ojca miłosiernego o łaski, o to wszystko, co jest potrzebne właśnie dla świata, o ten pokój dla świata, ale też o wszystkie potrzebne łaski dla każdego człowieka.
2: My często też patrzymy sami na siebie. No ja jestem taką mróweczką na tym świecie, jestem takim małym człowiekiem. Nie zmienię polityków, nie zmienię ludzi, którzy zarządzają czy to narodami, czy to tych, którzy zarządzają na przykład Kościołem, ale we wczorajszej Ewangelii słyszeliśmy, myślę, że takie bardzo ważne słowa. Wejdź do swojej izdebki i tam się módl, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czy ta modlitwa koronką do Bożego miłosierdzia to może być właśnie taka cicha modlitwa serca, jednocześnie potężna broń i nasz, no właśnie, potężna broń, która pomaga nam zmieniać ten świat, tak górnolotnie mówiąc.
3: Tak, na pewno tak jest, dlatego że my nie modlimy się własną mocą, czy nie prosimy przez własne zasługi, bo tak każdy z nas jest jakąś taką małą jedną osobą, jak to właśnie mała mróweczka na świecie, ale my się modlimy dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. My prosimy Boga Wszechmogącego przez mękę Jego Syna. I każdy to mówi, każdy nawet wypowiada te słowa kilkadziesiąt razy właśnie w koronce dla Jego bolesnej męki. Prosimy przez mękę Chrystusa, prosimy Ojca Niebieskiego, żeby o Jego miłosierdzie dla nas i całego świata. I właśnie to jest ta moc tej modlitwy. Wypowiadana czasem przez ludzi, którzy są chorzy na przykład i nic, niewiele więcej jakby mogą zrobić. Oni modlą się koronką na swoich łóżkach, czy modlą się po prostu w samotności. Wiele osób, które należy do kół koronkowych, to są też osoby już w starszym wieku, które nie mogą jakoś działać apostolsko, ale jednak te osoby wypowiadają te słowa modlitwy właśnie w ciszy. I to jest moc modlitwy, która pochodzi od Boga. A my jesteśmy takim malutkim narzędziem.
2: Siostra powiedziała o tych wielu starszych osobach, które czasami w samotności modlą się, a ja słyszę ostatnio tak wiele świadectw młodszych i trochę starszych osób, które mówią, to moja babcia, też, to mój dziadek na różańcu, czy na koronce do Bożego Miłosierdzia wyprosiła, czy wyprosił moje nawrócenie i ja mam co do tego 100% pewność, więc no właśnie, to jest tak, że zewnętrznie patrzymy nic takiego, a z drugiej strony jest to potężna siła krótkiej i naprawdę niezbyt wymagającej modlitwy. Pan Bóg zna nasze niewielkie możliwości i wkłada w nasze ręce prosty różaniec, modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia, a już 20 czerwca okazja do tego, żeby wziąć udział w spotkaniu. Gdzie się spotkanie odbędzie i jak będzie wyglądało?
3: Spotkanie jest w Ostrówku, w naszym domu świętej Faustyny i ono jest przez cały dzień. Zaczyna się od 10, a kończy się tak między 17 a 18. Tak jest pomyślane, żeby grupy, które przyjeżdżają, czy pielgrzymi, którzy przyjeżdżają z niedaleka do nas, mogli dojechać i mogli spokojnie wrócić do domu, ponieważ nie jesteśmy aż w stanie zapewnić noclegów jakiejś bardzo, bardzo wielkiej grupie osób. Pielgrzymi, którzy są członkowie kół, albo są ci, którzy chcą przyjechać i poznać koła koronkowe, którzy są z dalszych stron, no to mogą u nas też zanocować i mieścimy się. Jak na razie zgłosiło się do nas ponad 200 osób, 220 czy 230, także taka spora grupa pielgrzymów I w ciągu tego dnia będziemy modlić się, będziemy rozmawiać, też będzie na to czas, żeby porozmawiać, jak to wygląda, to koła koronkowe w różnych parafiach, w różnych miejscach, jak powstały, jak działają. Mamy też czas na spacer, na zwiedzenie naszego muzeum, czyli miejsca, gdzie mieszkała Helenka Kowalska. I przede wszystkim centrum tego dnia jest Eucharystia w środku dnia, tak żeby wszyscy, którzy, czyli nawet trochę ktoś spóźni, żeby wszyscy mogli uczestniczyć. I oczywiście o 15 jest nasza kochana modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia i adoracja też Pana Jezusa. Także tak w skrócie, tak to u nas wygląda. Są konferencje, takie nasze spotkania też w grupkach, także taki to mamy dzień.
2: Ja nie mam wątpliwości też, że tam między wami będzie się święta siostra Faustyna przechadzać. Prawdopodobnie też ksiądz Michał Sopoćko, którzy duchowo będą obecni na pewno podczas tego spotkania. Godzina 10, tak, czyli początek, do około godziny 18 spotkanie potrwa. W programie oczywiście Eucharystia, także modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, konferencje, zwiedzanie domu świętej siostry Faustyny, spotkania w grupach. Jeżeli ktoś ma ochotę, można się jeszcze zgłosić. Dom Faustyny. Faustyny.pl, ta strona internetowa. Ostrówek to tak, tak piękne zapraszamy. Miejsce, że warto je odwiedzić. Dlaczego warto tam być?
3: Dlaczego warto u nas być? Przede wszystkim dlatego, że jak mocno wierzę, Bóg tutaj działa w sposób szczególny przez serce siostry Faustyny, przez jej modlitwę też. I jest to nie tylko piękne miejsce, jeśli chodzi o taki zewnętrzny widok, bo naprawdę jeśli ktoś tutaj chce odpocząć i zobaczyć, jak Bóg stworzył pięknie świat, to u nas to można zobaczyć i to bardzo widać, można sobie pospacerować, odpocząć, ale też jest to miejsce obecności w jakiś tam szczególny sposób właśnie świętej Faustyny, którą nazywamy tu Helenką, bo jako Helenka tutaj była. Sanktuarium świętej Faustyny, obecność Boża i miejsce takie duchowo, można powiedzieć, mocne, jak mówią pielgrzymi, że doświadczają tutaj tej Bożej obecności, Bożych łask i właśnie obecności też Helenki, czyli świętej Faustyny, która wstawia się tutaj za ludźmi.
2: Jeżeli chcecie ją spotkać, jeżeli chcecie spotkać także siostrę Marietę Kruszewską, zapytać, jak założyć takie koło koronkowe w swojej wspólnocie parafialnej, albo może wśród swoich bliskich, okazja już w najbliższą sobotę, 20 czerwca w Ostrówku w domu świętej siostry Faustyny. Zapraszała siostra Marietta Kruszewska, założycielka i propagatorka kół koronkowych.
3: Zapraszam.

0: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Weekendowe utrudnienia w związku z biegami. W sobotę bieg Ursynowa oraz bieg Wolności w Ursusie. W niedzielę ulicami Śródmieścia ruszy warszawski bieg kobiet na czas zawodów. Zamknięte będą m.in. odcinki Alei Komisji Edukacji Narodowej, ulic w rejonie Placu Czerwca 1976 roku oraz trasy wokół Łazienek Królewskich. Liczne remonty w wakacje na torowiskach i ulicach Warszawy. Prace będą prowadzone m.in. na Alejach Jerozolimskich, ulicy Grójeckiej i w Alei Niepodległości. Część tras tramwajowych zostanie czasowo wyłączona z ruchu. ZTM apeluje o śledzenie bieżących komunikatów i wcześniejsze planowanie podróży. Policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował pasażera tramwaju w centrum Warszawy. Do zdarzenia doszło w okolicach Placu Unii Lubelskiej. 37-letni obywatel Stanów Zjednoczonych został dwukrotnie uderzony w głowę przez innego podróżnego. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek podejrzanego. Pożar miejskiego autobusu na warszawskiej Pradze Południe. Do zdarzenia doszło wczoraj w Alei Stanów Zjednoczonych. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu i bardzo szybko objął cały pojazd. W akcji gaśniczej brały udział 3 zastępy straży pożarnej. Gmina Karczew otrzymała

0: Nas i każdego dnia z wysokimi temperaturami nas oswaja i każdego dnia daje nam więcej. Będzie naprawdę bardzo dużo, ale tak po kolei.
1: 24 stopnie dzisiaj, jutro już nawet 28 stopni maksymalnie i w sobotę 31, w niedzielę 30 stopni i tak już wygląda na to, że będzie cieplej.
0: Lato w pełni, a ciśnienie w normie stabilne.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Budzimy stolice i okolice.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I Wojciech Dudkowski razem z nami jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Coraz goręcej. Gdzie tu szukać tej ochłody? No to trzeba gdzieś wyjechać na jakieś plaże czy coś?
2: No,
1: czy to,
2: wyjechać,
1: masz jakiś ratunek?
2: Nie tak daleko, bo w Warszawie mamy kilka plaż, na których można wypocząć, a temperatury faktycznie w ten weekend mogą przekroczyć nawet 30 stopni. Więc jeżeli ktoś lubi się opalać, no to w Warszawie jest chociażby najbliżej naszej redakcji jest plaża Rusałka na Pradze. Oczywiście Poniatówka, plaża romantyczna, czy plaża na Żoliborzu, na Saskiej Kępie. No są miejsca nad Wisłą, na których można się poopalać, poleżeć, poodpoczywać. I od czerwca, już w zasadzie od początku czerwca, chociaż pogoda nie sprzyjała, pracują plażowi. Plażowi, czyli osoby, które poinformują nas o atrakcjach, wypożyczą leżaki czy inne akcesoria.
3: No właśnie, czy mają zestaw akcesoriów plażowych takich dziecięcych, czyli jakieś, jak to, wiaderka, no.
1: I czy krem z filtrem mają?
2: Krem z filtrem, no, powinni mieć. Bo w ten weekend się akurat może bardzo przydać.
3: Nauczą, jak robić baby z piasku.
2: Jeżeli znajdą chwilę pomiędzy pilnowaniem bezpieczeństwa, bo też różne rzeczy się na tych plażach mogą zdarzyć.
3: Aha, czyli bezpiecznie nie jest, ale nas zapraszasz. No to fajnie.
1: Gdzie będziesz walczył o przetrwanie?
2: No myślę, że...
3: Pójdę. Romantyczna. Patrzę na Wojtka i myślę romantyczna.
1: Pewnie tak.
3: Jeżeli chcecie go spotkać, to właśnie tam.
1: Wojciech Dudkowski na plaży romantycznej w ten weekend będzie spędzał czas. Dziękujemy.
3: A już teraz Golec Orkiestra. Jarek, być może tak jak Wojtek chce powiedzieć, masz tak jak ja.
1: Może. A może się tam spotkamy?
3: Na romantyce?
2: Zapraszam.

0: to ja się skupię na północ od Warszawy, co się dzieje, bo dużo się dzieje. Płońsk, S7, tutaj zderzenie pojazdu z przeszkodą, barierą drogową i są utrudnienia. Jeden pas zablokowany. Mamy też utrudnienia na S8. Na wysokości Radzymina się ona zakorkowała i mamy jeszcze...
1: Ale to wyjazd z Warszawy.
0: Wyjazd z Warszawy,
1: wyjazd
0: tak,
1: z Warszawy. Jeżeli dojeżdżacie, to spokojnie.
0: I jeszcze Zegrze Południowe za mostem do ronda w remoncie odcinek drogi krajowej numer 61 i z Nieporętu do tego samego ronda też korek spory.
1: To jeszcze odnotuję Dziekanów Leśny, trasa S7 i tutaj także wyjazd z Warszawy. Spore utrudnienia, czy coś tutaj się dzieje, być może jakieś roboty drogowe, ale na pewno ciaśnie jest. Złomianek w kierunku centrum Warszawy, także jeszcze korki. Całe Jerozolimskie stoją w kierunku centrum, stoi też Aleja Niepodległości do zjazdu w Jerozolimskie. Wawelska stoi do pomnika lotnika.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10,5 minuty, 9, to Otwock Wielki ma dobrą wiadomość dla nas. Bo Muzeum Wnętrz przejdzie remont, to jest oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, jest dofinansowanie, będzie remont. Dzięki niemu będziemy mogli Muzeum Wnętrz odwiedzać także zimą, bo budynek zostanie wyposażony w ogrzewanie.
2: Powiem tak, nie mogę się już doczekać, bo jest to miejsce, które naprawdę zachwyca, a będzie zachwycać jeszcze bardziej. A jeżeli ktoś chciałby, żeby Wołomin był bardziej zachwycający i chciałby mieć wpływ na to, co w mieście się zmieni, to słuchajcie, macie czas do końca czerwca, żeby zagłosować na społeczne wnioski do budżetu gminy Wołomin na rok 2027 w programie tym, na który możemy zagłosować. Między innymi projekty inwestycyjne, ale także projekty tak zwane miękkie, między innymi kulturalne i aktywne duczki, organizacja cyklicznych, ogólnodostępnych wydarzeń integrujących mieszkańców gminy Wołomin w duczkach. No i okazja do tego, żeby zagłosować, czyli możecie mieć wpływ na to, co zostanie zrealizowane do końca czerwca. Myślę, że warto wejść na stronę wołomin.org i zagłosować.
1: A do wyboru 9 projektów inwestycyjnych i 4 projekty miękkie. Bierzmy sprawy w swoje ręce.

0: Powinniśmy Zofię zapowiadać tym utworem. Another cup of coffee.
1: Patrz, jak nam dają. No, wkleiliście specjalnie, żeby powiedzieć, że kawa na wynos w Radiu Warszawa od 10 do 14. Pozdrawiamy Zofię Kozerawską i my tak od rana bez kawy biedni musimy czekać do tej 10, ale warto czekać.
0: Zofia, przybądź.
1: A wy zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Przykład, a nie wykład o inspiracjach macierzyńskich i rodzicielskich w tym tygodniu w audycji Wychowywacz, ale jak. Moimi gośćmi są Iga i Konrad Grzybowscy. Zapraszamy o 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości.
5: Premier oczekuje wyjaśnień w sprawie nadużyć w szpitalu południowym. Donald Trump podpisał w Wersalu memorandum z Iranem. Polskie drużyny poznały rywali w eliminacjach do europejskich pucharów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Konsekwencje, personalne kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się w sprawę prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 zł, zatacza coraz szersze kręgi. Premier Donald Tusk oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. O szczegółach Sylwia Białek.
6: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
7: Znaczy, mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy. Chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia.
6: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu.
5: Wcześniej doniesienia do prokuratury złożyły też PiS i Razem. Wczoraj Szpital Południowy poinformował, że rozwiązał umowę z Dawidem Kacprzykiem.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Donald Trump podpisał w Wersalu memorandum kończące wojnę z Iranem. Ze strony Iranu podpis porozumienia złożył prezydent Masoud Pezeszkian. 14-punktowy dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz i bezpłatny przepływ statków przez 60 dni negocjacji. Iran ma zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. Szczegóły mają być jednak dopiero negocjowane. W zamian uzyska zwolnienie z sankcji oraz plany odbudowy gospodarczej wartości co najmniej $300 miliardów. W Stanach Zjednoczonych porozumienie jest powszechnie krytykowane jako porażka Donalda Trumpa. Iran dostaje bowiem zwolnienie z sankcji bez jasnej deklaracji dotyczącej wzbogacania uranu. Będzie mógł też rozbudowywać program rakiet balistycznych. Podpisanie dokumentu to niespodziewany zwrot. Pierwotnie zapowiadano, że dojdzie do tego pod koniec tygodnia w Szwajcarii. Podpisanie dokumentu odbyło się elektronicznie.
8: Dzieje się blisko.
5: Uczeń warszawskiego liceum imienia Władysława IV, Rafał Nowakowski, znalazł się w gronie kandydatów ubiegających się o stypendium umożliwiające wyjazd do Doliny Krzemowej. Jak podkreśla, udział w programie Queen Hedwig Scholarship to dla niego nie tylko rywalizacja o wyjazd, ale przede wszystkim proces rozwoju.
9: Zdaję sobie sprawę, ile tylko sam w sobie ten wyjazd może mi dać, ile tam ciekawych osób mogę poznać, ile doświadczeń nowych nabrać, mogę poszerzyć swoje horyzonty. Ale wydaje mi się, że równie ważne jak ten sukces i ten wyjazd, to równie ważne jest sama droga, podejmowanie tego wyzwania.
5: Ostateczny wynik rywalizacji zależy od głosowania internetowego, w którym można wybrać swojego kandydata. Na stronie Queen Hedwig Scholarship każdy może oddać głos na naszego kandydata do programu. Mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze poznali pierwszych przeciwników w eliminacjach Ligi Mistrzów. Obie ekipy rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarz z Wielkopolski trafili na duński Aarhus, natomiast Zabrzanie zmierzą się z Fenerbahce Stambuł. Mecze tej fazy odbędą się 21 i 22 lipca. Lech i Górnik rozegrają je na wyjeździe, rewanże w Poznaniu i Zabrzu tydzień później. Raków, Częstochowa i GKS Katowice poznały natomiast rywali w drugiej rundzie w kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Klub z Częstochowy zagra z maltańskim Valletta, a zespół z Katowic zmierzy się z lepszym z pary Hajduk Split Mieszka Żilina. Losowanie odbyło się w Nyonie w Szwajcarii. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, GKS w pierwszym spotkaniu wystąpi na wyjeździe. Mecze zostaną rozegrane 23 i 30 lipca.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś ciepło, spokojnie, ze słabym wiatrem. Jeżeli ktoś słońca nie lubi, to i trochę chmur się pojawi. Nie będzie padał z tych chmur deszcz. Dziś synoptycy nie prognozują opadów.
1: A na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Dzisiaj niebo będzie trochę zachmurzone. O tej porze już 22 stopnie w Warszawie, 20 w Grodzisku Mazowieckim w Otwocku, 21 w Piasecznie i w Radzyminie.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: I możemy być wszyscy szczęśliwi. I just wanna be happy, Ray Dalton. To przed chwilą.
1: To
0: nie wiem, czy ty potrzebujesz tego utworu, żeby być szczęśliwa. Tak patrzę na ciebie, nie.
1: Ale zawsze, wiesz, piosenka po prostu może wyrazić to, co jest w środku. Bo czasami słowami nie do końca da się wyrazić. Czasami to, co czujemy, jest niewyrażalne, a piosenka sprawia, że możesz powiedzieć, o, właśnie tak się czuję i wtedy każdy zrozumie. Ray Dalton, I just wanna be happy na antenie Radia Warszawa. Tak, budzimy was po godzinie 9:00. Szczęśliwie ci, którzy mogli do 9:00 pospać.
0: No, rozmarzyłem się. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dziś będzie można zobaczyć wyjątkowy film dokumentalny o objawieniach. Najświętsze serce.
2: Objawienia oczywiście świętej Małgorzaty Marii Alacoque to dokładnie te objawienia, o których też wspominamy zawsze w czerwcu przy okazji miesiąca, czyli czerwiec, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W ostatni piątek zresztą przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Milejczycach zostało ustanowione sanktuarium. Przypominamy Państwu, że na YouTubie Radia Warszawa materiały z tamtego miejsca, między innymi wywiad taki pierwszy długi z księdzem proboszczem z Milejczyc, księdzem Jarosławem Rosłonem, ale także relacja z tamtego wydarzenia. No i oczywiście w tym temacie także dzisiaj film Najświętsze Serce. Widziałam ten film i bardzo Państwu polecam. Także jeżeli tylko macie czas, dzisiaj o godzinie 19 warto wybrać się na scenę Stygmat, sala widowiskowa w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie przy Placu Grzybowskim 3/5, metro Świętokrzyska niedaleko, więc łatwo się dostać. No i wstęp na to wydarzenie wolny film, który naprawdę warto zobaczyć.
1: A już za chwilę nasz gość, młody gość, który będzie opowiadał o szkole. Chociaż wakacje się zbliżają.
2: No widzisz, niektórzy są tacy ambitni, że nawet w wakacje chcą się uczyć, ale to będzie trochę inna nauka. O niej już za chwilę.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: spore utrudnienia na S8, jeżeli oddalamy się od Warszawy na wysokości Radzymina. One się rozpoczynają w miejscowości Ciemne, a utrudnienia kończą się w miejscowości mniej więcej tak na wysokości Woli Rasztowskiej. S8 to także korek w kierunku Marymontu, most Grota Roweckiego, dziś korki od Annopolu w tym momencie. S7 Dziekanów Nowy i tu utrudnienia, jak chcemy wyjechać z Warszawy. Dziekanów Nowy tu się kończą, a zaczynają na skrzyżowaniu kolejowej i warszawskiej w Dziekanowie Leśnym.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik.
3: 18 czerwca, rok 1965. Właśnie wtedy Alfons Popiełuszko zgłosił się do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Jak się okazało, była to bardzo dobrze rozeznana i bardzo dobrze podjęta decyzja, bo grunt to właściwe decyzje, jak czytamy na fanpage'u Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, a w naszym studiu Eliza Pardyka, która nieraz uczestniczyła w szkole letniej Księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj jest także członkiem kadry i wolontariuszką w muzeum. Cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie.
4: Cześć, dzień dobry.
3: I wiem, że teraz ciężki czas sesji, to możemy pozdrowić na początku wszystkich zapracowanych, niewyspanych studentów.
4: Pozdrawiamy jak najbardziej.
3: Długie godziny w bibliotece, czy kończenie prac przede wszystkim w tym momencie dla ciebie?
4: Kończenie prac, ale też nauka na dwa ostatnie egzaminy.
3: No to życzymy ci powodzenia. Na pewno błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko będzie się wstawiał, ale opowiedz mi tę historię twojego pierwszego spotkania z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. Czy to było spotkanie podczas szkoły letniej, czy jeszcze wcześniej?
4: Jeszcze wcześniej. To było w moim domu rodzinnym. Moi rodzice i babcia bardzo dużo mi o księdzu opowiadali. Też obejrzałam film, pewnie wszystkim dobrze znany, Popiełuszko, wolność jest w nas. I to jakoś tak we mnie zapoczątkowało to, że byłam zainteresowana jego postacią. I pewnego dnia przeglądałam właśnie Muzeum Księdza Jerzego na Facebooku. Ten fanpage, który dzisiaj mogę prowadzić, mam ten zaszczyt. I tam pojawiło się ogłoszenie o pierwszej szkole letniej w 2021 roku. Miałam wtedy 15 lat, a szkoła letnia jest od 16 roku życia, bo to jest głównie dla uczniów szkół średnich. A ja dopiero szłam wtedy do liceum i tak się zastanawiałam, kurczę, bardzo chciałabym pojechać, bardzo mi na tym zależy, bo to były 4 dni u księdza Jerzego. Można było poznać mnóstwo osób z jego otoczenia, środowiska, które go znały. Były warsztaty historyczne, które pomogły nam bardziej poznać właśnie jego życie i historię w ogóle tamtych czasów. Więc bardzo chciałam pojechać. No i tak jakimś cudem księdza Jerzego pewnie mi się udało, bo wzięli mnie na tą szkołę letnią. Trzeba było wtedy napisać pracę. Teraz już nie trzeba chyba za bardzo tego robić. Na podstawie wywiadu z księdzem Jerzym i tytułem był ksiądz Jerzy Popiełuszko, bohater ludzi zwyczajnych.
3: Czyli jest dla ciebie bohaterem zwyczajnym, czy jest jednak autorytetem, który chcesz naśladować? Jak dzisiaj na niego patrzysz?
4: To się zmieniało u mnie z perspektywy lat. Na początku kochałam go za to, że jest po prostu ksiądz Jerzy i tyle. Im bardziej zaczęłam być starsza i różne wydarzenia były w moim życiu, też te super i te trudne, to zaczęłam patrzeć właśnie na niego jak na przyjaciela, który jest cały czas przy mnie i też na jako właśnie autorytet, na osobę, którą mogę naśladować, ale dla mnie ksiądz Jerzy nie jest takim autorytetem pomnikowym, że nie da się go w ogóle w swoim życiu naśladować, tylko właśnie przez to, że był autentyczny, że mówił prawdę, że kochał swoje życie, był sobą przede wszystkim i nigdy nie zrezygnował z ważnych dla siebie wartości, jest dla mnie tym autorytetem, bo dzięki niemu tak naprawdę wiem, jak ja mam trochę to swoje życie przeżyć.
3: Zdradziłaś mi już, że wszystkie miejsca na tę szkołę letnią tegoroczną, która odbędzie się od 28 lipca do 2 sierpnia, zostały zarezerwowane i w zasadzie jest duża lista rezerwowa tych, którzy chcieliby wziąć w niej udział. Jak to się dzieje, że ten ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony, bohater Solidarności, ten, który oddał życie, ten, który nie nażył się też za długo, nie wiem, czy by go nazwać influencerem. Chyba nie, on był zbyt zwyczajny na influencera, ale że on pociąga młodych, że chcecie go naśladować, chcecie go lepiej poznawać i chcecie ten przykład przekazywać dalej. Co to jest w ogóle? Co się dzieje wokół niego?
4: Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że gdyby teraz dałoby mu jeszcze w ogóle była taka możliwość, żeby żył, jak najbardziej może byłby tym influencerem. On miał do tego dryk, on kochał technologię i właśnie miał ten język z ludźmi. Bardzo prosty, ale szczery. Oni to czuli, że on jest szczery, że on czuje problemy ludzkie. Był w tym autentyczny. On właśnie jednym ze swoich ostatnich wywiadów mówił, że bardzo często jak ludzie do niego przychodzą, to nie tylko ta pomoc materialna, którą on im da, ale przede wszystkim to, że oni mogą z nim porozmawiać i on czasami sam wzruszy się słuchając ich albo sam po prostu wejdzie w ich buty i przeżyje razem z nimi tą historię. Był bardzo dobrym słuchaczem i też myślę, że miał taki dryk psychologiczny. On miał to. Myślę, że każdy ksiądz powinien mieć w sobie takie zdolności, żeby przede wszystkim drugiego człowieka zrozumieć. Ksiądz Jerzy to potrafił na bardzo, bardzo wysoką skalę. Czemu młodzież do niego lgnie? No właśnie myślę dlatego, że oni to wyczuwają w jego życiu. Oni to czują, że był prawdziwy i że da się go naśladować. Mamy trochę inne czasy, ale wciąż nam brakuje takiej, myślę, wolności wewnętrznej. A ksiądz Jerzy o tym uczył w czasach komunizmu, gdzie przecież no, nie było wolności zewnętrznej, ale ta wolność wewnętrzna była najważniejsza, bo to tak naprawdę ludzi wyzwalało.
3: Czy wy młodzi zdajecie sobie sprawę z tego, no właśnie o czym powiedziałaś, z tego poszukiwania wolności wewnętrznej, bo też mówi się o młodych, że właśnie młodzi szukają autentyczności, że nie, bardzo nie podoba im się, jeżeli ktoś jedno mówi, czyli głosi na przykład jakieś górnolotne ideały, a sam żyje w zupełnie inny sposób, że to w zasadzie w ich oczach przekreśla tego człowieka, a ksiądz Jerzy być może przez tę swoją zwyczajność, przez te dżinsy, z którymi możemy go kojarzyć, także papierosy.
4: Tak.
3: Jest taki bliższy człowiekowi, a jednocześnie te wielkie ideały też w nim są, bo oddał życie za największą wartość. Co to jest, że no właśnie, to jest wzór jakiś dla dzisiejszych duszpasterzy też?
4: Myślę, że tak. Ksiądz Jerzy tak naprawdę może być wzorem dla każdego człowieka, bo my potrzebujemy właśnie kogoś, kto będzie prawdziwy. Myślę, że też żyjemy w czasach, gdzie jest za dużo fake newsów, za dużo fejków, za dużo wszystkiego, co jest fałszywe i w człowieku jest naturalna chęć po prostu do dążenia do prawdy. To ksiądz Jerzy powiedział, że to w serce człowieka wszczepił sam Bóg. I to jest prawda. My potrzebujemy właśnie takiej wartości. No i ksiądz Jerzy jak najbardziej, myślę, pociąga młodych, ale też ludzi w różnym wieku. Jest po prostu taką postacią dla ludzi bliską i to jest chyba w nim najwspanialsze.
3: Opowiedz jeszcze o tej szkole letniej. Jak to będzie wyglądało?
4: Plan za bardzo się nie zmienia, ale dodajemy różne ciekawe rzeczy, których wcześniej nie było. To jest przede wszystkim tak naprawdę 6-dniowa szkoła letnia. Bazuje ona na tym, że poznajemy życie księdza Jerzego, czyli mamy przejście przez muzeum z Pawłem Kęską, którego serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że słucha. Mamy także przede wszystkim spotkanie ze świadkami. To jest niesamowicie cenne. Mamy spotkanie z rodziną księdza Jerzego. Mamy spotkanie z jego przyjaciółmi, którzy znali go w tych dobrych i w tych gorszych chwilach. Mamy warsztaty historyczne, czyli uczymy się, czym był PRL, czym była Solidarność, czym był stan wojenny, dlaczego te czasy były takie, a nie inne. Mamy też warsztaty porozumienia bez przemocy, co no, nawiązuje właśnie do sposobu komunikacji, który miał ksiądz Jerzy i który myślę, że każdy z nas powinien w swoim życiu poznać. Mamy także warsztaty teatralne, muzyczne, śpiewamy pieśni z tamtych czasów i też to, co jest najlepsze, to właśnie na zakończeniu każda grupa, która jest teatralna bądź muzyczna, prezentuje efekty swojej pracy, bo każdego dnia mamy właśnie taki czas na przygotowanie tego wydarzenia i to jest wspaniałe, że tak naprawdę ostatni taki spektakl, który był rok temu, to opierał się na reakcjach ludzi na wieść o śmierci księdza Jerzego. I to były historie, które oni zapamiętali z całej szkoły letniej. Z przejścia przez muzeum, z opowieści rodziny, przyjaciół i to jednocześnie było najbardziej widoczne, że te rzeczy zrobiły na nich ogromne wrażenie. Też jedziemy w przedostatni dzień do Górska, Włocławka i do Bydgoszczy, czyli w te ostatnie miejsca związane z księdzem Jerzym. jego męczeńską drogą, co też jest bardzo poruszające. I też taką nowością, którą wprowadziliśmy w tamtym roku, to jest to, że ci uczestnicy, którzy już byli wszystkie razy albo ponad 3, są po prostu kadrą. Czyli opiekują się nowymi uczestnikami, tworzymy grupy, gdzie pod koniec dnia mamy spotkania i pytamy po prostu, co na przykład najbardziej zapamiętaliście z tego dnia, co najbardziej zrobiło na was wrażenie na księdzu Jerzym, dlaczego to, czy czegoś potrzebujecie. Taka, wiesz, po prostu troska o tych ludzi, bo ja myślę, że ksiądz Jerzy sam ich do siebie przyciąga, ale też to, jaką atmosferę my tam zrobimy, też bardzo dużo znaczy, bo jeśli oni się poczują ważni i potrzebni, oni tam będą wracać, a przecież o to nam chodzi.
2: Jak można was wesprzeć?
4: No właśnie, od 3 lat nie mamy dofinansowania na tą szkołę letnią. Koszt takiej szkoły letniej to jest 50 tysięcy złotych. My w każdą niedzielę czerwca jesteśmy w parafiach związanych z księdzem Jerzym. Już byliśmy właśnie w jego sanktuarium na Żoliborzu. Byliśmy ostatnio w Aninie, w Mysiadle, w parafii pod wezwaniem księdza Jerzego. W tą niedzielę będziemy w Świętej Annie. Można jak najbardziej być na tej mszy i nas po prostu wesprzeć tak, żeby z nami porozmawiać, bo my będziemy przez wszystkie msze, bądź na Patronite. Zbiórka jest wciąż otwarta na Muzeum Księdza Jerzego, no i na naszym profilu Młodzi Księdza Jerzego.
2: Ja myślę, że po dzisiejszej rozmowie wielu naszych słuchaczy jest poruszonych właśnie tym, że to młodzi będą odkrywać na nowo księdza Jerzego Popiełuszkę, będą nieść jego przesłanie w świat. I ja myślę, że my potrzebujemy dzisiaj bardzo mocno tych słów: zło dobrem zwyciężaj w sytuacji politycznej, w tej bardzo trudnej sytuacji także, która jest dzisiaj w naszym kraju. Chcemy, żeby było lepiej. No to po to, żeby było lepiej, musimy zacząć od siebie i oni właśnie tak robią. Młodzi księdza Jerzego Popiełuszki. Eliza Pardyka, która uczestniczyła w szkole księdza Jerzego, w tym roku będzie w kadrze, no i możecie ją spotkać zawsze gdzieś przy sanktuarium, czy gdzieś przy muzeum. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
2: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
1: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
2: Michał Opaciński,
1: Bartłomiej Graczak.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. W diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński ogłosił zmiany personalne wśród księży.
5: Są kapłani, którzy kończą w tym roku swoje posługiwanie czynne. Nie znaczy to, że nie będą podejmować prac duszpasterskich, tylko w innym zakresie. A więc myślę tutaj o proboszczach, którzy z racji wieku i zdrowia, no już takiego powiedziałbym też i wyczerpania, prosili o przejście na emeryturę.
4: Z parafiami żegnają się dwaj proboszczowie przechodzący na emeryturę. Ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie oraz ksiądz Marian Sobieszek, proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Anińską parafii Matki Bożej Królowej Polski obejmie teraz ksiądz Marek Kruszewski, a w Mińsku Mazowieckim proboszczem parafii Świętego Jana Chrzciciela zostanie dotychczasowy wikariusz ksiądz Zbigniew Rajski. Biskup powierzył też sześciu kapłanom ich pierwsze parafie jako proboszczom, m.in. parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich, parafie świętego Michała Archanioła w Warszawie Grodzisku, parafie świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa w Mrozach oraz parafie Przemienienia Pańskiego w Trawach. Wprowadzono również liczne zmiany wśród wikariuszy, rezydentów oraz inne decyzje personalne na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Świątynia w sercu Placu Trzech Krzyży istnieje już od 200 lat. Kościół świętego Aleksandra świętuje swój jubileusz. To ważne miejsce w historii Warszawy i Polski, wskazuje przewodnicząca Rady Parafialnej Joanna Wysocka.
6: W dawnym domu parafialnym podjęto decyzję o wybuchu powstania styczniowego. W okresie międzywojennym w świątyni odprawiono uroczystą mszę świętą z okazji 25-lecia małżeństwa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława i Marii Wojciechowskich. Tutaj również Józef Piłsudski chrzcił swe córki.
4: Jubileuszowe obchody zaplanowano na czwartek. Rozpocznie je msza święta o 18:00.

0: duchowych.
1: My się modlimy dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. My prosimy Boga Wszechmogącego przez mękę Jego Syna. I każdy to mówi, każdy nawet wypowiada te słowa właśnie w gorące dla Jego bolesnej męki. Prosimy przez mękę Chrystusa, prosimy Ojca Niebieskiego.
0: Podczas spotkania uczestnicy będą mogli wysłuchać konferencji, wziąć udział w Eucharystii, wspólnej modlitwy oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę i potrwa od 10 do 18. Organizatorzy zapraszają zarówno członków kół koronkowych, jak i osoby, które chcą poznać tę formę modlitwy. Dziś w Watykanie w Bazylice Świętego Piotra odbędą się uroczystości pogrzebowe kardynała Camillo Ruiniego. Mszy świętej będzie przewodniczył papież Leon XIV. Zmarłego purpurata wspomina kardynał Stanisław Dziwisz, nazywając go niestrudzonym sługą Kościoła i Ewangelii. Metropolita krakowski senior podkreślił całkowite oddanie kardynała Ruiniego Kościołowi, jego wierność magisterium oraz wieloletnią bliską współpracę ze świętym Janem Pawłem II. Kardynał Camillo Ruini przez lata należał do najważniejszych postaci Kościoła.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Trochę słońca, trochę chmur, ale deszczu dzisiaj nie będzie. Nie będzie też wiał chłodny wiatr, bo już coraz cieplejsze wartości na termometrach, bo zbliża się lato, już takie oficjalne.
4: 24 stopnie dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, 21 o tej porze w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie, w Pruszkowie, 22 w Piasecznie, 23 stopnie w Warszawie.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wakacje się zbliżają, lato, wysokie temperatury i wypoczynek. Nie każdy może sobie na niego pozwolić, ale tu Państwo przychodzą z pomocą.
2: Chcemy pomóc zorganizować siostrom loretankom z Warszawy kolonie dla dzieci. Są to dzieci z warszawskiej Pragi, których codzienność bywa trudna. Na co dzień sporo czasu spędzają w świetlicy, dom ojca Ignacego, tutaj nawet niedaleko po sąsiedzku, obok Radia Warszawa. No i siostry chcą, żeby 20 dzieci od 13 do 18 lipca wyjechała na kolonie do ośrodka Radosna Nowina w Piekarach koło Krakowa. Żeby to się stało, potrzebne są 34 tysiące złotych. Ta suma na pierwszy rzut ucha, jak słyszymy ją pierwszy raz, może się wydawać dosyć duża, ale jeżeli pomyślę o tych zbiórkach, które niedawno miały miejsce w przestrzeni publicznej, 280 milionów, które zebrał Łatwogang, to te 34 tysiące to się wydaje prawie nic. Taki pryszcz. Więc jeżeli chcecie pomóc siostrom zorganizować ten wypoczynek, jeżeli chcecie zmienić życie i wakacje tych dzieci, to wystarczy wpłacić tyle, ile możecie na zbiórkę, która znajduje się na stronie Się Pomaga i wystarczy wpisać siostry loretanki, kolonie dla dzieci. Na razie 3 tysiące złotych niemal, brakuje 31 tysięcy złotych. Jeżeli słucha nas być może jakiś przedsiębiorca, jakiś właściciel firmy, a może uda się wpłacić 1000 złotych, 2000 złotych, ale nawet można 20 czy 10 złotych, każda suma się liczy. W taki sposób możemy też sprawić, że uśmiechy na twarzach tych dzieci, 20 dzieci ze świetlicy Dom Ojca Ignacego będą bardzo szerokie.
1: A świetlica, którą prowadzą siostry Loretanki na Pradze, stawia sobie za najwyższy cel ochronę dzieci i młodzieży przed wykluczeniem społecznym i niesie realną pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, ale ta pomoc potrzebna jest także z Państwa strony.
2: Jeżeli tylko macie ochotę, Się Pomaga, kolonie siostry Loretanki możecie wesprzeć, także adres do tej zbiórki znajdziecie na Facebooku Radia Warszawa.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Ach, ta chrypka Kasi Nosowskiej i Krzysztof Krawczyk w tej piosence sprawi, że nawet jeżeli stoicie w korku, to mam nadzieję, że będzie wam odrobinę przyjemniej.
1: Trasa S8 i cały czas tutaj korek na wyjeździe z Warszawy, na wysokości Radzymina. On się rozpoczyna przed miejscowością Dybów Kolonia, a kończy się tak przed skrętem w Wolę Rasztowską. Tam prowadzone są roboty i prawdopodobnie to jest przyczyna tych utrudnień.
0: W samej Warszawie wciąż jeszcze spore utrudnienia w kierunku ronda ONZ w Alei Jana Pawła II. Z obu kierunków stoicie także na ulicy Prostej aż do Żelaznej. Postoicie również w Alejach Jerozolimskich jadąc w kierunku Placu Zawiszy. Ciaśniej także na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika. Aleje Jerozolimskie wciąż dosyć mocno zakorkowane w kierunku centrum Warszawy. W Alei Prymasa Tysiąclecia już lepsza sytuacja. Korek zaczyna się na wysokości ulicy Wolskiej i ciągnie się do zjazdu w Aleje Jerozolimskie.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 10,5 minuty będzie godzina 10, a teraz przy naszym telefonie Rafał Wróblewski, dyrygent chóru Sonus Lumine. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A kontaktujemy się z panem, ponieważ koncert odbędzie się 21 czerwca właśnie chóru Sonus Lumine. Co to będzie za wydarzenie?
2: Będziemy prezentować muzykę chóralną, przede wszystkim muzykę współczesną, ale tutaj warto też zaznaczyć, to dużej części muzykę polskich kompozytorów. Będą prawykonania, które są składem mojej pracy doktorskiej, więc serdecznie zapraszam słuchaczy, którzy będą mogli przyjść i posłuchać w naszym wykonaniu występu.
3: Czy jest to występ tylko dla koneserów, czy dla tych, którzy po prostu chcieliby poznać taką twórczość?
2: Oczywiście dla każdego jest to dostępne. Każdy może przyjść i koneser, i może osoba, która będzie się wdrażać w taką muzykę. Będą też instrumenty, które zaprosiliśmy, będą organy, będzie trąbka, saksofon i to barytonowy, nie taki klasyczny. Będą flety, więc serdecznie zapraszamy. Godzina 12:15.
3: I kościół, miejsce, w którym się koncert się odbędzie?
2: Kościół, oczywiście Kościół Świętego Marcina, ulica Piwna, 9/11. Na Starówce, więc potem pięknie można sobie przejść na spacer i jeszcze kontemplować koncercie.
3: Najbliższa niedziela, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Okazja do tego, żeby się trochę ukulturalnić.
2: Dokładnie
3: i
2: tak.
3: I wstęp wolny na wydarzenie.
2: Oczywiście wstęp wolny, jak najbardziej serdecznie zapraszamy.
1: A zapraszał dyrygent chóru Sonus Lumine Rafał Wróblewski. Dziękujemy za to zaproszenie.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie. Widzimy się w niedzielę.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Nazwa zespołu 2 plus 1 to w zasadzie matematyczne podsumowanie naszej przedmikrofonowej obecności w tym momencie.
2: Zofia Kozerawska dotarła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Chociaż nie wiem, czy szłaś w stronę słońca, trochę mnie pokonuje ta topograficzna zagadka, analizując mapę Warszawy, twoje miejsce zamieszkania i radio.
3: Wiesz co, na pewno było tak, że w drodze do pracy słuchałam Radia Warszawa.
2: O, i to najważniejsze.
3: Była taka informacja też na
2: Zofia Kozerawska, kawa na wynos, my dziękujemy. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wytra.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
4: Po reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Dzielenie recepty dopiero od 1 lipca. Ministerstwo przesuwa zmiany. Koniec poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Zaczynamy od zatrzymania podejrzanego o udział w zabójstwie w Białej Podlaskiej. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Wcześniej z aresztu zwolnieni zostali dwaj Białorusini zatrzymani w związku ze zdarzeniem. Jak informowała prokuratura okręgowa w Lublinie, okazało się, iż nie mają związku z tą sprawą. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10:00 na ulicy Królowej i Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji medyków nie udało się uratować. Ofiara zabójstwa to rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który krytykował Władimira Putina. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dzisiaj. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
9: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej e-recepty.
8: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum e-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować receptę w różnych punktach.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: W Hucie Pieniackiej zakończą się dziś poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Badacze poinformowali, że w odnalezionej zbiorowej mogile może znajdować się kilkaset ofiar. Następnym etapem prac będą ekshumacje. Te rozpoczną się jednak najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Archeolodzy przez ponad tydzień przebadali metodą odkrywkową 4000 metrów kwadratowych terenu tam, gdzie kiedyś istniała wieś Huta Pieniacka. Odnaleziono fundamenty kościoła, a przy nich wielką zbiorową mogiłę tych, którzy ponad 80 lat temu zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów, wyjaśnia pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
10: Mogiła ma ponad 73 metrów kwadratowych. To jest bardzo duża mogiła. Te szczątki spoczywają w całej tej mogile. Jak głęboko, tego nie wiemy. Od tej głębokości zależeć będzie też liczba osób, natomiast szacujemy, że to może być naprawdę kilkaset osób, czy to będzie 300, czy 500, czy 600, trudno powiedzieć.
8: Dziś archeolodzy zabezpieczą miejsce badań, następnie wystąpią do strony ukraińskiej o pozwolenie na ekshumację i ponowny godny pochówek ofiar. Oczekiwanie na decyzję może potrwać kilka miesięcy, same ekshumacje także potrwają co najmniej 2 miesiące, dlatego prawdopodobnie rozpoczną się wiosną przyszłego roku. W lutym 1944 roku w Hucie Pieniackiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków.
0: Dzieje się blisko.
8: Strażacy interweniowali przy pożarze altany, do którego doszło wczoraj w godzinach wieczornym. Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia w dzielnicy Włochy, mówi młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.
11: Na miejscu zadysponowano jeden zastęp gaśniczy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz porwaniu 2 prądów gaśniczych w natarciu. Brak osób poszkodowanych.
8: Akcja zakończyła się po 23:00. Policja bada przyczyny zdarzenia.
12: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Bardzo przyjemna dzisiaj jest pogoda, temperatura i delikatny wiaterek i w ogóle wszystko, co jest. 21 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim też 21, w Legionowie 22 stopnie, podobnie jest w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, w Wołominie, no i w Warszawie też 22 stopnie teraz, świeci piękne słońce, troszkę chmur na niebie jest, one będą to słońce zabierać, ale deszczu chyba nie będzie, ewentualnie jakoś późnym wieczorem.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 10, Zofia Kozorawska. No, wydawało mi się, że jestem całkiem obudzona, bo naprawdę wstałam wcześniej, słucham Radia Warszawa, a poranek z Radiem Warszawa ma tę moc, żeby obudzić każdego człowieka, nawet tego, który spał mało. I piłam pyszną kawę i wszystko było dobrze i co? No i jeszcze troszkę przed nami, żeby się tak do końca obudzić. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Desiree na początek. 5 minut po 10.

0: Na ten za nami 11 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: My gorąco, jako cała ekipa Radia Warszawa i cała okolica Radia Warszawa i wszystkie siostry Loretanki i wszyscy ludzie dobrej woli. Prosimy o to, żeby dziś otworzyć swoje serce modlitwą, ale też tak po prostu otworzyć swoją kieszeń trochę, żeby wesprzeć młodych ludzi, których wspierają na co dzień siostry Loretanki tutaj w świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego, dlatego że już od 13 do 18 lipca chcieliby wyjechać razem z tą świetlicą 20 dzieci i opiekunowie na wyjątkowe kolonie do ośrodka Radosna Nowina w Piekarach koło Krakowa. Dla większości z tych dzieci to naprawdę jest jedyna szansa, być może pierwsza, żeby opuścić miasto na jakiś czas i przez chwilę całym sobą, głową, oczami i wszystkim, co mają, po prostu popatrzeć na trochę inny świat, odpocząć od różnych trudów, które mają trochę więcej niż być może każdy z nas miał w swoim życiu. Więc jeśli możesz dorzucić coś siostrom Loretankom, żeby ten wyjazd był możliwy, żeby pomóc dzieciakom mieć 6 dni wyjazdu w czasie wakacji, no to zapraszam gorąco, żeby wejść na stronę Się Pomaga. Tam wystarczy wpisać Loretanki kolonie i już na pewno ta zbiórka się wyświetli i można ją też znaleźć, a namiar na tę zbiórkę na naszym radiowym Facebooku. Już teraz Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty. 13 po 10.

0: Michael Patrykeli na antenie Radia Warszawa 20 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Kościoły są również miejscem przeżywania podniosłych uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego Ciała, Świąt Maryjnych. Tutaj wierni zbierają się na nabożeństwa majowe, czerwcowe, na różaniec. Kościoły wreszcie są miejscem, które przechowuje pamięć o zmarłych. Tak jak początek życia religijnego każdego wierzącego wiąże się z chrzcielnicą, tak też jego kres, śmierć, pogrzeb również dokonują się w cieniu świątyni. Niejednokrotnie nawet cmentarze parafialne bezpośrednio przylegają do kościoła. Jest więc w tej świątynie pisana historia wszystkich ludzi, a pośrednio całego narodu, poszczególnych wspólnot, parafii, rodzin, osób.

0: Phil Lambert za nami. Jest 29 minut, zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 16 czerwca w wieku 95 lat zmarł kardynał Kamil Ruini, którego papież Leon wspomina. No dziś będzie o godzinie 16:30 przy ołtarzu katedry w Bazylice Świętego Piotra. Będzie papież przewodniczył mszy świętej pogrzebowej kardynała Kamila Ruiniego, który był wieloletnim wikariuszem diecezji rzymskiej i bliskim współpracownikiem świętego Jana Pawła II. W swoim telegramie kondolencyjnym, który Leon XIV skierował do kardynała Baldareiny, dziękował Bogu za życie byłego wikariusza diecezji rzymskiej i podkreślał jego wkład w życie Kościoła we Włoszech i dialog ze światem kultury. Napisał, że wiadomość o śmierci emerytowanego wikariusza generalnego diecezji rzymskiej napełniła go smutkiem, ale także wdzięcznością wobec Boga za dar tego cenionego człowieka Kościoła. Przypomniał, że kardynał Ruini z wielką hojnością przeżywał swoją posługę, najpierw w diecezji Reggio Emilia Guastalla, a następnie jako biskup pomocniczy i przez wiele lat jako jeden z najbardziej wpływowych pasterzy Kościoła we Włoszech. Podkreślił określił zmarłego kardynała jako doświadczonego i roztropnego brata, którego cechowały głęboka wiara, przenikliwa inteligencja i dalekowzroczne spojrzenie. Podkreślił, że przez całe życie kardynał służył Ewangelii i Kościołowi z dyskrecją oraz wielkim oddaniem. Daj mu, Panie, wieczne spoczywanie. Donna Summer na 106,2 FM. Za 28 minut będzie 11.

0: Marisa tak śpiewała. 20 minut zostało do godziny 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowscy są z nami w tym tygodniu. Kochani, rozmawiamy o różnych sprawach związanych z wychowaniem, rozwojem naszych dzieci. Wczoraj zatrzymaliśmy się na tych dysfunkcjach, prawda? I na tym, że czasami my nie czujemy takiego wsparcia z drugiej strony. To gdzie szukać tego wsparcia, prawda? Co zrobić, żeby się nie poddawać? Gdzie możemy odnaleźć jakieś podpowiedzi? Isia.
3: Mamy też w sieci bardzo dużo i dobrych podcastów, dobrej literatury, więc nie bójmy się też po to sięgać. I nam też to dużo jakby pomaga, że czasem nie wiemy, jak usłyszeć emocje naszych dzieci, albo nie wiemy, jak tutaj przetrwać, żeby rozszerzyć dietę na przykład naszych dzieci, prawda? Ja bym chciałam, żeby moje dzieci zajadały się warzywkami i batatami, na razie wjeżdżają tylko, słuchajcie, parówki, tosty i kotlety. Ale jestem w trakcie procesu.
2: Jakie wsparcie, że nie jesteśmy sami.
3: Tak, ale tak.
4: Czasem nawet parówki
2: ale
4: na zimno.
2: Kalafior, tak, brokuły i kalafior.
3: Dobrze.
4: Nie, w naszym domu.
3: Dokładnie, ale żeby mieć tą perspektywę, że mamy dzisiaj też sporo narzędzi, z których możemy skorzystać, nie? Więc też się nie bójmy o to prosić.
4: Ja, jeszcze inną historię mi się przypomina, że my też jako rodzice mamy ogromny taki wewnętrzny zapał i chęć właśnie do zmiany, do szukania rozwiązań. Ja pamiętam sytuację właśnie, kiedy my rozpoczynaliśmy leczenie w Polsce, bo najpierw leczyliśmy nasze dzieci za granicą, bo nie było takiej możliwości w Polsce. Kiedy w końcu ten proces leczenia został uruchomiony w Polsce, my przyszliśmy do polskiego szpitala i ja widziałem, by ci lekarze, oni wielu rzeczy nie wiedzieli. Oni mieli pod sobą 20, 30, 40 pacjentów i ciężko było tak skupić się tylko jeden na jeden na tym jednym dziecku, więc ja też nie miałem oczekiwania, proszę tutaj w tej chwili zająć się moim dzieckiem, bo to jest najważniejsze. No dla mnie to jest najważniejsze dziecko, tak. A dla lekarza to jest jakby kolejny pacjent, kolejny uczeń dla nauczyciela, więc jakby nie zrażać się, tylko właśnie korzystać z tej swojej tej siły, tej takiego, często my rodzice mamy siłę po prostu przebijać ściany i też pokazywać właśnie nauczycielom czy lekarzom. To jest takie rozwiązanie, tu jest takie szkolenie, to jest tak, można kogoś zaprosić do szkoły, żeby pokazać. Tutaj można właśnie odrzucić jakąś fajną książkę, jakiś fajny podcast i my razem możemy zmieniać ten świat, tak? Nie szukać, że ktoś ma mi pomóc i w tej chwili proszę tutaj rozwiązać mi problem, tylko ja mogę przetrzeć szlaki i my teraz widzimy w perspektywie tych kilku lat leczenia w Polsce, bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o SMA w przypadku naszej choroby, ale to większość wywalczyli rodzice. To oni zobaczyli, to w nich była ta nieskończone pokłady siły, niepoddawania się energii, że po prostu mogliśmy wiele rzeczy zmienić, jeśli chodzi o polskie leczenie i jesteśmy teraz świetnymi, że tak powiem, zespołem, jeśli chodzi o rodzice, lekarze, fizjoterapeuci. My gramy do tej samej bramki i razem zmieniamy, więc jakby co ja mogę zmienić? Mogę przede wszystkim zmienić siebie i swoje podejście.
3: Bądźmy taką inspiracją dla innych, żeby razem zmieniać świat.
2: Dziękuję, że też tymi dysfunkcjami zajęliśmy się i oczywiście pozdrawiamy też tego pana, który przyszedł, powiedział, że słyszał w audycji Wychowywać, ale jakże, dziękuję za wsparcie. Niesamowici są i dziadkowie, i rodzice i to, w jaki sposób też rodzice mogą nadać odpowiednie tempo ku temu, żeby jakiś problem zdrowotny, psychologiczny, psychiczny rozwiązać, prawda? To też jest bardzo istotne.
3: Tak, my jako dobrzy obserwatorzy też naszych dzieci
2: czujni, wrażliwi.
3: Tak. Ale to serce matki często nam podpowiada, zobacz, zaopiekuj się czymś, że wiemy, ktoś narzuca, mówi, nie, taka terapia, a my widzimy, no to nie będzie służyło naszym dzieciom, nie, naszej rodzinie. W związku z czym warto sobie też zaufać, szukać, drążyć po to, żeby właśnie usłużyć naszym dzieciom jak najlepiej, żeby być przy nich, żeby im towarzyszyć. Że dziecko, które będzie zaopiekowane, będzie czuło wsparcie rodzica, ono też zupełnie inaczej będzie się rozwijać.
4: Pięknie. Ja myślę, że to, co powiedziała Isia, jest kluczowe. Ten instynkt macierzyński. My, ojcowie, nie jesteśmy w coś takiego wyposażeni, jesteśmy tym pociosani. I ja na przykład jestem wdzięczny mojej żonie, że ona wiele rzeczy wychwytuje, wyłapuje, tak? Że gdzieś zaobserwuje, a tu coś mi się nie zgadza. Ja mówię, co ty w ogóle mówisz, dziewczyno, nie? A potem wychodzę. Ja jako tata jestem w stanie zrobić wszystko. Trzeba wsiąść o północy w samochód, zawieźć dziecko na drugi koniec Polski.
2: Konkret. Mam zadanie do wykonania, tak?
4: I ja to zrobię, tak? Ale ja nie mam takiej mądrości, takiego, nie wiem, jak to nazwać, w oczach.
3: Nie wiem. Mądrość, znaczy,
5: skarbie.
6: Przenikliwość, rentgen, ultrasonografia to jest Isia i patrzy na te śliczne, drobniutkie rączki, które robią tyle dobrego dla drugiego człowieka.
5: Tak, no. Mhm. Panie rektorze, zapraszam do mnie na kotleta. My mamy, słuchajcie, Tadeusza, który kocha mięsko. Mhm. Tadzio, i on jest fanem mięsa wujków, dzieli na tych, którzy mają grilla bądź nie mają grilla.
2: Do tej domowej codzienności jeszcze powrócimy. Iga i Konrad Grzybowcy są z nami w tym tygodniu. Jutro powiemy o tym, jak pielęgnować nasz domowy Nazaret.

0: West King za nami, 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ojej, ja uwielbiam ten moment roku, kiedy można siedzieć przy otwartym oknie. Jest tak idealnie. Po prostu dziś jest temperatura idealna do tego, żeby pracować przy otwartym oknie, czego serdecznie życzę. Lepiej może być tylko na zewnątrz, ale akurat nie mam takiej możliwości, żeby pracować na zewnątrz. Tych, którzy mają, też pozdrawiam ciepło, bo wiem, że tacy nas słuchają, bo można mieć ze sobą radio. Słuchajcie, dzisiaj bardzo dużo mówimy. Będziemy mówić o tym, że chcemy wspomóc zbiórkę sióstr Loretanek, które prowadzą świetlice pod domu ojca Ignacego, w której na co dzień pomagają młodym ludziom stanąć na nogi, doświadczyć pięknego świata, wesprzeć ich tam, gdzie tego potrzebują. I ci młodzi, te dzieci i młodzież spędzają często dużo, bardzo czasu w tej świetlicy i jest taka możliwość, propozycja, pragnienie, żeby wyjechali. Się pomaga. .pl i tam siostry Loretanki, Loretanki Kolonie. Zachęcam gorąco, widzę, że wpłacacie i będę donosić, co się wydarzyło. Słuchajcie, wiem, że po 9 Weronika mówiła, że 3000 są zebrane, teraz prawie 5000.

0: Phil Collins. Jak zwykle w punkt. 2 minutki zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy jutro o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM w audycji Problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: O reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Dzielenie recepty dopiero od 1 lipca. Ministerstwo przesuwa zmiany. Koniec poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Zaczynamy od zatrzymania podejrzanego o udział w zabójstwie w Białej Podlaskiej. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Wcześniej z aresztu zwolnieni zostali dwaj Białorusini zatrzymani w związku ze zdarzeniem. Jak informowała prokuratura okręgowa w Lublinie, okazało się, iż nie mają w związku z tą sprawą. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10:00 na ulicy Królowej i Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji medyków nie udało się uratować. Ofiara zabójstwa to rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który krytykował Władimira Putina. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dzisiaj. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej e-recepty.
7: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum E-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować receptę w różnych punktach.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W Hucie Pieniackiej zakończą się dziś poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Badacze poinformowali, że w odnalezionej zbiorowej mogile może znajdować się kilkaset ofiar. Następnym etapem prac będą ekshumacje. Te rozpoczną się jednak najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Archeolodzy przez ponad tydzień przebadali metodą odkrywkową 4000 m2 terenu tam, gdzie kiedyś istniała wieś Huta Pieniacka. Odnaleziono fundamenty kościoła, a przy nich wielką zbiorową mogiłę tych, którzy ponad 80 lat temu zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów, wyjaśnia pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
10: Mogiła ma ponad 73 m2. To jest bardzo duża mogiła. Te szczątki spoczywają w całej tej mogile. Jak głęboko, tego nie wiemy. Od tej głębokości zależeć będzie też liczba osób, natomiast szacujemy, że to może być naprawdę kilkaset osób, czy to będzie 300, czy 500, czy 600, trudno powiedzieć.
7: Dziś archeolodzy zabezpieczą miejsce badań, następnie wystąpią do strony ukraińskiej o pozwolenie na ekshumację i ponowny godny pochówek ofiar. Oczekiwanie na decyzję może potrwać kilka miesięcy, same ekshumacje także potrwają co najmniej 2 miesiące, dlatego prawdopodobnie rozpoczną się wiosną przyszłego roku. W lutym 1944 roku w Hucie Pieniackiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków.
9: Dzieje się blisko.
7: Strażacy interweniowali przy pożarze altany, do którego doszło wczoraj w godzinach wieczornym. Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia w dzielnicy Włochy, mówi młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.
11: Na miejscu zadysponowano jeden zastęp gaśniczy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz porwaniu 2 prądów gaśniczych w natarciu. Brak osób poszkodowanych.
7: Akcja zakończyła się po 23:00. Policja bada przyczyny zdarzenia.
12: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Przepiękna pogoda, taki spokojny, dobry wiosenny czas, chociaż to już właściwie przedpole lata. 22 stopnie teraz w Legionowie i w Mińsku Mazowieckim, 23 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, ale też w Grodzisku, w Otwocku, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim, w Warszawie 24. A to nie jest jeszcze dzisiejsze maksimum. Może być nawet 25 stopni, bardzo delikatnie wieje z zachodu, czasem nieco silniej, ale to nam nie przeszkadza.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. Prawie 5 minut po godzinie 11. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Zapraszam, zostańcie z nami, jeśli tylko się da, jeśli nie przeszkadzamy w pracy, a pomagamy, to bardzo chcemy być tam z Wami, gdziekolwiek jesteście, dokądkolwiek zmierzacie. Radio Warszawa lubi być z Wami. Zapraszam. Na początek Keira.

0: Patricia McNeil wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 11 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Za 20 kilka minut może być naprawdę głośno w Wołominie. Dlaczego?
2: W Wołominie, a jeszcze głośniej konkretnie w Ostrowie będzie jakby szczyt.
0: Mhm. Ale co w tym Wołominie tam się będzie działo?
2: Trwają obchody święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. No i wiadomo, że jak jest gdzieś wojsko, to jest głośno. Tym razem nad Wołominem, nad Ostrowem przelecą samoloty wojskowe. A te równocześnie...
0: Bojowe samoloty.
2: Samoloty bojowe.
0: Mhm.
2: Nie powiedziano dokładnie, które, ale...
0: A wiesz, które?
2: Myślę, że mogą być to te nowe F-35.
0: Tak, które też tutaj latały niedaleko nas.
2: Tak, słyszeliśmy to tak, nawet tutaj z radia. Ale równocześnie też w okolicy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ostrowie o 11.30, czyli właśnie za te 18-17 minut, będzie uroczysty apel wojskowy z okazji święta Dowództwa Generalnego. No i po apelu, wiadomo, jak to zwykle bywa, piknik, wojskowy poczęstunek. Więc
0: jeśli ktoś może dotrzeć, to oczywiście.
2: Tak, duża atrakcja dla dzieci, ale też dla wszystkich pasjonatów wojska, militariów.
0: A ty lubisz takie klimaty?
2: Lubię, lubię. Gdyby nie to, że dzisiaj tutaj na posterunku w Radiu Warszawa, to pewnie
0: tam
2: bym się wybrał.
0: Pozdrawiamy i troszkę Wojtek zazdrości tym, którzy mogą tam być.
2: No, trochę tak.
0: Dziękuję.

0: Lovely Day. Taki właśnie jest. Bill Withers za nami. 20 minut po 11. Też posłuchajmy teraz słów Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. Nie jesteśmy w dziele niedokończonym, lecz w świątyni wciąż wznoszonej. Jej niedoskonałość nie jest brakiem, ponieważ świadczy o pragnieniu. Nie oznacza niedostatku, lecz wyraża obietnicę, którą chcemy konsekwentnie wypełniać. Nasza wdzięczność staje się zatem zobowiązaniem, gdy współpracujemy w Bożym projekcie, to znaczy w budowie, do której On sam nas wzywa. Skoro jesteśmy świątynią Ducha Świętego, dzieło to utożsamia się z naszym życiem, które Bóg zamierzył jako arcydzieło, mające powstawać wspólnie i wzywa nas, abyśmy z Nim współpracowali. W tym względzie zachowujemy w sercu słowa, które Pan skierował do króla Dawida. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Przeciwnie. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Przez tę zapowiedź Pismo Święte uczy nas, że to nie my wyznaczamy miejsce Bogu, jakby był On jednym z elementów szeregu albo częścią większej od siebie całości. Przeciwnie. To Bóg daje nam miejsce, a miejscem, którym nas obdarza, jest Jego własne serce. Miejsce Syna dla nas, którzy byliśmy obcymi, miejsce umiłowanego dla nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Ta Jego wola wypełnia się przez Jezusa. Możemy zatem zrozumieć sens tego, co usłyszeliśmy w Ewangelii, gdy Pan mówi do faryzeuszów: jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. To mocne słowa, które w żadnym razie nie są groźbą ani szantażem. Są zaproszeniem do zbawienia, to znaczy wezwaniem do wolności ze strony Chrystusa, który pragnie dla nas dobra ostatecznego, wiecznego. Wobec zagrożenia złem Pan jest zawsze z nami, zawsze po naszej stronie. Ja jestem to najświętsze imię, które Bóg przekazał Mojżeszowi z płonącego krzewu, objawiając swoją niezłomną wierność. Stawszy się człowiekiem, jest on dla nas Emanuelem, źródłem łaski i przebaczenia, zbawienia i nowego życia. Drodzy bracia, nie możemy wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny. Nie możemy wierzyć w Jezusa i zabijać niewinnego. Nie możemy wierzyć w Jezusa i porzucać tego, kto cierpi, kto płacze, kto ucieka przed nędzą.

Tiffany, I think we're alone now. No nie wiem, czy tacy samotni. Raczej chyba akurat nie. 26 minut zostało do 12. I co to za dźwięk?

0: Nas, a część z nas nawet te zwierzęta ma w domu. I bardzo dużo tych zwierząt w Polsce to są właśnie nasze kochane milusińskie sierściuszki, czyli koty. Mhm. I proszę Państwa, sprawa wygląda tak, że kot, który chodzi luzem, nie jest u nas w domu, tylko wychodzi choćby tylko do ogrodu, jest ogromnym, ogromnym zagrożeniem dla ptaków, a zwłaszcza dla ich podlotów, młodych ptaków, które właśnie wyszły z gniazd. Nawet naukowcy próbują szacować, liczyć, jak to wygląda i co roku w samej Polsce giną no, dziesiątki milionów nawet ptaków. To jest naprawdę kolosalna liczba. Procentowo bardzo wysoka liczba ptaków młodych ginie w związku z tym, że są zjadane przez nasze kochane domowe pupilki.
1: Mruczki. No dobrze, to jakie jest zalecenie? Do którego momentu na przykład nie powinniśmy wypuszczać tych kotów? Przez ile czasu, żeby te
0: podmioty dały radę? Szczerze mówiąc, w przyrodę nie powinniśmy kotów naszych domowych wypuszczać w ogóle. Aha. Dlatego, że one są po prostu myśliwymi, doskonałymi myśliwymi i to nie jest tak, że jak są najedzone, to przestaną łowić. To tak nie działa. To tak jakbyśmy tygrysy nakarmili i wypuścili na zoo, że nie zjedzą nam zwiedzających. Więc proszę Państwa, w ogóle nie wypuszczamy, a jeżeli możemy, to przynajmniej na maj, czerwiec i kawałek lipca.
1: Mhm. Znaczy tak, no dobrze. Dziękuję bardzo za te informacje.
0: Apeluję i z góry Państwu dziękuję.
1: A śpiewał dla nas kos z nadstrumienia.
0: Tak jest.
1: Kos z nadstrumienia. Ślicznie śpiewał. Dziękuję, Aniu.
0: Dziękuję.

Lubię wracać tam, gdzie byłem. I do jego głosu też wszyscy bardzo lubimy wracać. Za 16 minut będzie godzina 12. Już teraz na antenie Radia Warszawa, One Republic. Someday.

0: gdybym przechodził przez ciemną dolinę. Deus Meus, Mietek Szcześniak, za nami. 5 minut zostało do godziny 12:00. Teraz usłyszymy fragment Pisma Świętego, który przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Syra Cydesa. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem pańskim zamknął niebo. Z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda. I któż się może pochwalić, że tobie jest równy? Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z krainy umarłych? Ty, który zaprowadziłeś królów na zgubę, zrzucając złoża okrytych chwałą? Ty, któryś na Synaju otrzymał rozkaz wykonania kary i na Chorebie z wyroki pomsty? Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroka następcę po sobie? Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu na wozie o koniach ognistych, o tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Gdy Eliasza zakrył wir powietrzny, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne.
2: Potraktujmy dzisiejsze czytanie jako krótką lekcję biblijną. Pismo Święte nie powstało za jednym zamachem. Nie jest więc jednolitym dziełem. Biblijne księgi nie są rozdziałami, ale właściwie odrębnymi pozycjami. Zdarza się, że opisy dotyczące tych samych wydarzeń czy osób są rozsiane w wielu miejscach. Tak dzieje się dzisiaj, gdy o Eliaszu i Elizeuszu czytamy już nie w księgach historycznych, ale mądrościowych. Natychmiast więc zapytaj siebie, na ile znasz objawienie biblijne? To znaczy śledzisz różne warianty tych samych epizodów. Konkretyzując, powiedz, zauważasz w ogóle podane w Biblii odnośniki do innych ksiąg? Ich celem jest pomóc ci odkryć wewnętrzną jedność Pisma Świętego. Wracając do dzisiejszego czytania, mędrzec Syrach, mniej więcej na 2 wieki przed narodzinami Jezusa, podsumowuje historię Izraela jako objawienie Bożej mądrości. Mówi dziś o prorokach, którzy żyli 7 wieków przed Nim. Chce uczyć się od nich. W tym miejscu zapytaj się, czy szanujesz Bożą historię? Czy przyjmujesz pewne prawdy jako definitywne, już objawione? W tym miejscu znajomość Biblii przechodzi w znajomość katechizmu. W nim objawienie zostało ujęte na miarę współczesnego człowieka. Powiedz, znasz katechizm? Odwołujesz się do niego? Zdajesz sobie sprawę, ile ma wydań popularyzatorskich? I kompendium, i UKAD dla młodzieży, i wersję filmikową? Zbierając to wszystko, przekonaj się o tym, że Bogu zależy na byciu poznanym w pełni. Wreszcie spróbuj dzisiejszą lekcję biblijną przenieść na siebie. Do ilu źródeł sięgasz, by poznać samego siebie? Zadbaj o równowagę między własnym wglądem, opinią innych, a pogłębioną modlitwą.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o dar życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Paweł Sasin.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zaś tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
1: Przebaczenie Boga ma warunek. Ty też musisz przebaczać. Często wiążemy przebaczenie z pojednaniem, do którego potrzeba przecież woli i chęci drugiego człowieka, co nie zawsze jest takie łatwe. Albo z przeżyciem emocjonalnym. Co jednak, gdy nasze emocje mówią: nienawidzę cię za to, co zrobiłeś? Czy sakrament pokuty i pojednania jest wtedy dla mnie zamkniętą bramą do nieba? Pamiętajmy, że mamy wolną wolę i rozum. Możemy zatem chcieć przebaczyć, mimo iż w moim wnętrzu kipi wściekłość. Możemy przebaczyć ze względu na Jezusa. Nie będzie to doskonały żal i przebaczenie, ale będzie wystarczające dla Pana. Bóg pragnie jednak, abyśmy powierzali Mu naszą niemoc, aby mógł leczyć rany serc złamanych i uwolnić nas w pełni od naszych złości, od naszego braku przebaczenia i zranień.

0: Jahwe. Tagieda Emiliana Zaruk. 11 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Czy można być niezadowolonym z takiej pogody, jaka jest dziś? No nie wiem. 23 stopnie teraz w Nowym Dworze Mazowieckim i w Ożarowie, 24 w Warszawie, w Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku, a Warszawa cieszy się tym maksimum, na które czekaliśmy, 25 stopni. Jest słonecznie, ale też trochę pochmurnie, czyli taka zmienne zachmurzenie. Nie powinno padać, tak mówi większość prognoz, choć znalazłam taką, która mówi, że wieczorem ewentualnie.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 12 minut po 12, więc rozpoczęliśmy popołudnie czwartkowe. Zresztą jednym krokiem w weekendzie, można by powiedzieć, prawda? Niektórzy sobie biorą wolny piątek i mają ho, ho, ho. A dziś, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Sushi. Jadacie sushi? Ciekawa jestem. Zofia Kozarawska, zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Może smaczną?

0: Richard Marx. No są różne wspomnienia związane z tą piosenką, na pewno ja takie mam. Ale przejdźmy do rzeczywistości, do czasu teraźniejszego. Zaglądam na stronę siepomaga.pl, kolonie Loretanki i widzę, że od czasu, kiedy zaczęliśmy dzisiaj o tym mówić, dzisiaj, bo to wczoraj była rozmowa z siostrą, dzisiaj w poranku Weronika Ostrowska mówiła, że 3000 zebrane, teraz 5200 zł, prawie że 5195. Słuchajcie, kochani, tak na szybko tylko sprawdziłam. Tak mniej więcej. Co za 20 zł, co można kupić? No to można kupić kawę w kawiarni, można kupić takie podstawowe zakupy spożywcze, można kilka przejazdów komunikacją. No więc takie 20 zł pewnie każdy słuchacz Radia Warszawa może dorzucić. Jak to zrobić? Najlepiej wejść na nasz Facebook radiowy i tam znajdziecie link do tej zbiórki albo siepomaga.pl kolonie Loretanki.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 24 minuty po 12:00 Roxy. Już teraz na antenie Radia Warszawa.

0: Backstreet Boys na antenie Radia Warszawa. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia kościoła. Artur Chmielewski. Zapraszam. W domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku w sobotę od 10:00 odbędzie się zjazd kół koronkowych. Wydarzenie zgromadzi członków kół, czyli grup modlitewnych, złożonych z 9 osób, które każdego dnia obejmują modlitwą wyznaczone intencje za cały świat. Mówiła o tym w poranku z Radiem Warszawa siostra Marietta Kruszewska, założycielka i propagatorka kół.
2: Jezus powiedział świętej Faustynie: dziś sprowadź mi, i wtedy właśnie mówił, czy dusze kapłańskie zakonne, czy małych dzieci, czy wierzących, niewierzących. I ta osoba przez cały miesiąc ogarnia właśnie swoją modlitwą tę grupę.
1: Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa rozwija się nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, a celem jest stała modlitwa za ludzi żyjących i zmarłych oraz wypraszanie pokoju i potrzebnych łask. Nawiązujemy do najważniejszego momentu historii naszego zbawienia, dodała siostra.
2: My się modlimy dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. My prosimy Boga Wszechmogącego przez mękę Jego Syna. I każdy to mówi, każdy nawet wypowiada te słowa właśnie w koronce dla Jego bolesnej męki. Prosimy przez mękę Chrystusa, prosimy Ojca Niebieskiego.
1: Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę i potrwa od 10 do około 18. Organizatorzy zapraszają zarówno członków kół koronkowych, jak i osoby, które chcą poznać tę formę modlitwy. W Warszawie odbędzie się dziś pokaz filmu dokumentalnego Najświętsze Serce, poświęconego objawieniom świętej Małgorzaty Marii Alacoque, oraz przesłaniu o miłości Bożego Serca, ale więcej o tym powie nam już reporter Radia Warszawa Wojciech Dudkowski.
3: Film będzie można obejrzeć o 19:00 w sali widowiskowej Scena Stygmat w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie przy Placu Grzybowskim, niedaleko stacji metra Świętokrzyska. Produkcja opowiada o chrześcijańskiej duchowości i doświadczeniu wiary jako relacji, która, jak podkreślają twórcy, pomaga bohaterom mierzącym się z samotnością, zmęczeniem i brakiem sensu życia odnaleźć wewnętrzną przemianę i nową perspektywę. Wstęp na pokaz jest wolny. Jak podkreślają twórcy tego filmu, we Francji wywołał on duże zainteresowanie, a jednocześnie kontrowersje i dyskusje wokół swojej tematyki religijnej.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Sanktuarium w Licheniu w najbliższą sobotę opanują młodzi. 20 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. Na odwiedzających czeka zarówno modlitwa, jak i wiele atrakcji, informuje Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
5: W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne.
1: Na scenie wystąpi z kolei wielu artystów młodego pokolenia.
6: Bracia, spokój i dobro! Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się. Kto będzie grał jeszcze? Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli, no i...
7: Pokój i dobro!
1: Wstęp na Festiwal Młodych w Licheniu jest bezpłatny.

0: Dobrze, dobrze, to wszystko wiem.
1: Nic mi nie działa. Żaden guzik.
0: Poczekaj, a włączysz, włącz ten komputer, z tego komputera spróbują cię zabrać. Mhm. Jest muzyka jakaś?
1: Nie wiem.
0: Próbuj odpalać. Nic nie działa. Ja pierdzielę.
1: Nic okay. Nie działa.
0: Dobra, to ty próbuj, a ja dzwonię.
1: Zawiesiła się dyna.
0: Całkowicie
1: się zawiesiła.
0: Ja pierdzielę, ale jak?
1: Wszystko jest zawieszone.
0: A mikrofon też nie może
1: włączyć? Nie mogę włączyć.
0: Konrad, wszystko, nic nie działa. Konsoleta się totalnie zawiesiła, żaden guzik nie działa, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, nawet mikrofonu włączyć. No pa.
1: Tak.
0: Wiemy.
1: Nie działa.
0: Słychać nas na antenie? Okej. Okay.
1: Nie wiem, co powiedziałeś.
0: Nic nie mówić. Mhm. Teraz po nie. Coś. Jest.
2: Na antenie.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 8 minut będzie 13. Halo, halo, czy nas słychać?
2: Halo, tu Radio Warszawa, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Budzimy się dzisiaj, my już się obudziliśmy drugi raz dzisiaj,
1: no,
3: prawda?
1: Teraz to tak się zrobiło, nawet powiedziałabym gorąco. Mówiłam, że taka wiosna delikatna, nie, tutaj pełnia lata, to jakieś
3: południe. A to zapowiedź jutrzejszych upałów, ma
1: tak,
3: być 30.
1: Albo my jutro będziemy w ogóle świętować lato, że przychodzi lato, na antenie będziemy świętować.
2: Tak?
1: Tak, będą różne prezenty w poranku, różne wydarzenia, takie rzeczy.
2: A to dobrze wiedzieć.
1: No tak, tak, i będzie bardzo ciepło. Po prostu jutro u nas przyjdzie lato, a dzisiaj wiecie, jak to jest. Świętuje się czasem Wigilię wydarzenia, prawda? Mm-hmm. Tych najważniejszych wydarzeń. Świętujemy
2: takie...
1: Wigilię i może to było coś w tym rodzaju.
2: Teasery, wiesz, tak, że musi być chwila napięcia,
1: tak.
2: Po to, żeby teraz z większą mocą powiedzieć, że potrzebne jest wsparcie dla dzieci, które chcą wyjechać na kolonie. 6 dni od 13
1: Sprawdzam.
2: Do 18 lipca. Słuchajcie, dzieci, które odwiedzają na co dzień świetlicę, dom ojca Ignacego. Tutaj po sąsiedzku. Tylko 34 000 złotych potrzebne. Już wpłaciliście prawie 5 400 złotych. Czekamy na więcej i myślę, że to jest dla kogoś z was ten sygnał. I po to był ten brak sygnału chwilowy na antenie Radia Warszawa. No,
1: dziękujemy też za waszą czujność, za wszystkie telefony. Dziękujemy.
3: O tak, ciągle tak, się do nas odzywały.
1: To takie techniczne rzeczy się dzieją i spotykają nas takie różne trudy w życiu rodzinnym, domowym.
3: Zaczął,
1: właśnie,
3: prawda?
1: I nam się zaciął taki duży komputer po prostu. Także dziękujemy, się że się z nami nie rozstaliście.
2: To jeszcze powiedzmy, gdzie te pieniądze wpłacać.
1: Tak, siepomaga.pl, wystarczy wpisać kolonie Loretanki i już tam znajdziecie. 5395 już teraz jest. Dziękujemy za to. A to Eric Carmen.

0: Carmen, za nami. 3 minutki nas dzielą od godziny 13. Słuchacie Radia Warszawa naprawdę na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Jesteśmy i będziemy. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Gierek.
6: Czekaj, bo bramka może będzie.
5: Długo jeszcze ten mundial?
6: Nic z tego. Co mówiłaś?
5: Czy mundial to długo jeszcze?
6: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
5: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
6: Mgiełkę?
5: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
6: Ja o piłce, ona o mgiełce.
5: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
6: Budzimy stolice i okolice.
5: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
6: Weronika Ostrowska
5: i Jarek Wydra.
7: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
8: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: O reklamie.
0: Słuchajcie, Radia Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 13. Już za chwileczkę wiadomości z Radia Warszawa.
10: Dzielenie recepty dopiero od 1 lipca. Ministerstwo przesuwa zmiany. Koniec poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Zaczynamy od zatrzymania podejrzanego o udział w zabójstwie w Białej Podlaskiej. Artur Chmielewski, wiadomości Radia Warszawa. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Posługuje się grudzińskim paszportem, służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Wcześniej z aresztu zwolnieni zostali dwaj Białorusini zatrzymani w związku ze zdarzeniem. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie, okazało się, iż nie mają związku z tą sprawą. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca, przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny, mimo reanimacji medyków, nie udało się uratować. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dziś, 18 czerwca. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej e-recepty.
10: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum e-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować receptę w różnych punktach.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: W Hucie Pieniackiej zakończyły się dziś poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Badacze poinformowali, że w odnalezionej zbiorowej mogile może znajdować się kilkaset ofiar. Następnym etapem prac będą ekshumacje. Te rozpoczną się jednak najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Archeolodzy przez ponad tydzień przebadali metodą odkrywkową 4000 metrów kwadratowych terenu tam, gdzie kiedyś istniała wieś Huta Pieniacka. Odnaleziono fundamenty kościoła, a przy nich wielką zbiorową mogiłę tych, którzy ponad 80 lat temu zostali zamordowani tam przez ukraińskich nacjonalistów, wyjaśnia pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
12: Mogiła ma ponad 73 metrów kwadratowych. To jest bardzo duża mogiła. Te szczątki spoczywają w całej tej mogile. Jak głęboko, tego nie wiemy. Od tej głębokości zależeć będzie też liczba osób. Natomiast szacujemy, że to może być naprawdę kilkaset osób. Czy to będzie 300, czy 500, czy 600. Trudno powiedzieć.
10: Dziś archeolodzy zabezpieczą miejsce badań. Następnie wystąpią do strony ukraińskiej o pozwolenie na ekshumację i ponowny, godny pochówek ofiar. W lutym 1944 roku w Hucie Pieniackiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków.
7: Dzieje się blisko.
10: Strażacy interweniowali przy pożarze altany, do którego doszło wczoraj w godzinach wieczornych. Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia w dzielnicy Włochy. Mówi o tym młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.
13: Na miejscu zadysponowano jeden zastęp gaśniczy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz porwaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu. Brak osób poszkodowanych.
10: Akcja zakończyła się po 23:00.
14: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Teraz 25 stopni w Warszawie i właściwie gdzie nie patrzę, to tam 25. Tak jest w Markach, Ząbkach, Józefowie, w Konstancinie Jeziornie, w Piasecznie, ale też Pruszków się cieszy taką temperaturą. I Stare Babice, i Łomianki, i Legionowo też. No i wygląda na to, że to jest dzisiejsze maksimum. Towarzyszy nam delikatny wiatr z zachodu. Czasami ma takie mocniejsze porywy, ale nic poważnego z tego nie będzie. I niektóre prognozy mówią, że wieczorem może coś pokapać tych chmur.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa. 5 minut po godzinie 13. Zofia Kozrawska, mam tę radość być tutaj i cieszę się, że dobrze nas słychać, że wszystko gra i buczy. Tak, czasami musi też pobuczeć, my też czasem buczymy. No i co, to jest element naszego życia. Zawsze powtarzam, że jakby miało być inaczej, to nie mielibyśmy tej funkcji. No więc bardzo dobrze, witam i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. A o tym... czym jest życie? Desu już teraz na antenie Radia Warszawa. 6 minut po 13:00.

0: Coldplay na antenie Radia Warszawa. 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie jestem sama teraz w studiu, boją się wyjść, żeby mnie tutaj zostawić samą. Weronika Ostrowska i Grzegorz Kozłowski w studiu. Słuchajcie, kiedy jest pierwszy dzień lata w tym roku?
2: To zależy.
3: Ja myślałam, że 24, tak z Janem Chrzcicielem, że to jest jakoś powiązane, ale okazuje się, że nie.
2: No, ja bym powiedział właśnie, że 22. Mi tak w głowie cały czas świtało.
0: To kalendarzowe, drugi. To kalendarzowe lato 22, ale okazuje się, że już trwa lato meteorologiczne.
3: Które
0: jakkolwiek to rozumieć. 1 czerwca. Z okazji Dnia Dziecka. Ale to astronomiczne lato, o którym chyba najczęściej jakoś tak przypisujemy tę datę latu, początkowi lata, tak się odmienia? Chyba tak. To jest 21 czerwca, czyli już najbliższą sobotę. I w związku z tym my będziemy świętować jeszcze czwartą datę, czyli jutro. No bo w sobotę to jest nas tu troszkę mniej na antenie. Więc jutro będziemy gorące lato świętować, a będziemy to robić w taki sposób, że co się będzie działo w poranku, Weronika?
3: No będziemy rozdawać zaproszenia rodzinne. Zaproszenia dla całych rodzin do Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie.
0: Cudownego muzeum, do którego wchodzi się przez drzwi szafy.
3: A dla informacja dla tych, którzy mają duże rodziny, to nie jest zaproszenie rodzinne pod tytułem 2 plus 2, czy też 2 plus 1, czy też 1 plus 1.
0: Chciałam powiedzieć, ile się równa.
3: Tylko zaproszenie dla takiej rodziny, jaka ona jest.
0: Tak, to już jutro. W poranku mnóstwo rozmów o ciekawych sprawach, o różnych festynach, ale też o ziołach i o podróżach, no i te wspaniałe prezenty. Zapraszamy serdecznie.
3: Słuchajcie, Radio Warszawa. Od 7, a nawet wcześniej, 24 godziny na dobę.
0: Fajnie, że nie powiedziałaś do 10, bo zawsze tak mówisz w poranku i mi jest przy...

0: Wszystkie piosenki, w których pada słowo kawa, są wspaniałe. Niall Horan już za nami, 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Jak dziecko, które chce coś, czegoś dokonać, coś zobaczyć, ma świadomość tego, że samo z siebie niewiele może, więc trzyma się mocno ręki matki czy taty i wtedy czuje moc, pokój, bezpieczeństwo. To, że będzie mogło czynić bez narażenia siebie na jakiekolwiek złe przygody. I dalsza sprawa, ważna. Obserwujemy siebie nawzajem i czasami z niepokojem patrzymy, że nie do końca jakby rozumiemy, jak to powinno z tym naszym wzrastaniem być. Bywa tak, nie myślę tutaj tylko o posłudze kapłańskiej, we wszystkich, że uznajemy, że to, co mieliśmy osiągnąć, już osiągnęliśmy. I rozpoczyna się, nawet o tym nieraz nie wiemy, nie czujemy, i to jest nasza tragedia, że my schodzimy do dołu, zamiast iść w górę. I powinniśmy, teraz mam bardzo praktyczne odniesienie do nas wszystkich powołanych do życia kapłańskiego, że normalny proces to powinno być nasze uświęcenie wraz z latami, wraz z poszerzaniem naszej posługi, wraz z odpowiedzialnością, a nie odwrotnie.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: tych piękniejszych jej piosenek, hip hip hura, Sanach już za nami. Jest 13.30, słuchacie Radia Warszawa na 106.2 FM i na radiowarszawa.pl. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Weekendowe utrudnienia w związku z biegami. W sobotę bieg Ursynowa i bieg Wolności w Ursusie, w niedzielę warszawski bieg kobiet w Śródmieściu. Zamknięte będą odcinki Alei Ken, ulic w rejonie Placu Czerwca 76 roku oraz trasy wokół Łazienek Królewskich. Gmina Karczew otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy. Policjanci z Piaseczna zatrzymali dwóch pijanych rowerzystów. Mieli blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zostali ukarani mandatami, a funkcjonariusze przypominają, że jazda rowerem po alkoholu to poważne zagrożenie. Awaria fotoradaru na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej w Warszawie. Ustawiono go kilka tygodni po tragicznym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Awaria ma zostać wkrótce usunięta. Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy mieszkającej w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Zwierzę miało około 40 lat. Sabina trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Fernandez. Co jeśli 21 minut zostało do 14?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Prywatny Wonderland tak śpiewała. No i tak właśnie czytam teraz na Aletei piękny artykuł, który zatytułowany jest List do pani, którą moje dzieci wyprowadziły z równowagi podczas mszy. I rzeczywiście jest to list. Zaczyna się cały artykuł słowami: Duch Święty prowadzi nas do świętości zadziwiającymi ścieżkami, a list jest do pani z kościoła, która zwróciła uwagę tacie, którego dzieci właśnie hałasowały. Mówiąc, że czy wie pan, że jest takie osobne pomieszczenie, gdzie dzieci mogą hasać do woli. No i tam właśnie można się ulokować, żeby nie przeszkadzać innym, przecież ludzie się tutaj modlą. I ten tata pisze ten list z takiej perspektywy taty, który w ogóle przeprosił tą panią od razu, bo czuł się bardzo winny. No cudownie też opisuje to, jak wygląda rodzic małego dziecka, próbujący nad wszystkim zapanować, trochę brudny, z trochę poklejonymi rękami i wie, że jego dzieci mówią amen, nie tam, gdzie trzeba, są głośne i tak dalej. I pisze ten list dlatego, że jak już przeprosił tą panią i wrócił do domu, to zaczął żałować, że nie powiedział różnych innych rzeczy, że nie zacytował Ewangelii ze świętego Marka, gdzie Jezus mówił, oburzył się i rzekł: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy Królestwo Boże. No właśnie, nawet się oburzył, żeby to powiedzieć. I pięknie pisze, że to prawda, dzieci to największy powód pani i mojej także frustracji podczas mszy świętej. Rozpraszają nas, denerwują.

niemożliwiają skupienie się na tym, co najistotniejsze, ale w taki sposób przyczyniają się do naszego uświęcenia, do uświęcenia i tych rodziców, którzy przecież też by chcieli, żeby wszystkim było tam dobrze w tym kościele i żeby każdy mógł się pomodlić. I do uświęcenia tych drugich, którzy akurat nie mają dzieci ze sobą w kościele, albo takich malutkich już, albo jeszcze. No właśnie. Zachęcam Was w ogóle do lektury tego artykułu, ale to ja.

0: Radio. Już za nami. 11 minut zostało do godziny 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Z zaproszeniem przychodzę, bo dzisiaj o godzinie 19 w kawiarni Amakuru przy Alei Solidarności 101 w Warszawie oczywiście będzie spotkanie ze Zbigniewem Moskalem, z autorem książki Jana Zająca Opowieść Gminna. To spotkanie, tę rozmowę z autorem poprowadzi wybitny znawca literatury Sławomir Paszkiet. Serdecznie zapraszamy. A co to za książka w ogóle? Jana Zająca Opowieść Gminna to jest historia chłopaka, który, jak pisze sam autor, miał więcej uroku niż planów na życie. I kiedy myślał, że życie to jest niekończące się pasmo kawalerskich sukcesów i studenckich teatralnych triumfów, trafił do wojska, potem do Malic, gdzie został dyrektorem Domu Kultury, z którą był raczej na ty. No jest to taka ciepła i niepozbawiona zgryźliwego humoru opowieść o ludziach z krwi i kości i troszkę w aurze socjalistycznych absurdów. Gdyby ktoś chciał posłuchać, spotkać się z autorem i po prostu spędzić miły czas w miejscu, gdzie można też wypić pyszną kawę, to dziś zapraszamy o 19 do kawiarni Amakuru, Aleja Solidarności 101, Warszawa.

0: Daniel Bedingfield już za nami, ja w studiu Radia Warszawa, Ewa Pietrzek. Dzień dobry, cześć Wam.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, zobacz, my zbieramy, tutaj mówimy od wczoraj o tym, że siostry Loretanki zbierają pieniądze na kolonie dla dzieci i już jest, słuchajcie, 5745 zł, czyli brakuje już tylko 28 255 zł. Jest naprawdę coraz większa szansa, że uda nam się to zebrać. 44 osoby do tej pory wsparły tą. Ja tak sobie myślę, że to 5 zł to tak, nie? Jakby ktoś miał 5 zł, żeby przelać. Tak. Najłatwiej jest, słuchajcie, przez media społecznościowe, czyli przez Facebooka naszego radiowego, znaleźć link albo siepomaga.pl Loretanki kolonie.
1: I ale Zosia szybko liczy. Ja wiem, że ma wiele talentów, ale jeszcze talent matematyczny.
0: To nie jest mój talent.
1: Jak ty to robisz?
0: Nie, to właśnie, zazwyczaj robię to niestety źle. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do usłyszenia.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20:00. Zapraszam.

niewierności i wszelkiego zła, jakie jest w nas i wokół nas. Tylko Ty potrafisz uleczyć nasze rany i wlać w serca swoje światło, pokój, ciepło Twojej miłości i dać nam życie wieczne. Dlatego przychodzimy do Ciebie, aby błagać o miłosierdzie, uzdrowienie i przemianę naszych serc. Wiemy, że Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Przyprowadzamy więc do zdrojów miłosierdzia także tych, którzy Ciebie nie znają lub nie wiedzą, jak powrócić do źródła życia, albo sądzą, że dla nich nie ma już ratunku, bo tak daleko odeszli od Ciebie. Pomóż w moralnym odrodzeniu naszego

0: Za minutę dokładnie i 30 sekund wybije godzina 16. O 16 na antenie Radia Warszawa wiadomość. Wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 16.
5: Amerykanie gotowi do rozmów o bazie wojskowej w Polsce. Będzie wniosek o areszt dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. W sobotę krajowy trening pierwszej pomocy w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Jest pozytywna odpowiedź z USA. Amerykanie są zainteresowani rozmowami z polskim rządem na temat stałej bazy swoich z wojsk w naszym kraju. Deklarację taką usłyszał dziś w Brukseli w trakcie obrad szefów obrony państw NATO minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobra wiadomość.

0: taka, którą przekazał szef Pentagonu Pete Hegseth. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
1: To historyczna chwila, mówił po obradach w kwaterze głównej i po spotkaniu z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem, szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Co dzisiaj wynika z tej decyzji? Jest zielone światło. Polska jest gotowa inwestować, Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje.
1: Teraz czas na spokojną rozmowę. O szczegółach dodał minister. Kiedy, gdzie i jak wielu amerykańskich żołnierzy pojawi się nad Wisłą, zależy już od Stanów Zjednoczonych.
0: Polska deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie wysłała za ocean pod koniec maja. W ostatni wtorek obradował na ten temat Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rząd przyjął potem uchwałę, która upoważnia szefa MON-u do dalszych rozmów ze stroną amerykańską na ten temat.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Śledczy będą wnioskować o areszt dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina z Białej Podlaskiej, poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Dodał, że sprawca usłyszy zarzuty w lubelskiej prokuraturze.
4: Mężczyzna zostanie przewieziony tutaj do Lublina, do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty i najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
0: Zatrzymany ma 36 lat i posługiwał się gruzińskim paszportem. Policja zatrzymała mężczyznę w hostelu w Piastowie. W Bielsku Białej w poniedziałek miał zastrzelić rosyjskiego opozycyjnego artystę Siemona Skrepeckiego.
3: Dzieje się blisko.
0: Rozpoznawanie zagrożenia, przywracanie krążenia czy tamowanie krwotoków. Te umiejętności będzie można przećwiczyć w sobotę podczas krajowego treningu pierwszej pomocy, który odbędzie się na Błoniach Stadionu Narodowego.
5: Od 11 do 16 każdy będzie mógł bezpłatnie pod okiem profesjonalistów przećwiczyć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Od resuscytacji krążeniowo-oddechowej po tamowanie krwotoków to wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska, jak działa system ratownictwa i samemu stać się jego ważną częścią.
0: Zapowiada rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Wszystkie ćwiczenia będą wykonywane pod okiem doświadczonych ratowników i funkcjonariuszy służb. To także okazja do obejrzenia z bliska sprzętu ratowniczego. Papież Leon XIV zaapelował o promowanie pokoju poprzez dialog i wzajemny szacunek. W przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie podkreślił, że uczelnie powinny być miejscem spotkania, wymiany poglądów i poszanowania różnorodności. Papież wskazał, że w czasach przemocy i ostrej retoryki społeczności akademickie mogą odgrywać ważną rolę w budowaniu pokoju. Jak mówił, zamiast uznawać pokój za niemożliwy, trzeba zaczynać od siebie i własnych wspólnot.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: A już się ucieszyłam, że ktoś chce powiedzieć pogodę. Nie? Jednak nie. 25 stopni o tej porze w Pruszkowie i tam, drodzy Państwo, jeszcze króluje słońce. Będzie częściowe zachmurzenie za jakieś 40 minut. 26 stopni w Piasecznie, 24 stopnie w Otwocku i tutaj uwaga, po godzinie 16 możliwe, że zachmurzy się i porządnie popada.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM, 4,5 minuty po godzinie 16. Jakie będzie to tempo? Chyba zależy od nas. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry, kochani. Pamiętajcie o dzisiejszych jubilatach i solenizantach, a wśród tych solenizantów są Elżbieta, Emil i Marek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. A już za kilka chwil powiem o tym, kto dziś będzie bohaterem rozmowy, gość Radia Warszawa.

0: 9 minut po 16.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 9,5 minuty po godzinie 16. Jak się prowadzi program na żywo, drodzy Państwo, to trzeba tutaj tak zorientować się, czy już gość nadchodzi, prawda? Sprawdzić tutaj drzwi, przygotować kawę, herbatę. Ale najczęściej przy tej temperaturze to wystarczy woda, no może jakieś perfumki, jak to będzie rozmowa na żywo. W każdym razie ważne tematy, bo dziś, mimo tego, że ma spotkanie w kancelarii prezydenta, przybędzie do nas pan Paweł Lisiecki, który jest radnym sejmiku województwa mazowieckiego, prażanin. Będziemy mówić między innymi o reprywatyzacji, o niepewnym losie najemców i o przejściu przy ulicy Targowej. Same ważne tematy, tak więc zachęcam do tego, by zostać z nami. Koreczki na antenie Radia Warszawa. Co ciekawego się dzieje? Dobrze, skupimy się na dojazdach i wyjazdach z centrum o tej porze. Jeżeli ktoś marzy o tym, by znaleźć się w Markach, to zajmie nam to 52 minuty. Do Otwocka 53, tyle samo Konstancin Jeziorna, Kabaty 41 minut, Piasteczno 51, Błonie 68, no prawie 70 minut, sporo. Na Darzą 49 minut, tyle samo Łomianki, a Jabłonna 48 minut z centrum w tym kierunku, a do centrum, z Marek do centrum Warszawy 38 minut, a z Otwocka godzinka w kierunku Warszawy. Apologize na 106.2 FM, One Republic i specjalne pozdrowienia dla pani Jolanty z Wesołej.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Będziemy chyba dzisiaj sobie to powtarzać, tak? Dziękczynienie to potężna broń. Pamiętam, jak ksiądz profesor Robert Skrzypczak powiedział, że im trudniej nam w życiu, im więcej łez, to tym bardziej uwielbiać Pana Boga. To nie jest łatwa sztuka, ale tylko powtarzam kogoś mądrzejszego ode mnie. Drodzy Państwo, po pierwsze, bardzo się cieszę tutaj, że mam zaproszenie, żeby dołączyć do tej pielgrzymki do grobu świętego Jakuba. No, może kiedyś będę taka odważna. Bardzo dziękuję za taką pamięć. Druga sprawa to już niebawem, bo dokładnie za 20 minut, tak za 20 minut, podczas obchodów, to już będzie 200 lat konsekracji warszawskiego kościoła świętego Aleksandra przy ulicy Książęcej 21, mszy świętej będzie przewodniczyć arcybiskup Adrian Galbas, a po Eucharystii na Placu Trzech Krzyży będzie można wysłuchać nawet koncertu Warszawa da się lubić. Państwo pamiętają takie czasy, że kiedyś było takie pasmo przed południem, które tak się nazywało. Kto wykona ten koncert? Gabriela Mościcka z zespołem, czyli takie świętowanie. Wspaniale, cieszymy się i pozdrawiamy. I jeszcze mam prośbę, uwaga, od parafii bym to przekazała, że wspólnota mam czwartkowych z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie i wspólnota Emmanuel, oni byli niedawno w przystanku parafii, zapraszają na spotkanie dla mam, które odbędzie się natomiast 20 czerwca o godzinie 9, ale nie na Wrzecionie, nie, tylko w parafii Świętego Ojca Pio przy ulicy Rybałtów 25. Temat przewodni to pęknięte serce matki, nadzieja w poszukiwaniu Chrystusa. W programie msza święta, konferencja, adoracja, świadectwa, wieczór radości i, uwaga, trzeba się przygotować, 10-kilometrowy spacer po lesie kabackim. Taka informacja, pozdrawiam oczywiście parafię na Wrzecionie także. Koreczki na antenie Radia Warszawa. Jak wygląda teraz sytuacja? No tak, z centrum w kierunku Marek 42 minuty, do Starej Miłosnej 33, w kierunku Błonia 56, do Łomianek 36, ja tak liczę, do Piaseczna 41, a na przykład z Pruszkowa do centrum 41 minut, z Konstancina 43, z Otwocka 46, a ze Starej Miłosnej tylko albo aż 35 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziękuję za Państwa dobre słowo. Dziś bardzo jest mi ono potrzebne. Za 12 minut wybije godzina 18 i pomyślałam sobie, że zapowiadając kolejny utwór na naszej antenie, odwołam się do kazania, które mówił jeszcze w parafii świętego Franciszka na Tarchominie ksiądz Marek Kruszewski, którego pozdrawiam, jeżeli nas słucha. A może o tej porze przygotowuję się do mszy świętej. Pamiętam, że było takie kazanie, podczas którego ksiądz Marek cytował tekst piosenki Urszuli, Rysa na szkle. Nawet sobie zaznaczyłam, jak brzmiał ten tekst. Chodziło o wzbudzenie takiej refleksji w naszych sercach. Czego wciąż mi brak? Przecież wszystko mam. Obcy ludzie mówią mi, że tak zazdroszczą mi. Czego wciąż mi brak? Co tak cenne jest, że ta nienazwana myśl rysą jest na szkle. No inaczej teraz będzie się słuchało tej piosenki, prawda?

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mam dobrą wiadomość, ponieważ kobieta kobietę będzie zmieniała.
2: A to prawda, to w tym paśmie rzadko kiedy to się zdarza, żeby tak było.
1: Bo ale powiem ci, że to panów. Super pasmo, ludzie dzwonią, modlą się, intencje przekazują, pozdrowienia, po prostu Ania potem paśmie już taka wzmocniona, że tutaj na skrzydłach będziesz. Uważaj, spokojnie.
2: Dobrze, na razie uważaj. Nie lecę, na razie do 22 zostaje, a potem to już zobaczymy.
1: A potem to już tak w siną dalej. Tak, Ewa tak. Pietrzak, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Ania Bobko, a ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
5: Przykład, a nie wykład o inspiracjach macierzyńskich i rodzicielskich w tym tygodniu w audycji Wychowywać, ale jak. Moimi gośćmi są Iga i Konrad Grzybowscy. Zapraszamy o 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
6: Te wszystkie egzaminy, te formułki, no jestem generalnie temu przeciwna.
7: Jak byk stoi napisane, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Pomóżmy im zainicjować coś. To jest trudny wiek, w którym przystępują do sakramentu wierzchowania.
8: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
11: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
3: Reklamie.
2: Tu Radio Warszawa 106,2 FM i jest godzina 18.
12: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Coraz bliżej oddania nowego mostu w stolicy. Obiekt w ciągu ulicy Płochocińskiej nad kanałem Żerańskim jest już w końcowym etapie budowy. Włączenie go do ruchu to kwestia najbliższych tygodni, mówi dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska.
13: Na dojazdach już do obiektu układane są warstwy ścieralne. Prowadzone są roboty brukarskie, wykończeniowe. W tym tygodniu planujemy próby obciążeniowe. Do połowy lipca obiekt zostanie oddany do ruchu.
12: W planach jest też budowa kolejnej przeprawy przez kanał Żerański. Powstanie w ciągu ulicy Zdziarskiej.
13: Nowa pozycja w wieloletniej prognozie finansowej Stołecznego Zarządu i to kolejna inwestycja. Szacujemy wartość tej inwestycji na około 60 milionów. Jesteśmy dzisiaj na etapie przygotowania dokumentacji. Zbieramy wytyczne do realizacji tego projektu.
12: Remontowany będzie także most w ciągu ulicy Cieślewskich. Przez oszusta o mało nie stracił 35 tysięcy złotych. W porę zareagowali policjanci z Woli, którzy zatrzymali podejrzanego o oszustwo. A wszystko zaczęło się od telefonu, mówi nadkomisarz Marta Sulowska.
14: Do pokrzywdzonego w wieku 66 lat zatelefonował mężczyzna, który podał się za policjanta. Rozmówca informował go, że może paść ofiarą przestępstwa. Tłumaczył, że przestępcy zamierzają ukraść jego pieniądze i żeby wypłacił z konta 35 tysięcy złotych.
12: Policjanci pojawili się w miejscu przekazania gotówki. Okazało się, że sprawca jest niepełnoletni.
14: W umówionym miejscu doszło do przekazania koperty z zawartością, którą przyszedł odebrać młody mężczyzna. Wówczas do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci i zatrzymali 16-latka. Nieletni trafił do policyjnej izby dziecka. Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez policjantów nieletniemu został określony czyn karalny dotyczący usiłowania oszustwa. Decyzją sądu rodzinnego nieletni trafił na 3 miesiące do ośrodka wychowawczego.
12: Funkcjonariusze przypominają, że bankowcy nigdy nie proszą telefonicznie o przekazanie pieniędzy. Podejrzane połączenie należy przerwać i zgłosić je służbom. Rozpoznawanie zagrożenia, przywracanie krążenia oraz tamowanie krwotoków. Te umiejętności będzie można przećwiczyć w sobotę podczas krajowego treningu pierwszej pomocy, który odbędzie się na błoniach PGE Narodowego.
15: Od 11 do 16 każdy będzie mógł bezpłatnie pod okiem profesjonalistów przećwiczyć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Od resuscytacji krążeniowo-oddechowej po tamowanie krwotoków to wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska, jak działa system ratownictwa i samemu stać się jego ważną częścią.
12: Zapowiada rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Wszystkie ćwiczenia będą wykonywane pod okiem doświadczonych ratowników i funkcjonariuszy służb. To także okazja do obejrzenia z bliska sprzętu ratowniczego. Mazowsze inwestuje w retencję wody. W ramach programu samorządu województwa poszczególne gminy mogą składać wniosek o budowę studni, zbiorników retencyjnych czy oczyszczalni ścieków. To próba walki ze skutkami suszy, mówi Janina Orzełowska z zarządu województwa.
16: Pamiętajmy, że klimat nam się zmienia i nie udawajmy, że tak nie jest. Generalnie my staramy się jako samorząd województwa mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą.
12: Gmina Rzekuń stawia na uzdatnianie wody, wyjaśnia wójt Bartosz Podolak.
17: Wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy. To będzie czwarty SUW, który mam nadzieję, że do 2028 roku zostanie oddany do użytku.
12: Według pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych sumy opadów w ostatnich latach są niższe o 20-30 cm od wieloletniej średniej. Uczeń warszawskiego liceum im. Władysława IV Rafał Nowakowski znalazł się w gronie kandydatów ubiegających się o stypendium umożliwiające wyjazd do Doliny Krzemowej. Jak podkreśla, udział w programie Queen Hedwig Scholarship to dla niego nie tylko rywalizacja o wyjazd, ale przede wszystkim proces rozwoju. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa.
18: Zdaję sobie sprawę, ile tylko sam w sobie ten wyjazd może mi dać, ile tam ciekawych osób mogę poznać, ile doświadczeń nowych nabrać, mogę poszerzyć swoje horyzonty. Ale wydaje mi się, że równie ważne jak ten sukces i ten wyjazd, to równie ważne jest sama droga, podejmowanie tego wyzwania.
12: Jak mówił nasz gość, łączy on wiele pasji od działalności harcerskiej i artystycznej po nauki ścisłe, co jego zdaniem dobrze wpisuje się w ideę programu. Podkreśla również znaczenie pracy zespołowej i współpracy, które uważa za kluczowe w osiąganiu sukcesów.
18: Dolina Krzemowa to jest miejsce, gdzie ludzie nie tylko uzdolnieni, ale jeszcze ambitni i kreatywni mogą podzielić się z nami, młodymi adeptami sukcesu, różnymi takimi wiadomościami, informacjami.
12: Ostateczny wynik rywalizacji zależy od głosowania internetowego, w którym można wybrać swojego kandydata. Na stronie Queen Hedwig Scholarship każdy może oddać głos na kandydata do programu.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
19: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: I zaglądamy jeszcze szybciutko na warszawską pogodę. 23 stopnie w tym momencie wskazują termometry właśnie w Warszawie. Częściowo słonecznie, co też widać przez okno. Promienie słońca się jeszcze przebijają do nas i przebijać się będą do końca dnia. Zachód słońca o godzinie 21.02 dokładnie. W nocy 16 stopni i tak jest w Warszawie, tak jest w Ząbkach, w Markach i w Łomiankach, a także w Dawidach.
19: słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Sześć minut po godzinie 18. Wieczór w dobrej atmosferze. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na najbliższe 4 godziny. Dużo dobrej muzyki, dużo dobrych wiadomości. Zaczniemy od dobrego słowa papieża Leona XIV, to o 18.20, ale będzie też troszkę o korkach, o 19.00 Dziennik Radia Watykańskiego, więc warto zostać. A muzycznie wita nas Emily Sande i Clown, później Robin. 7 minut po 18.00.

0: Robin i Show Me Love wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 14 minut po godzinie 18. A my teraz wyjeżdżamy na warszawskie ulice i dzisiaj wyjeżdżać na warszawskie ulice to sama przyjemność, ponieważ mam brak utrudnień na temat aktualnych właśnie problemów drogowych, więc jest to piękny komunikat. Korkometr dla Warszawy wynosi 3, w skali do 12 buźka jest uśmiechnięta, więc mam nadzieję, że faktycznie po Warszawie się jeździ bardzo dobrze. Jeśli z centrum Warszawy jedziemy na przykład do Marek, no to musimy niestety 38 minut na tą trasę poświęcić, do Błoniów 52 minuty, a do Starej Miłosny 30 minut. Szerokości bezpieczeństwa i aby faktycznie tych korków nie było. Tego Państwu życzę i na dzisiejszy wieczór, i już na jutrzejszy poranek także.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 18:21 i Break My Stride za nami, a przed nami słowo to najlepsze, bo dobre słowa Ojca Świętego już teraz.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. Nie jesteśmy w dziele niedokończonym, lecz w świątyni wciąż wznoszonej. Jej niedoskonałość nie jest brakiem, ponieważ świadczy o pragnieniu. Nie oznacza niedostatku, lecz wyraża obietnicę, którą chcemy konsekwentnie wypełniać. Nasza wdzięczność staje się zatem zobowiązaniem, gdy współpracujemy w Bożym projekcie, to znaczy w budowie, do której On sam nas wzywa. Skoro jesteśmy świątynią Ducha Świętego, dzieło to utożsamia się z naszym życiem, które Bóg zamierzył jako arcydzieło, mające powstawać wspólnie i wzywa nas, abyśmy z Nim współpracowali. W tym względzie zachowujemy w sercu słowa, które Pan skierował do króla Dawida. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Przeciwnie. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Przez tę zapowiedź Pismo Święte uczy nas, że to nie my wyznaczamy miejsce Bogu, jakby był on jednym z elementów szeregu albo częścią większej od siebie całości. Przeciwnie. To Bóg daje nam miejsce, a miejscem, którym nas obdarza, jest Jego własne serce. Miejsce Syna dla nas, którzy byliśmy obcymi, miejsce umiłowanego dla nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Ta Jego wola wypełnia się przez Jezusa. Możemy zatem zrozumieć sens tego, co usłyszeliśmy w Ewangelii, gdy Pan mówi do faryzeuszów: jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. To mocne słowa, które w żadnym razie nie są groźbą ani szantażem. Są zaproszeniem do zbawienia, to znaczy wezwaniem do wolności ze strony Chrystusa, który pragnie dla nas dobra ostatecznego, wiecznego. Wobec zagrożenia złem Pan jest zawsze z nami, zawsze po naszej stronie. Ja jestem to najświętsze imię, które Bóg przekazał Mojżeszowi z płonącego krzewu, objawiając swoją niezłomną wierność. Stawszy się człowiekiem, jest on dla nas Emanuelem, źródłem łaski i przebaczenia, zbawienia i nowego życia. Drodzy bracia, nie możemy wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny. Nie możemy wierzyć w Jezusa i zabijać niewinnego. Nie możemy wierzyć w Jezusa i porzucać tego, kto cierpi, kto płacze, kto ucieka przed nędzą.

0: Utwór o pięknym tytule Waterfall wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 25 minut przed godziną 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A ja sobie zaglądam na naszą stronę radiowarszawa.com.pl i gorąco zachęcam Państwa też do tego, żeby tam zajrzeć, bo tam same najciekawsze wiadomości, treści, materiały i nasze rozmowy, no i też możliwość na przykład zgłoszenia intencji na różaniec, który zawsze odmawiamy o 21.30 wspólnie razem z Państwem, ale jest też na przykład taka informacja, taka ciekawostka, w sumie też rozmowa i piękna inicjatywa, do której gorąco Państwa zachęcam, mianowicie siostry Loretanki chcą podarować dzieciom wakacje. Trwa zbiórka na kolonie dla podopiecznych Świetlicy i dla wielu dzieci to będą jedyne wakacje poza miastem i siostry Loretanki prowadzą zbiórkę, dzięki której 20 podopiecznych Świetlicy Dom Ojca Ignacego na warszawskiej Pradze będzie mogło wyjechać na letnie kolonie do Piekar koło Krakowa. Jest cała rozmowa, ponieważ siostry były gośćmi w poranku z Radiem Warszawa i jest też link do tego, aby wesprzeć tą zbiórkę. Gorąco zachęcam Państwa do tego. Możecie, jest właśnie ten moment, żeby odmówić sobie jakiejś przyjemności, kawy na mieście i te 15-20 zł symboliczne wpłacić po to, żeby dzieciaki miały niesamowity wyjazd, niesamowite tak naprawdę wspomnienia i odpoczynek od szkoły. Wszystkie informacje na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, tam i rozmowa, i artykuł, i też link do zbiórki. Za wszystkie wpłaty gorąco, gorąco dziękujemy.

Rich Mullins is Sometimes by Step wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 12 minut przed godziną 19, a przed nami utwór 27 lat młodszy, ponieważ Rich Mullins był z 1991 roku, a teraz utwór z 2026 roku, więc naprawdę świeżynka artystki, którą wszyscy Państwo świetnie znają, bo to jest Celine Dion, która wróciła właśnie. Utwór Dance On, który już za chwilę na naszej antenie miał premierę 17 kwietnia tego roku, jest pierwszą autorską premierą od kilku lat piosenkarki i też powrotem do francuskojęzycznego repertuaru. Więc gorąco zapraszam nie na premierę, bo na naszej antenie już gościła, ale na kolejne osłuchanie się i poznanie utworu Celine Dion Dance On.

0: gdy ujrzysz ją. Robert Gawliński i Nie pokonasz miłości kończy godzinę 18 w Radiu Warszawa, o godzinie 19 jak zawsze Dziennik Radia Watykańskiego, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
3: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: W Watykanie odbył się pogrzeb kardynała Ruiniego. Leon XIV przypomniał jego bliskie związki z Janem Pawłem II. Pradawna liturgia wschodnia prowadzi nas do źródeł wiary, przypomina Ojciec Święty. Papież przyjął przedstawicieli Uniwersytetu Hebrajskiego, przestrzegł przed traktowaniem pokoju jako nieosiągalnej utopii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Watykanie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 95 lat kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Przez wiele lat był jego wikariuszem dla rzymskiej diecezji. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Leon XIV.
8: W homilii zauważył, że zmarły purpurat tak bardzo czerpał z przykładu wielkiego papieża, że pod pewnymi względami sam się do niego upodobnił. Leon XIV zacytował fragment testamentu kardynała Ruiniego, w którym, zwracając się do Boga, tak pisze o polskim papieżu.
9: Giovanni Paolo II ho sperimentato la tua presenza, Signore.
8: W Janie Pawle II doświadczyłem Twojej obecności, Panie. Mogłem osobiście odczuć zjednoczenie w modlitwie, nierozerwalność modlitwy, życia i apostolstwa, odwagę wiary, która kieruje historią, umiejętność miłości i przebaczenia.
7: Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
10: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
7: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
11: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Stopnie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 22 stopnie. Słońce za chmurami, chociaż jak patrzę przez okno, to widzę jednak więcej chmur, więc jeszcze tam pewnie pojedyncze promienie się próbują przebijać. W nocy 16 stopni, najmniej 15 nad ranem o godzinie 4.30. Jutro zaś maksymalnie 27 stopni i też słońce za chmurami. I tak jest w Warszawie, tak jest w Ząbkach, w Markach i w Łomiankach. Pięć minut po godzinie 19, Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem po raz kolejny, albo po raz pierwszy z tymi, co dopiero włączyli radio. Ja postaram się te promienie słońca, co się przebijają przez chmury, przekazywać Państwu też przez radioodbiorniki. Więc mam nadzieję, że warto ze mną zostać, żeby troszkę ten humor sobie poprawić. Razem z dobrą muzyką oczywiście. Bo już teraz Michael W. Smith i Secret Ambitious, ale będzie też Golec Workiestra i Kamil Bednarek Kocham Chwilę. Więc zdecydowanie optymistycznie. Zachęcam do zostania z Radiem Warszawa 106,2 FM. 6 minut do 19.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: A ja mam teraz propozycję dla wszystkich mieszkańców Warszawy, szczególnie tutaj okolic Radia Warszawa, mieszkańców Saskiej Kępy, ponieważ w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejna już wyprzedaż garażowa, tak zwana garażówka. Jest to już 19. edycja. Jest to niezwykłe społeczne wydarzenie, podczas którego tak naprawdę każdy z mieszkańców może wystawić różne rzeczy na sprzedaż, więc nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Jest bardzo dużo miejsc właśnie po całej Saskiej Kępie rozsianych, gdzie te stoiska będzie można znaleźć. Więcej informacji na stronie facebookowej Wyprzedaż Garażowa Saska Kępa. Tam też pojawi się dokładna mapka z tymi stoiskami, chociaż już adresy widzę, że są powypisywane. Z takich ciekawych miejsc na przykład będzie można też w siedzibie wytwórni Kajax kupić różne płyty artystów, merch, winyle i wiele, wiele więcej. To akurat przy Brukselskiej 20. Wyprzedaż garażowa trwa od 10 do 17, więc całą niedzielę myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na taki nawet spacerek letni po Saskiej Kępie. Jest to przepiękna dzielnica, a przy okazji może uda się właśnie kupić coś niesamowitego i coś niezwykłego. Gorąco zapraszamy. 21 czerwca, 10-17, Saska Kępa, wyprzedaż garażowa.

0: Left Outside, Alone i Anastasia wybrzmią na antenie Radia Warszawa 20 minut po godzinie 19, a teraz pouczymy się o sztuce wychowywania. Wychowywać, ale jak i Ewa Pietrzak, zapraszamy.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowscy są z nami w tym tygodniu. Kochani, rozmawiamy o różnych sprawach związanych z wychowaniem, rozwojem naszych dzieci. Wczoraj zatrzymaliśmy się na tych dysfunkcjach, prawda? I na tym, że czasami my nie czujemy takiego wsparcia z drugiej strony. To gdzie szukać tego wsparcia, prawda? Co zrobić, żeby się nie poddawać? Gdzie możemy odnaleźć jakieś podpowiedzi? Isia.
3: Mamy też w sieci bardzo dużo i dobrych podcastów, dobrej literatury, więc nie bójmy się też po to sięgać. I nam też to dużo jakby pomaga, że czasem nie wiemy, jak usłyszeć emocje naszych dzieci, albo nie wiemy, jak tutaj przetrwać, żeby rozszerzyć dietę na przykład naszych dzieci, prawda? Ja bym chciałabym, żeby moje dzieci zajadały się warzywkami i batatami, na razie wjeżdżają tylko, słuchajcie, parówki, tosty i kotlety. Ale jestem w trakcie procesu.
2: Jakie wsparcie, że nie jesteśmy sami.
3: Tak, ale tak.
4: Czasem to nawet parówki
2: ale
4: na zimno.
2: I kalafior, tak, brokuły i kalafior.
3: Dobrze.
4: Nie w naszym domu.
3: Dokładnie, ale żeby mieć tą perspektywę, że mamy dzisiaj też sporo narzędzi, z których możemy skorzystać, nie? Więc też się nie bójmy o to prosić.
4: Ja, jeszcze inną historią mi się przypomina, że my też jako rodzice mamy ogromny taki wewnętrzny zapał i chęć właśnie do zmiany, do szukania rozwiązań. Ja pamiętam sytuację właśnie, kiedy my rozpoczynaliśmy leczenie w Polsce, bo najpierw leczyliśmy nasze dzieci za granicą, bo nie było takiej możliwości w Polsce. Kiedy w końcu ten proces leczenia został uruchomiony w Polsce, my przyszliśmy do polskiego szpitala i ja widziałem, by ci lekarze, oni wielu rzeczy nie wiedzieli. Oni mieli pod sobą 20, 30, 40 pacjentów i ciężko było tak skupić się tylko jeden na jeden na tym jednym dziecku, więc ja też nie miałem oczekiwania. Proszę tutaj w tej chwili zająć się moim dzieckiem, bo to jest najważniejsze. No dla mnie to jest najważniejsze dziecko, tak. A dla lekarza to jest jakby kolejny pacjent, kolejny uczeń dla nauczyciela, więc jakby nie zrażać się, tylko właśnie korzystać z tej swojej tej siły, tej takiego, często my rodzice mamy siłę po prostu przebijać ściany i też pokazywać właśnie nauczycielom czy lekarzom. To jest takie rozwiązanie, tu jest takie szkolenie, to jest tak, można kogoś zaprosić do szkoły, żeby pokazać. Tutaj można właśnie podrzucić jakąś fajną książkę, jakiś fajny podcast i my razem możemy zmieniać ten świat, tak? Nie szukać, że ktoś ma mi pomóc i w tej chwili proszę tutaj rozwiązać mi problem, tylko ja mogę przetrzeć szlaki i my teraz widzimy w perspektywie tych kilku lat leczenia w Polsce, bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o SMA w przypadku naszej choroby, ale to większość wywalczyli rodzice. To oni zobaczyli, to w nich była ta nieskończone pokłady siły, niepoddawania się energii, że po prostu mogliśmy wiele rzeczy zmienić, jeśli chodzi o polskie leczenie i jesteśmy teraz świetnymi, że tak powiem, zespołem, jeśli chodzi o rodzice, lekarze, fizjoterapeuci. My gramy do tej samej bramki i razem zmieniamy, więc jakby co ja mogę zmienić? Mogę przede wszystkim zmienić siebie i swoje podejście.
3: Bądźmy taką inspiracją dla innych, żeby razem zmieniać świat.
2: Dziękuję, że też tymi dysfunkcjami zajęliśmy się i oczywiście pozdrawiamy też tego pana, który przyszedł, powiedział, że słyszał w audycji Wychowywać, ale jakże, dziękuję za wsparcie. Niesamowici są i dziadkowie, i rodzice i to, w jaki sposób też rodzice mogą nadać odpowiednie tempo ku temu, żeby jakiś problem zdrowotny, psychologiczny, psychiczny rozwiązać, prawda? To też jest bardzo istotne.
3: Tak, my jako dobrzy obserwatorzy też naszych dzieci
2: Czujni, wrażliwi.
3: Tak. Ale to serce matki często nam podpowiada, zobacz, zaopiekuj się czymś, że wiemy, ktoś narzuca, mówi, nie, taka terapia, a my widzimy, no to nie będzie służyło naszym dzieciom, nie, naszej rodzinie. W związku z czym warto sobie też zaufać, szukać, drążyć po to, żeby właśnie usłużyć naszym dzieciom jak najlepiej, żeby być przy nich, żeby im towarzyszyć, że dziecko, które będzie zaopiekowane, będzie czuło wsparcie rodzica, ono też zupełnie inaczej będzie się rozwijać.
4: Pięknie. Ja myślę, że to, co powiedziała Isia, jest kluczowe. Ten instynkt macierzyński. My, ojcowie, nie jesteśmy w coś takiego wyposażeniem, jesteśmy tempo ciosani. I ja na przykład jestem wdzięczny mojej żonie, że ona wiele rzeczy wychwytuje, wyłapuje, tak? Że gdzieś zaobserwuje, a tu coś mi się nie zgadza. Ja mówię, co ty w ogóle mówisz, dziewczyno, nie? A potem wychodzę. Ja jako tata jestem w stanie zrobić wszystko. Trzeba wsiąść o północy w samochód, zawieźć dziecko na drugi koniec Polski.
2: Konkret. Mam zadanie do wykonania, tak?
4: I ja to zrobię, tak? Ale ja nie mam takiej mądrości, takiego, nie wiem, jak nazwać, w oczach.
2: Przenikliwość, rentgen, ultrasonografia, to jest Isia i patrzę na te śliczne, drobniutkie rączki, które robią tyle dobrego dla drugiego człowieka.
3: Tak, no. Panie rektorze, zapraszam do mnie na kotleta. My mamy, słuchajcie, Tadeusza, który kocha mięsko. Tadzio. I on jest fanem mięsa. Wujków dzieli na tych, którzy mają grilla, bądź nie mają grilla.
2: Do tej domowej codzienności jeszcze powrócimy. Iga i Konrad Grzybowcy są z nami w tym tygodniu. Jutro powiemy o tym, jak pielęgnować nasz domowy Nazaret.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Zaglądam na zbiórkę sióstr Loretanek, które zbierają na wakacje dla dzieci ze Świetlicy na Kolonie i mogę tylko powiedzieć, że jesteście Państwo niesamowici, ponieważ już w tym momencie mamy zebrane ponad 8,5 tysiąca złotych. To jest 1/4 kwoty. Za wszystkie wpłaty bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. No i gorąco zachęcamy do tego, żeby dorzucić swoją chociaż drobną cegiełkę. Jest to, tak jak wspomniałam, zbiórka właśnie na wyjazd podopiecznych ze Świetlicy od sióstr Loretanek. Często jest to tak naprawdę ich jedyna szansa na jakiś wakacyjny wyjazd, taki wypoczynek. Na miejscu dzieci będą mogły korzystać z infrastruktury sportowej, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i po prostu przeżyć bez troski czas z rówieśnikami. Dla wielu rodzin samodzielne sfinansowanie takiego wyjazdu pozostaje poza zasięgiem. Wyjazd jest 6-dniowy do ośrodka Radosna Kraina, do piekar koło Krakowa. No i bez Państwa pomocy, bez naszej wspólnej pomocy się to na pewno nie uda, więc już teraz bardzo dziękuję i gorąco zachęcam. Siostry też zapewniają, że wszyscy ofiarodawcy są pamiętani w modlitwie, nawet podczas kolonii właśnie z dziećmi się też modlą, więc taki piękny jeszcze dodatkowy akcent. Link do zbiórki jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, a również jak wejdziemy na portal Się Pomaga i wpiszemy kolonie Loretanki, siostry Loretanki, to na pewno nam się to wyświetli, bo to jest właśnie wyjazd na kolonie zorganizowany przez siostry Loretanki. Zachęcamy i dziękujemy.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Sam Brown i Stop wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 14 minut, już prawie 13 minut przed godziną 20. O godzinie 20, jak zawsze, audycja Jeszcze Nie Teraz w imieniu Mariusza. Dorota, gorąco zapraszam. Dzisiaj o Światowym Dniu Świadomości o Nadużyciach wobec Osób Starszych, który ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy przemocy, dyskryminacji i zaniedbań, z którymi mierzą się ludzie w podeszłym wieku. O tym zjawisku opowie Agnieszka Tabota. To już o godzinie 20, ale warto zostać się z Radiem Warszawa oczywiście jeszcze te 13 minut także, bo dużo dobrej muzyki. Łukasz Zagrobelny już za chwilę, ale będzie też Simply Red i Kelly Clarkson. Gorąco zapraszam i do zostania teraz i na godzinę 20 na audycję Jeszcze Nie Teraz.

0: Kelly Clarkson i Because of You kończy godzinę 19 w Radiu Warszawa. O godzinie 20 audycja jeszcze nie teraz, także warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzykos Przęczyszkiewicz, Chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Gierek.
6: Czekaj, bo bramka może będzie.
5: Długo jeszcze ten mundial?
6: Aj, ja nic z tego. Co mówiłaś?
5: Czy mundial to długo jeszcze?
6: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
5: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
6: Mgiełkę?
5: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
6: Ja o piłce, ona o mgiełce.
5: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
6: Budzimy stolice i okolice.
5: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
6: Weronika Ostrowska
5: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: I jeszcze o pogodzie słów. Kilka, 22 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, ciśnienie 1018 hektopaskali, odczuwalna temperatura 21 stopni. No już chmurki, słoneczka już niestety nie ma, ale i tak jest bardzo przyjemnie i bardzo letnio. W nocy 16-17 stopni, minimalnie 15, to nad ranem o 4.30. Jutro zaś słońce za chmurami, 27 stopni maksymalnie. I miejmy nadzieję, że to słońce będzie jednak przebijać się przez te chmury.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
10: Przed mikrofonem dzień dobry, a razem z nami, ze mną Agnieszka Tobota, Fundacja ART.
11: Zgadza się?
10: A rozszyfrujesz nam te inicjały?
11: Mogę zacząć przewrotnie od tego, że to sztuka życia, a przez tą sztukę życia aktywizujemy, ratujemy i tworzymy. Wszystko się kręci wokół przeciwdziałania przemocy, bo aktywizujemy, żeby do przemocy nie dochodziło, ratujemy i pokazujemy, jak sobie z nią radzić, a tworzymy kampanie, konferencje, żeby temat nagłaśniać.
10: A jakie są trudne momenty w życiu seniora?
11: Samotność. Dzisiaj usłyszałam to bardzo wiele razy, że samotność jest chyba jedną z najtrudniejszych i jednym z najtrudniejszych i najcięższych doświadczeń. Poza wszystkim innym w ten czy w inny sposób sobie radzą. Są bardzo zaradni. Przynajmniej ci, z którymi mam okazję pracować.
10: A gdybyśmy zaczęli wymieniać synonimy słowa samotność, to o co chodzi tak naprawdę seniorom? Że nie ma ich rówieśników, że nie mają rodziny, że o co chodzi?
11: Rodzina może być daleko. Rówieśnicy mogą być w gorszym stanie. Rówieśnicy nie chcą z nami przebywać z różnych powodów. Nie mam gdzie wyjść, nie mam z kim porozmawiać. Jedyna rzecz, którą mam, to wyjście do sklepu albo do kościoła.
10: I czy doświadczają czegoś takiego, że zaczynają chorować fizycznie, zaczynają może tracić pamięć, albo zaczynają nie nadążać i czują się wykluczeni i to im odbiera radość życia, że nie nadążają, że nie są z innymi?
11: No myślę, że to dotyczy chyba każdego człowieka, oczywiście seniora szczególnie, ale zamknijmy oczy i pomyślmy sobie, że nie mamy do kogo się odezwać, nie mamy z kim porozmawiać, nie mamy dokąd pójść, to nasz organizm w końcu zacznie się dopominać, halo, halo, zrób coś ze sobą. Wyjdź gdzieś, zaopiekuj się, zobacz siebie w tym życiu. I z seniorami jest podobnie. Ja nie chcę tutaj się jakoś tam szczególnie wymądrzać, ale na podstawie jak gdyby tego naszego klubu Silver Stars widzę 9 lat temu te osoby jak zaczęły przychodzić, jak funkcjonowały, jak wyglądały nawet, a jak wyglądają teraz, jak funkcjonują. To jest niebo i ziemia.
10: W internecie można spotkać taki obraz dość przejmujący w artykule Starsza pani w oknie. Twoim artykule.
11: Tak. To jest moja wędrówka po Pradze. Kilka lat temu ten artykuł dojrzewał długo i jednym takim wspólnym mianownikiem było to, że starsi ludzie wyglądali przez okna. Że siedzieli, mówi się potocznie, trochę żartobliwie, chociaż ja nie uznaję to za żart, że to jest najlepszy monitoring. Natomiast jeżeli ktoś stale jest w oknie i ta firanka sobie tak tylko wisi i on nigdzie nie wychodzi, to pomyślmy sobie, jakie to życie jest smutne.
10: Ale może też jest ciekawe, bo ja też mam w swojej głowie taki stereotyp, że jest okno, kiedyś jeszcze były takie fajne, szerokie parapety drewniane i na tym parapecie jest poduszka, no i łokcie starszej pani. I sobie obserwuję ten świat. To taki dawny internet, takie okno na świat. I tu się dzieje, i tam się dzieje. I tu są dźwięki, tu obrazy, tu zapachy. I to też jakby jest życie.
11: Tylko końcem tej historii było to, że jak ja sobie po tej Pradze chodziłam i podziwiałam, jak ona jest piękna, to te panie...
10: Ta Praga, czy
11: Praga
10: ta pani?
11: Północ. I te panie w tych oknach i nagle okazało się, że w jednym oknie nie ma pani. W drugim oknie nie ma pani. I wiesz, i to jest taka sytuacja, że...
10: To znaczy one były, tak? Często były.
11: Były, ich nie było. Później.
10: I potem nagle nie było.
11: Nie ma. Jest tylko firanka, już może nawet inna, która nic nam nie mówi. Oczywiście teraz weszłabym i zapytała, co się z tą panią dzieje. Wtedy nie miałam na to odwagi. I tak sobie pomyślałam, kurczę, może umarła, może zachorowała, może nie ma nikogo. Było dużo takich trudnych sytuacji, których ja też doświadczyłam, które skończyły się tragicznie. I dlatego teraz, jakbym tej pani w oknie długo nie widziała, to poszłabym do tego mieszkania, zapukała, co się dzieje.
10: A nie miałaś wtedy takiej potrzeby zamachania?
11: Ja zawsze się uśmiechałam i machałam. Zaczepiałam. Czasem to były takie osoby, które były na parterze, czasem były tak, że one też mnie widziały, zresztą wszystkie widziały, jak ktoś chodzi i się ogląda, uśmiecha do wszystkich. Natomiast wtedy miałam zupełnie inne postrzeganie.
10: Kiedyś jeszcze poza oknem były ławki,
11: tak,
10: na których siedziano.
11: Tak. Tak. No ja jestem przyzwyczajona do tego, jak mieszkałam na stacji. Jak się przeprowadziłam do Warszawy, to na ławce siedziały właśnie panie seniorki teraz. Może było mniej aktywności niż jest teraz. I zanim weszłam do domu, to ja musiałam zdać raport z tego, jak wyglądał cały mój dzień. W związku z tym to nie było takie proste. Przychodzisz z pracy zmęczona i idziesz do domu. Nie. Na ławce był zatrzymanie. I trzeba było wszystko poopowiadać. Najlepiej z jakimś żartem, no bo one mi mówiły, no słuchaj, jak siedzimy tutaj tyle i czekamy na ciebie, no to teraz oczekujemy, że ty nas trochę rozbawisz.
10: To było życie, lokalne życie takiej społeczności. To było rozpoznawanie twarzy, głosów, poczucie bliskości, poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa. A ta pani w tym oknie z twojego artykułu, który można odnaleźć w internecie, to jest jakaś konkretna historia, czy teraz poetycko określisz taką symbolikę?
11: Znaczy, akurat historia tej pani to była historia dużego bólu i cierpienia. Ja oczywiście już, jak stwierdziłam, że jestem odważniejsza, no teraz usłyszałam, jak to brzmi, to weszłam tam i tej pani nie było już i był pan, młodszy, dużo młodszy, który powiedział, że mamy już nie ma. Jak zapytałam, gdzie jest mama, powiedział mi tam, gdzie jest jej miejsce. Ja mówię, to znaczy gdzie? A co panią to interesuje?
10: Bo jesteś obcą osobą.
11: Tak, jest pani obca i ja nie zamierzam się tłumaczyć. Natomiast współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z policją, po prostu dowiedzieliśmy się, że ta pani wylądowała w Domu Pomocy Społecznej. Przepisała mieszkanie na tego swojego synka. On ją okradał latami z pieniędzy. I to jest taka sytuacja, gdzie mnie to bardzo poruszyło, bo myślę, że takich pań w oknie jest dużo, dużo więcej, które zostały, i nie bójmy się tego powiedzieć, skrzywdzone przez swoje dorosłe dzieci. Bo my bardzo często unikamy tego tematu przemocy wobec osób starszych, no bo cóż można zrobić? Przecież nie będziemy...
10: Nie przesadzaj, daj spokój. No,
11: tak,
10: jaka przemoc?
11: Jaka przemoc? W głowie ci się poprzewracało. To, że ona się tak zachowuje, to my musimy być stanowczy i tak dalej. No nie, to tak nie działa. Jeżeli mamy starszą osobę, która ma różne zaburzenia, każdy z nas będzie starszą osobą i nie wiadomo, jak się będziemy zachowywać, jak będziemy funkcjonować, no to możemy liczyć na pomoc, która jest akurat w mieście stołecznym Warszawy bardzo szeroko dostępna.
10: Ale wróćmy do tej historii. Poczujmy ten piasek między palcami. Co tam zareagowałaś? I co?
11: I to, że dowiedziałam się, że ta pani przepisała to mieszkanie na syna, a najbardziej poruszyło mnie to, bo to było na parterze i tam były takie firanki, zasłonki z takiego, no, dawnego czasu, takie jak ja pamiętam u swojej babci. I nagle zrobiły się takie, takiego sklepu naszego tutaj szwedzkiego, taki wystrój, nawet parapety się zmieniły, kwiatki na tych parapetach. No to możesz się domyśleć, że mieszka tam ktoś już zupełnie inny, kto ma inny gust, inny styl i tak dalej. I na śmietniku stały meble z tego mieszkania. W związku z tym to było ze sobą tak bardzo, bardzo mocno powiązane. I usłyszałam wtedy od służb, że jeżeli mieszkanie zostało przepisane i pani się zgodziła, żeby to mieszkanie przepisać i zgodziła się, żeby być w Domu Pomocy Społecznej, to ja nie powinnam się w to wtrącać. Ja mówię, no nie. Ona zgodziła się sama, żeby przepisać mieszkanie, żeby wyjść z tego okna, żeby być w Domu Pomocy Społecznej sama, bo oczywiście nie była odwiedzana przez tego syna. Dotarliśmy do tej pani. W związku z tym, no, ona miała oczywiście zaniki pamięci, już jak gdyby była... Była, ja wtedy tak wyszłam z tego Domu Pomocy Społecznej, o 100 lat starsza ta pani była. I ona nic dobrowolnie nie zrobiła. I to jest oczywiście skrajna historia, ale myślę sobie, że powinniśmy być bardzo uważni na to, co się dzieje dookoła nas, bo myślę, że to się zaczyna małymi krokami. Takich historii jest całkiem sporo.
10: I to była twoja pieczęć, która powołała cię do tego, żeby dbać o ten świat senioralny. Agnieszka Tobota jest razem z nami, pedagogka, trenerka Fundacji ART. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Gościem audycji jest Agnieszka Tobota, Fundacja ART. Ale wracamy do tematu przemocy wobec osób starszych. I to jest tak bardzo trudny temat. Nie tak dawno cały świat o tym nam przypominał i kalendarz, że jest dzień, światowy dzień dotyczący tych kwestii. Dlaczego tak trudno rozpoznać tą przemoc wobec osób starszych? Już wiemy, że jeżeli jest to rodzina, no to trudno powiedzieć, że mój syn, że moja córka coś źle robi, no bo ja bym chciał mieszkać albo żyć, albo jeszcze coś dobrego robić jako matka zazwyczaj, czy ojciec dla tego dziecka, mimo to jest ta wielka miłość. I no trudno, jakoś przecierpię, jakoś przezwyciężę to. To jest takie bardzo zagmatwane, bardzo trudny temat.
2: Jeszcze do tego dodałabym taki wątek, no jak ja mogę zrobić problem swoim dzieciom? No niby nie czuję się najlepiej, no źle mnie traktują, ale jak ja komuś coś powiem, no to nagle mogę im sprowadzić lawinę różnych problemów na głowę.
1: Konsekwencje
2: będą tak, i mogę ja wtedy stracić dom, mogą mnie przestać kochać, mogę zostać sama, nikt nie będzie zwracał na mnie uwagi. A druga rzecz, która jest, myślę, że w ogóle przyłączona, przyspawana do zjawiska przemocy, to jest wstyd. Jeżeli ja funkcjonowałam całe życie w takich, a nie w innym środowisku, to nagle teraz ja mam powiedzieć coś, czego doświadczam?
1: No i jak ty jako Agnieszka podejmujesz się takiej wielkiej odpowiedzialności, wasza fundacja? Jak wy podchodzicie do tego tematu? Co jest na tej szali, że ludzie wam zaczynają ufać, że dzielą się tymi trudnymi sytuacjami?
2: Już o tym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, ale powiem to jeszcze raz bardzo, bardzo wyraźnie. Trzeba być prawdziwym. Bo jeżeli robimy z serca, mamy różne powołania. Myślę, że naszym powołaniem jako fundacji jest to, żeby towarzyszyć drugiemu człowiekowi. Ale jakby to młodzi powiedzieli, nie może być ściemy. Bo jak będzie ściema, to wszyscy to wyczują. A seniorzy są, oni mają takie zmysły, że jeżeli ktoś nie jest prawdziwy, to natychmiast to wyczują. I tak sobie myślę, że to zaufanie się buduje, u nas się budowało przez 9 lat. 9 lat temu założyliśmy klub seniora. I stąd jak gdyby ta szala, jak zostało pokazane wcześniej, jest powiedzmy na naszą korzyść, dlatego że seniorzy przychodząc do nas nie czują się oceniani. Nie czują się jakoś wywoływani do tablicy. Jeżeli ktoś ma ochotę mówić, to mówi. Jeżeli nie ma ochoty mówić, to się go nie pyta. A co ty dzisiaj byś chciał nam tutaj powiedzieć i tak dalej. To przychodzi samo. Wiesz, ja bym chciała z tobą porozmawiać o tym. Ja bym chciała cię zapytać o to. Ja napisałam książkę o przemocy, historię jednej znajomości i oczywiście pierwszy wieczór autorski, jaki był dla naszej grupy w klubie seniora Silver Stars. Nie dlatego, żeby oni wszyscy nagle zaczęli czytać tą książkę, tylko żeby mieli świadomość tego, że przemoc jest demokratyczna i ona może dotykać każdą grupę społeczną, w tym ich. W związku z tym to było ogromne przeżycie.
1: A czy możesz nam podarować teraz kilka aspektów, taką checklistę, tak rozbudzić naszą wyobraźnię, uwrażliwić nasze serca na to, jakie formy przemocy najczęściej dotykają seniorów?
2: Ja myślę, po pierwsze, traktujmy innych tak, jakbyśmy chcieli my być traktowani. To jest najważniejsza rzecz, czyli ten szacunek, który jest wyświechtany, ale tak naprawdę wracamy do niego. Najczęściej spotykam się z formą przemocy psychicznej wobec seniorów. Czyli ty jesteś nic nie warta, jak będziesz podskakiwać, to cię zamknę gdzieś tam, do niczego się nie nadajesz, to wszystko przez ciebie, to wszystko twoja wina. I to gdybyśmy...
1: Słyszysz to od dzieci?
2: Słyszę to często w gabinecie od seniorów, którzy przychodzą na konsultacje. Tak? Czyli tu jest dla nas sygnał alarmowy, bo na przykład zobaczmy, jeżeli mamy w klubie seniora, mamy 20 osób w klubie seniora, u nas jest 90, ale zakładajmy, że mamy 20 i przychodzą te osoby regularnie i nagle jedna z pań przychodzi nieumalowana. przychodzi taka, wiesz, niezadbana o siebie, nie chce do nikogo się odzywać, jest gdzieś tam z boku, nie wykazuje w ogóle chęci do żadnych zajęć, no to my jako dorośli patrzymy na to i podejdźmy, zapytajmy, czy może chciałaby herbatę, może chciałaby porozmawiać, a może po prostu chciałaby się przytulić. Przytulanie to też jest taki antybiotyk, który działa na różne bolączki. Czyli to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o przemoc, to jest przemoc finansowa. Czyli te wszystkie umowy kredytowe, podbieranie emerytury albo zabieranie emerytury, różne zakupy na raty. Bardzo dużo o tym wszyscy mówią. Myślę, że już z każdej strony słyszymy o tym, że seniorzy uważaj, uważaj, uważaj, uważaj. Ale to, co pan redaktor powiedział, ta wielka miłość do dzieci, no jeżeli przyjdzie synek czy córeczka i powie, słuchaj, mamo, no ja jestem w tak tragicznej sytuacji i bardzo by mi się ten kredyt przydał, no ja będę go spłacać, tak? I tyle ją widzieli albo jego, no to też o czym świadczy.
1: Czyli tutaj z jednej strony jest jakiś wstyd, lojalność wobec własnych dzieci, a z drugiej strony potrzeba bezpieczeństwa. Tak to widzę. A proszę powiedz, jak na przykład rozmawiać z seniorem, który mówi, że wszystko jest w porządku, a ty widzisz, że nie jest w porządku, to jak zaczepiać, jak podejść, jak sąsiad coś może zrobić?
2: Ja bym zaczęła tak, jak tutaj zostało powiedziane. Słuchaj, widzę, że coś jest nie w porządku. Być może nie jestem w stanie ci pomóc, ale gdybyś chciał wypić ze mną herbatę, gdybyś chciał pójść ze mną na spacer, albo gdybyś chciał ze mną posiedzieć w ciszy, to jestem gotowy. I to jest metoda zdartej płyty. Raz, drugi, trzeci. Za którymś razem, jak gdyby to zaskoczy. No, mamy fundację na Pradze Północ, w związku z tym w podwórkach naszych też są różne osoby. I tak to się zaczęło. Od takiego zaczepiania, chociaż niektórzy mi powiedzieli, żebym tego nie robiła, bo przesadzam, ale dużo osób przez takie zaczepianie właśnie przyszło do klubu. Tak, przyszło i musi się ubrać, musi się przygotować.
1: A gdybyśmy wrócili do tego okna, do tej pani, na tą ulicę, do tego miejsca, i gdybyś mogła powiedzieć jedno, dwa, trzy zdania tej starszej pani z okna, zanim zniknęła, co by to było, co byś powiedziała?
2: Myślę, że bym zaprosiła ją na spacer. Albo, znaczy na herbatę bym się nie wprosiła, bo sami mówimy, żeby nie wpuszczać obcych, ale pewnie chciałabym ją zaprosić na spacer. To by było bardzo ważne, bo jeżeli ktoś już wyjdzie i będzie podążał obok ciebie, to wtedy jesteś w stanie powiedzieć, jestem. Może nie będę w stanie ci pomóc, może nie będę wiedziała jak, ale razem możemy poszukać rozwiązania, które będzie dla ciebie najlepsze. Bo pamiętajmy też, my mamy taką naturalną potrzebę, ja ci na twoim miejscu, to ja bym zrobił to, to, to i to. No nie, nigdy nie będziesz na moim miejscu. Ja mogę czuć, odczuwać, współodczuwać, być uważnym na to, co mówisz, ale nigdy nie będę na twoim miejscu.
1: Ale ona powie, nie trzeba, nie słyszę.
2: Metoda zdartej płyty.
1: Przyszłabyś następnego
2: Oczywiście,
1: dnia.
2: Oczywiście, że tak. Tak. Przyszłabym następnego dnia i kolejnego też bym przyszła. Bo tu już jestem trochę uparta. I myślę sobie tak, że na to powinniśmy zwracać uwagę, że jeżeli są takie osoby, które widzimy czasem w sklepie, czasem na ulicy, czasem w bloku u siebie, to zaczepiajmy je. Zacznijmy od tego, żeby się do nich uśmiechnąć i powiedzieć im dzień dobry. To jest też ważne. Jak pierwszy raz mam taką w głowie teraz panią od nas z bloku, powiedziałam jej dzień dobry, to myślałam, że mnie wzrokiem zabije. Ale mówię sobie, aż tutaj mam ciężki kaliber. No więc kilka razy w ciągu dnia mówiłam jej dzień dobry i ona w końcu z takim wózeczkiem czarnym chodziła, zatrzymała się i mówi, czemu pani mi tyle razy dzień dobry mówi? Ja mówię, bo właśnie chciałam, żeby pani się zatrzymała i mnie o to zapytała.
1: Naszym gościem jest Agnieszka Tobota, autorka poruszającego artykułu Starsza pani w oknie. Zachęcam do odnalezienia go w internecie. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, a razem z nami Agnieszka Tobota, Fundacja ART. I teraz, Agnieszko, chciałbym cię zaprosić do tego okna. Do tego okna otwartego i możemy sobie pomyśleć o nas samych. Nie wiem, czy się teraz rozglądamy ogólnie, bo chyba wzrok mamy w smartfonach i tak wbity w ziemię, ale gdybyśmy się rozejrzeli i są te okna może otwarte, może gdzieś stojące kwiatki na parapetach, może gdzieś jakieś firanki, może jakiś wiatr i tam za tą firanką jest człowiek, ktoś. I w naszym przypadku nasze serca szczególnie są ukierunkowane wobec osób starszych. A teraz chciałem ciebie poprosić o taką obserwację, bo powiedziałaś, że ta pani trafiła do tego domu pomocy, domu opieki. I jak ty, jako właśnie pedagog, człowiek z doświadczeniem, jak ty obserwujesz takie miejsca, jak dom opieki czy dom pomocy społecznej? Proszę, wyjrzyj z tego okna twojego doświadczenia i opowiedz, jak widzisz te miejsca, do których czasami właśnie trafiają osoby starsze.
2: No trudno jest wyglądać przez to okno, bo myślę sobie, że wszyscy byśmy chcieli być jak najdłużej na swojej kanapie, w swojej kuchni i pić kawę ze swojego kubka. Natomiast myślę sobie, że dobrze, że są te miejsca. Dzisiaj miałam takiego pana, który mi powiedział, mówi, wiesz, ja mam 75 lat i od 40 lat tutaj jestem. I to mnie strasznie poruszyło, że tak długo można być w miejscu sam. I z drugiej strony patrzysz na ludzi, tam było dzisiaj dużo wolontariuszy w jednym z domów, młodych, starszych i nasze wolontariuszki, seniorki. I wszyscy tworzyli taką społeczność, która pokazywała, że wiek to jest tylko umowna historia, że jeżeli witamy to lato, to ono musi być przywitane w taki sposób, żeby był zauważalny. To było bardzo trudne doświadczenie, bo jak siedzisz na tej ławce i trzymasz kogoś za rękę, kto nie może wstać, kto nie może dołączyć do ciebie w pląsach, to ta obserwacja przez to okno jest bardzo trudna. Ale pamiętam też taki dom, gdzie mamy taką akcję, pakujemy sanie świętego Mikołaja, spełnialiśmy marzenia i pojechaliśmy i panowie całowali nas w rękę. Ja mówię, chłopaki, jacy wy jesteście dżentelmeni. Ja mówię, teraz już się bardzo rzadko spotyka, żeby ktoś cię całował w rękę. Na co jeden pan mówi, wiesz, to jest tak, że nasze dziewczyny, czyli pewnie terapeutki, pewnie osoby pracujące, mówią, że jeżeli przychodzi do nas dama, to pierwsze, co trzeba zrobić, to pocałować ją w rękę. Dobrze by było ją też przytulić, ale wtedy trzeba ją zapytać, czy można ją przytulić, bo może nie do końca tego chcieć. Także miejsca potrzebne, chociażby właśnie, żeby no co, nie znaleźć się na ulicy.
1: Ale to są miejsca obce przecież, to są smutne miejsca, bo ty zaraz wstaniesz z tej ławki jako wolontariuszka i opuścisz tego człowieka. I on tam sam zostanie w tym domu. No owszem, ma pracowników. Może już to miejsce jest coraz bardziej przyjazne. I kiedy ty wrócisz do tego miejsca? Że mam takie wrażenie, że te osoby tam cały czas na coś czekają. Czekają na posiłek, na pielęgniarkę, na opiekunkę, na gości, na rodzinę. To jest taki trudny czas czekania, takiego czekania w oknie, że coś się wydarzy.
2: Znaczy ja powiem ci, że ja w ogóle zaczynałam w zakładzie karnym swoją pracę. I dlaczego przywołuję to doświadczenie? Zakład karny nauczył mnie, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych, tylko trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Natomiast jak pojechaliśmy pierwszy raz do domu pomocy społecznej, ja wyjechałam chora, bo ja bym wszystkich tych ludzi zabrała do domu.
1: Ze sobą.
2: Nie, i mówię sobie, nie, to nie będzie tak, że on mi pokaże, że na wszystko jest rozwiązanie, bo ja wchodzę tam i widzę, że nie ma rozwiązania. Dlaczego ludzie są w tym miejscu, a nie ze swoimi rodzinami? Natomiast kolejny pan w innym DPS-ie, bo tak teraz robię taki przegląd przez te DPS-y, on mówi tak, mnie rodzina tutaj odwiedza co weekend, są u mnie co weekend. Ja byłem dla nich strasznym ciężarem. Ja mam problemy z pamięcią, uciekałem i tak dalej. Oni nie mogli pracować. Tutaj mam wspaniałą opiekę. I tak myślę sobie, kurczę, to nie lepiej w domu? Mhm. I myślę, że nie ma jak gdyby złotego rozwiązania, jakiegoś takiego zdania, które powie, jest dobrze albo nie jest dobrze. Myślę, że ważne, że te miejsca są i tak jak w przypadku różnych innych miejsc, najważniejsze, żeby w tych instytucjach były osoby uważne i odpowiedzialne.
1: Pracownicy oddani, z misją, tak, z poczuciem.
2: Tak, tak. Tak, bo jednak szacunku. To jest człowiek, który być może nie miał szacunku ze strony swoich najbliższych, być może doświadczał różnych trudności i ta, jak to też jeden taki pan powiedział, mówi, wiesz, jestem na ostatniej prostej, ale to nie będzie maraton, to będzie taki spokojny chód, no bo zobacz, no jak można iść na maraton, jak ja siedzę na wózku. To poczucie humoru, nie? Ja już zgodziłem się na to, że tu jestem, pogodziłem się, nie zgodziłem się, i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
1: Czy dobrze rozumiem, że takie twoje wizyty, tak wizyty fundacji, seniorów, pracowników skupionych wokół fundacji, to pomagają tym ludziom zaakceptować ten świat?
2: Ja myślę sobie, że akurat nasze założenie było inne. Moja intencja jest taka, że jak idziemy do takich miejsc, to chciałabym, żeby to słońce świeciło jaśniej. I taki jest mój cel. Myślę, że dziewczyn z roztańczonych, dziewczyn z Pragi był dokładnie taki sam, bo jak zobaczyłam, to jest w ogóle ciekawe, pan, który był w DPS-ie, poprosił, żeby usiąść z mieszkańcami. Jak ja zobaczyłam te dziewczyny, które się bawią, rozmawiają, trzymają za rękę, głaszczą po włosach, proszą, żeby wstać na spacer, no to tutaj mówię sobie, wow, to spełniło właśnie ten nasz cel, z którym tu przyjechaliśmy.
1: To wróćmy jeszcze raz na parapet, do tego okna. Co każdy z nas może zrobić już dzisiaj, albo chociażby jutro, by ktoś właśnie nie pozostał samotny za swoją firanką, zasłonką? Co każdy z nas mógłby zrobić teraz, jutro?
2: Myślę, że powinniśmy zwracać na siebie uwagę. Powinniśmy się częściej uśmiechać. Powinniśmy zapukać do drzwi na klatce swoich sąsiadów i zapytać, jak ty się nazywasz. Bo często jest tak, że ja nie wiem, jak mój sąsiad się nazywa. I jak ten sąsiad za długo nie wychodzi, to też zapukać, czy wszystko jest okej. Okay. Jeżeli jest starszy, to wziąć telefon do córki, syna albo kogoś, do kogo dostaniemy ten telefon i jak nie będzie się odzywał i nie będzie otwierał drzwi, to zadzwońmy i zapytajmy, czy jest z nim wszystko w porządku. To jest taka nasza uważność, odpowiedzialność, bo kiedyś, ja pamiętam, jak teraz to się nazywa wolontariat, jak byłam mała, mieszkałam w 10-piętrowym bloku, to pierwsze, zanim mogłam wyjść na dwór, to najpierw były zakupy dla sąsiadek, wyprowadzanie psów dla tych starszych sąsiadek i dopiero wtedy przyjemności. Tak, a teraz to jest wolontariat.
1: A czy mogę tak śmiało powiedzieć, że każdy z nas ma własną starszą panią w oknie? Myślisz, że tak może być?
2: Ja myślę, że każdy z nas jest starszą panią albo starszym panem w oknie.
1: O, nawet tak.
2: Mhm. Nawet tak bym powiedziała, tylko my często nie jesteśmy w stanie się do tego przyznać, bo jak się do tego przyznamy, to coś będziemy musieli z tym zrobić. A niekoniecznie chcemy. Bo to dotknie czegoś głębiej. Nie tylko to, że ja powiem, okej, nie mam się do kogo odezwać, nie mam z kim porozmawiać, nie mam dokąd wyjść. Tak. Także każdy z nas troszkę ma tą starszą panią albo starszego pana w sobie. I ważne, żeby znaleźć mu towarzystwo.
1: To uwrażliwiłaś mnie na własne sygnały, bo każdy z nas sygnały wysyła. Zwłaszcza taki człowiek, który może czuje się niewidzialny. Bardzo ci dziękuję za tą obecność w studiu Radia Warszawa i za to, co robisz.
2: Przyjmuję z wdzięcznością. Dziękuję państwu.
1: Agnieszka Tobota, Fundacja ART. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Jeszcze nie teraz.

0: Bo jesteś ty.
1: Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, a my teraz sobie zrobimy szybki przystanek w parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku Świdrze.
2: Przystanek parafia.
3: Mam na imię Joanna, jestem z parafii pod wezwaniem Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w Świdrze, w Otwocku. Chciałam serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego sanktuarium, do odwiedzenia Świętej Tereski, Małej Tereski, zapoznania się z jej życiem uświęconym.
4: Co jest największym atutem tego sanktuarium i tej parafii, Pani Asiu?
3: Największym atutem sanktuarium i parafii są ludzie, którzy tworzą tą parafię i tą wspólnotę razem z naszymi misjonarzami Świętej Rodziny. W tej parafii po prostu są cudowni ludzie, wspaniali parafianie, a prowadzą księża, misjonarze, którzy są takie po prostu, chyba mamy szczęście tutaj, że ci misjonarze są tacy po prostu dla ludzi. Oni to czują, znaczy bardzo oddanie, ja czuję takie bardzo oddanie księży dla nas, dla parafian, dla każdej osoby i to w ogóle wszystko zostaje wysłuchane. No, ja jestem w tej radzie parafialnej, to może też łatwiej, bo mam taki większy kontakt, no ale jeszcze parę lat temu nie byłam w radzie parafialnej. I też właśnie to jest takie przyjemne, że zawsze jest uśmiech, zawsze jest radość.

0: rozmowa, można rozmawiać na trudne tematy, jak jest taka potrzeba. Jak tutaj do tej parafii podjęliśmy decyzję, że tutaj będziemy, próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć, kim była święta Tereska, no i okazało się, że to była radosna święta, która bardzo też cierpiała w swoim życiu i była bardzo chora. Zmarła, miała 24 lata i tym bardziej nas urzekła tą taką swoją bezgraniczną miłością, przywiązywaniem chyba wagi najbardziej do tych drobnych rzeczy w swoim życiu, tak? Że wszystko czyniła na chwałę Boga i wierzyła, że każdy, nawet malutkie dziecko, może być uświęcone przez te drobne swoje uczynki i takie życie codzienne. Nie trzeba robić nie wiadomo jakichś super ważnych, poważnych, dużych rzeczy, żeby się uświęcać w swoim życiu.
1: Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie właśnie do tego miejsca, do tej parafii, do tego sanktuarium. Szczególnie warto wspomnieć również o nabożeństwach poświęconych świętej Teresce w ostatni wtorek miesiąca. A więcej na ten temat także w naszej audycji. Przystanek Parafia w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Radio Warszawa, godzina 20:55.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV zaapelował o promowanie pokoju przez dialog i wzajemny szacunek. W przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie podkreślił, że uczelnie powinny być miejscem spotkania, wymiany poglądów i poszanowania różnorodności. Leon XIV przypomniał też słowa świętego Augustyna, aby przyciągać innych do pokoju, najpierw samemu trzeba w nim trwać. Papież życzył, by Uniwersytet Hebrajski nadal był miejscem formowania ludzi zdolnych budować jedność i nadzieję w podzielonym świecie. W Oslo odbył się międzywyznaniowy Marsz dla Życia, w którym uczestniczyli katolicy, luteranie, zielonoświątkowcy i ewangelicy. Było to pierwsze tak duże wydarzenie tego typu w Norwegii od około 40 lat, a wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy przeszli ulicami stolicy do budynku norweskiego parlamentu, gdzie wygłoszono przemówienia i wspólnie śpiewano pieśni chrześcijańskie. Organizatorzy podkreślali przesłanie obrony życia nienarodzonych dzieci oraz jedność różnych wyznań chrześcijańskich.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku w sobotę od godziny 10 odbędzie się zjazd kół koronkowych. Wydarzenie zgromadzi członków kół, czyli grup modlitewnych złożonych z 9 osób, które każdego dnia obejmują koronką do Bożego Miłosierdzia wyznaczone intencje. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Marietta Kruszewska, założycielka i propagatorka kół koronkowych.
5: Jezus powiedział świętej Faustynie: dziś sprowadź mi, i wtedy właśnie mówił, czy dusze kapłańskie zakonne, czy małych dzieci, czy wierzących, niewierzących. I ta osoba przez cały miesiąc ogarnia właśnie swoją modlitwą tę grupę.
3: Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa rozwija się nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, a jej celem jest stała modlitwa za żyjących i zmarłych oraz wypraszanie pokoju.
5: My się modlimy dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. My prosimy Boga Wszechmogącego przez mękę Jego Syna. I każdy to mówi, każdy nawet wypowiada te słowa właśnie w koronce dla Jego bolesnej męki. Prosimy przez mękę Chrystusa, prosimy Ojca Niebieskiego.
3: Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę i potrwa od godziny 10 do 18. Sanktuarium w Licheniu w najbliższą sobotę opanują młodzi. 20 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. Na odwiedzających czeka modlitwa i wiele atrakcji, mówi Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
6: W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne.
3: Na scenie wystąpi wielu artystów młodego pokolenia.
7: Bracia, spokój i dobro! Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się. Kto będzie grał jeszcze? Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli, no i...
8: Spokój i dobro!
3: Wstęp na Festiwal Młodych w Licheniu jest bezpłatny. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Ta przewodnia myśl o potrzebie pokoju stała się przesłaniem drugiej pielgrzymki do ojczyzny świętego Jana Pawła II. Złożył on swoją wizytę na Jasnej Górze 18 i 19 czerwca 1983 roku. Tam pozostawił zakrwawiony pas sutanny, jaki miał na sobie w dniu zamachu 13 maja 1981 roku jako dziękczynienie Maryi za ocalenie życia. Pielgrzymka ta odbyła się jeszcze w okresie stanu wojennego i przedłużonego jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Papież Polak podczas pielgrzymki do kraju nie zapominał o młodych. Rozważał młodzieżową apelowe wyzwanie „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Wypowiedział wówczas ważne słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. To wezwanie stało się życiowym drogowskazem dla pokolenia.

0: Matko nasza i Matko naszego narodu, dzisiaj, gromadząc się na apelu jasnogórskim, wołamy: Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W to nasze czuwanie wieczorne, apelowe, chcemy włączyć, odczytać Ewangelię dzisiejszej mszy świętej, gdzie Pan Jezus nam mówi: módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W ten sposób, Matko nasza, przypominamy sobie wciąż na nowo, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Tą rodzinę uczynił Twój Syn Jezus Chrystus na krzyżu, kiedy umierał i do Ciebie mówił: oto Matka Twoja. Jesteśmy zatem wszyscy pielgrzymami do niebieskiej ojczyzny. Jako Kościół tymi drogami idziemy. W to pielgrzymowanie chcemy włączyć całego Kościoła, wszystkich pielgrzymów zdążających szczególnie tutaj do tego sanktuarium, Matko, do Ciebie. Wszystkich pielgrzymów pieszych i rowerowych, indywidualnych, którzy zdążają tutaj każdego roku, a szczególnie w tych miesiącach, będą w ten sposób ukazywać dzisiejszemu światu, że jesteśmy pielgrzymami do niebieskiej ojczyzny, bo Bóg jest naszym Ojcem, który jest w niebie. W to pielgrzymowanie całego naszego narodu chcemy wpisać słowa, które są programem duszpasterskim naszej ojczyzny. Uczeń, misjonarz. Jako pielgrzymi naszego narodu, pieszych, diecezjalnych pielgrzymek, rowerowych pielgrzymek i indywidualnych, kierujemy się przesłaniem roku liturgicznego, roku duszpasterskiego. Jesteśmy uczniami i misjonarzami, bo być uczniem to być misjonarzem. Każdy misjonarz jest uczniem. A Ty, Panie Jezu, uczysz nas miłości, wierności, odpowiedzialności na drogach świętości. A Matka Najświętsza, Ty, Pani Jasnogórska, przypominasz nam: wszystko, co mój Syn Wam powie, czyńcie. Papież Leon XIV w czasie ostatniej pielgrzymki do Hiszpanii mówił, czym jest miłość do Boga. Mówi: miłość do Boga ma swój fundament w miłości do drugiego człowieka. W miłości do Boga nie możemy nie zauważyć tych wszystkich, którzy są obok nas. Mówił również w czasie tej pielgrzymki, że jeżeli chcemy wybrać Boga jako naszego Pana, musimy mieć pokorę. Pokora jest fundamentem naszej jedności z Bogiem, bo bez pokory nie pochylimy się przed Bogiem, Matko Boża, i przed Tobą. Dlatego Ojciec Święty wzywa nas, byśmy w tym duchu pokory nieustannie pielgrzymowali w naszym ziemskiej drodze ku niebieskiej Ojczyźnie. Będziemy na szlakach pątniczych nieśli świadectwo roku duszpasterskiego. Chcemy być uczniami, misjonarzami dla tych wszystkich, którzy będą nas spotykać na szlakach pątniczych. To nasze powołanie i nasze zobowiązanie, że jako pielgrzymi, Matko Najświętsza, chcemy być uczniami Twojego Syna, naszego Pana i naszego Boga. W to pielgrzymowanie jasnogórskie włączona jest wdzięczność i pamięć o tych wszystkich, którzy z nami pielgrzymują, o tych wszystkich, którzy nas przyjmują i otwierają przed nami serca. W sposób szczególny w to nasze rozważanie pragnę włączyć u początku tego wielkiego dzieła pierwszych pielgrzymek naszą wdzięczność tu, kustoszom Jasnej Góry. Dom Jasnej Góry jest naszym domem, domem Matki, Maryjo, Twoim domem. Dzięki posłudze Ojców i wszystkich, którzy tu służą, w tym jasnogórskim sanktuarium. Pragnę równocześnie w tym apelu podziękować za tą wielką służbę tym wszystkim, którzy z racji urzędów i kadencji musieli odejść z swoich urzędów. Dlatego moje podziękowanie z potrzeby serca i potrzeby wszystkich pielgrzymów pragnę skierować do całego zarządu jasnogórskiego konwentu, a szczególnie do ojca generała Arnolda, ojca przeora Samuela, ojca i podprzeorów, ojca kustosza Waldemara. Dziękujemy Wam za to wielkie świadectwo, że ten dom czynicie dla pielgrzymów domem serca i miłości. Ruszyć na szlaku pątniczym. Pragniemy zapewnić nowy zarząd, zarząd jasnogórski o naszej modlitwie i pamięci na szlaku pątniczym nie tylko w tym roku, ale w latach następnych. Będziemy was nieść w naszych sercach do Pani Jasnogórskiej, w to miejsce na szlakach pątniczych, pamiętając o tych wielkich zadaniach, które stoją przed wami. I w tej modlitwie pamiętać będziemy ojcu generalnym Anzelmie, ojcu przeorze Grzegorzu i ojcach podprzeorach i ojcu kustoszowi Krzysztofowi, który jest naszym wspólnym pielgrzymem na Jasną Górę. Dziękując za to świadectwo waszej wiary, zapewniamy, że na szlakach modlitwiczych chcemy Matko Boża, Matko nasza, Matko naszego narodu, przyjąć twoje polecenie z tego miejsca, z Kany Galilejskiej naszego narodu. Wszystko, co mój syn wam powie, czyńcie. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Marianowi Janusowi z diecezji kieleckiej, koordynatorowi pierwszych pielgrzymek na Jasną Górę z ramienia Konferencji Episkopatu Polski za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli na Jasną Górę, pragniemy zauważyć grupę modlitewną świętego ojca Pio z parafii świętej Urszuli Leduchowskiej z Lublina, pielgrzymów z ośrodka rehabilitacyjnego w Rusinowicach. Są wśród nas uczestnicy pielgrzymki rowerowej z diecezji tarnowskiej, z miejscowości Wielkogłowa, a także z Murzynowa Leśnego, z archidiecezji poznańskiej. Wraz ze zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, a także oddajemy ci, Mario, całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy, Mario, i wołamy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. W sposób szczególny modlimy się za wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rządzących. Oddajemy ci wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach, tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. W sposób szczególny modlimy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które w tym czasie przebywają na Jasną Górę. Ogarniamy je naszą modlitwą, ale także ich rodziców, opiekunów, katechetów. Odmawiamy tajemnicę szczęścia i światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Dios te salve, María, es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres. Es en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Przeła jasnej góry Ojca Grzegorza prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
14: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Posłuchamy teraz Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Pawła Sasina, a o 21.30 jak zawsze zapraszam na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
1: Możemy patrzeć na to samo, ale postrzegać to na wiele odmiennych sobie sposobów. Najgorzej, gdy dobra materialne stają się same w sobie główną rzeczą, na której skupiam się w swoim życiu. Jeśli we wszystkim, na co patrzysz, będziesz postrzegał tylko Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz mógł korzystać z życia pełnymi garściami. Bez Niego wszelka rzecz traci swój blask. Same w sobie nie mają one życia ani możliwości uszczęśliwienia nas w pełni. Jest wiele świadectw ludzi, którzy osiągnęli sławę, pieniądze, uznanie, dobra tego świata, a jednak byli nieszczęśliwi, bo mieli wszystko oprócz Jezusa. Uczmy się na błędach i prośmy o czujność serca w naszej codzienności.

0: I wybiła godzina 21:30, nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512-700-444, 512-700-555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie i zakonne, i misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiona, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących siłę do walki z chorobą. O dar nieba dla świętej pamięci Zbigniewa w drugą rocznicę śmierci. O uzdrowienie, powrót do pełni siły dla Elżbiety, o powrót do zdrowia potrzebne łaski, opiekę Maryi dla księdza Zbigniewa z parafii świętego Józefa. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego. Dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej z Częstochowy w Wołominie. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marka w dniu urodzin i imienin modli się żona i córka oraz znajomi. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny i świętej Rity o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza oraz łaskę zdrowia dla niego. O nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja, o uleczenie z depresji lękowej dla Adama oraz dobry rozwój Alicji i małej Agnieszki, o jedność w małżeństwie Anny i Piotra. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O niebo dla świętej pamięci Zdzisława z ordynariatu polowego, który dziś odszedł do domu Pana. O łaskę nieba i życie wieczne dla synowej świętej pamięci Kasi oraz łaski Boże dla jej męża Tomasza, o opiekę Matki Bożej dla ich córki Julki i modną się rodzice. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci rodziców Bronisława i Bolesława w 26. rocznicę śmierci modli się rodzina. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci mamy Ireny w 3. rocznicę śmierci modli się słuchaczka. O opiekę Matki Najświętszej dary Ducha Świętego, Boże prowadzenie dla Elżbiety Norwidowej w dniu imienin oraz łaski Boże dla całej jej rodziny. O łaskę wiary, dar potomstwa, miłość w rodzinie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy dla Grzegorza i Anny. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, dary Ducha Świętego dla Zdzisława i Oksany. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O dar potomstwa i łaskę uzdrowienia z niepłodności dla wszystkich się z nią zmagających. O miłość i jedność w rodzinie, łaski Boże dla Albiny i jej rodziny. I już teraz modli się z nami pani Janka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja też bym chciała dołączyć chorego męża na wylew w głowie i córka bardzo uczuleniowiec.
0: Pomodlimy się także w jego intencji. Modlimy się także w jego intencji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowar, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: W niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, teraz i na wieki wieków. Amen. Wieków. Amen. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
1: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Pan Bóg jest dobroć, nikomu serca nie zatruwa. Jezus wchodzi do Jordanu, zanurza się w wodę moich win i słabości. Sam, bez grzechu, niepokalany baranek, który gładzi grzechy świata. Nie obawia się dotykać moich ran. Nie gorszy się widokiem mojego grzechu. Wchodzi do wód Jordanu, abym usłyszał wraz z Nim, to jest mój Syn umiłowany. Proszę, Pani Janko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego.
1: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną Boże. Modlitwę, Pani Janko. Bardzo. Pozdrawiamy męża i modlimy się o niego i jego zdrowie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.

0: by przyjąć mnie na nowo za córkę. I już teraz modli się z nami pani Kasia. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: A proszę zaczynać.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Kasiu. Spokojnej nocy z Panem
1: Bóg
0: Bogiem.
1: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni Go przez nas pokochają, a to jest coś. Na 6 dni przed męką Jezus odwiedza swoich przyjaciół w Betanii. Urządzają dla Niego ucztę. Maria rozbija flakonik z drogocennymi olejkami i namaszcza Jezusowi stopy. W zetknięciu z ciałem Jezusa olejek wydaje wspaniały zapach, który się rozprzestrzenia. To zapach Królestwa Bożego, zapach miłości, aż po śmierć. I teraz modli się z nami pani Jadwiga. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam.
0: Proszę zaczynać.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Jadwigo.
1: Spokojnej Bóg zapłać, nocy. Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
1: Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor. Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało. Na Górze Tabor Jezus przemienia się w obecności uczniów. Jego twarz promienieje. Brat Albert długo wpatrywał się w oblicze Chrystusa. Kontemplował je. Wydobywał ze swego wnętrza, malując przez wiele lat obraz Ecce Homo. Jednak tutaj oblicze Jezusa jest inne. Pobite, oplute, samotne. Oblicze zranione. Lecz i tu dostrzegalny jest blask. W tym obliczu brat Albert odnalazł twarz wszystkich odrzuconych, od których inni odwracali wzrok. On nie odwracał. To wielka łaska ubogim służyć. Mawiał. I już teraz modli się z nami pani Anna. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Proszę zaczynać.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławiona z Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Aniu.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, spokojnej nocy. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość mogła obmyśleć coś piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpmy jest ten, kto nie jest jak On. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus umywa uczniom nogi, przemienia chleb i wino w ciało i krew. Na Golgocie wydaje się w ręce ludzi. W każdej Eucharystii ponawia swoje oddanie. Staje się obecne w prostych, ubogich znakach chleba i wina. Jest hojnością bez miary. I już teraz modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Proszę zaczynać.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną Amen. Modlitwę Pani Jadwigo. Spokojnej nocy z Panem
3: Bóg
0: Bogiem.
3: Bóg zapłać spokojnej nocy z Bogiem.
0: I ja też bardzo dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Ania Bobko, to był wieczór w dobrej atmosferze. Do usłyszenia jutro. Teraz zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa, bo mamy audycję jeszcze Wolna Chata. A jutro słyszymy się od godziny 18. Spokojnej nocy i samych przyjemności.
4: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
5: Jak zawsze, gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam w kolejnej odsłonie Wolnej Chaty. I oczywiście w tejże nie jestem sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość Elżbieta. Witam Cię serdecznie.
6: Witam również.
5: Dzięki, że zgodziłaś się, a nie było to takie proste, nadanie świadectwa. Myślę, że to będzie na pewno ciekawe dla Państwa. No cóż, jak zawsze na początek pytanie, jak dzisiaj? A jesteś w tym procesie krokowym dość długo, jesteś w tym procesie krokowym, można powiedzieć, też rodzinnie, tak? No bo większość Twojej najbliższej rodziny jest albo zaangażowanym, albo absolwentami, co też jest takim, no, specyficznym kontekstem, tak? Więc jak z takiego właśnie doświadczenia dzisiaj, po iluś tam latach, nie wiem, 10 czy iluś zanurzenia w ten proces krokowy, widzisz to, co według dzisiejszego oglądu było powodem tego, że musiałaś zająć się sobą, w jakiś sposób się nad sobą pochylić, coś tam w swoim doświadczeniu poprawić czy przebudować? Czy to są wydarzenia jakieś konkretne, czy to raczej jest jakaś okoliczności, powiedzmy sobie, tej narracji rodzinnej gdzieś tam wczesnodziecięcej? Jak to dzisiaj widzisz?
6: No to jest bardzo ciekawe, bo ja trafiłam, jak często mówimy, przez przypadek na warsztaty. Nigdy w życiu nie słyszałam o warsztatach. 12 kroków nie dla alkoholików, czy hazardzistów, czy osób uzależnionych. chociaż wszyscy jesteśmy uzależnieni jakoś, to też odkrycie było warsztatów. Ja po prostu narzekałam przez całe życie i opowiadałam ludziom, że jestem zmęczona. Że jestem zmęczona od dziecka i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I byłam wyczerpana wręcz. I pewnego dnia spotkałam przypadkiem na targach książki Rafała Porzedzińskiego, o którym dużo słyszałam, ale nie znałam go. 3 lata pod rząd pytał mnie, co słychać, jak tam zmęczenie, i pewnego dnia powiedział: słuchaj, naprawdę, warsztaty 12 kroków są dla ciebie. I wróciłam do domu, pewnego dnia usłyszałam w Radio Warszawa, że warsztaty 12 kroków, że można się zapisać. I włączyłam internet, zapisałam się do człowieka, o którym w życiu nie słyszałam, a podobno to była legenda. Więc wylądowałam u Krzysia Wędołowskiego. Przyszłam jako człowiek, który był zmęczony tylko, ale bez problemów, bo fajne małżeństwo, fajna rodzina, fajne dzieci, 3 synów. Tylko to zmęczenie.
5: Rozumiem, że na tamten czas takie miałaś brak świadomości, ale jak z dzisiaj, z tego momentu, w którym dzisiaj siebie widzisz, jak widzisz, co było być może powodem tego zmęczenia, skąd ono się brało?
6: Całe życie od dziecka. Bardzo trudna rodzina. Wspaniały tata, którego na warsztatach odkryłam, że on był wspaniały i mama też pewnie była wspaniała, tylko w mamie postrzegałam niszczyciela, a w tacie Boga. Człowieka, który uratował mnie, uratował moją siostrę. I
5: przed tąże okropną mamą. Tak?
6: Przed tąże okropną mamą. I do dziś nie wiem, co się, bo rodzice nie żyją, do dziś nie wiem, co się wydarzyło w ich małżeństwie. Wiem tylko, że modliłam się o to, żeby rodzice się rozwiedli, nie wiedząc, co to jest rozwód, bo wtedy w tamtych czasach nie było tak dużo rozwodów, ale gdzieś usłyszałam.
5: Ale ciężko było dziecku żyć w tym napięciu.
6: Bardzo, bardzo ciężko. Ja mówię o szkole podstawowej jeszcze. A potem się modliłam o to, kiedy zobaczyłam, dowiedziałam się więcej, co to jest rozwód, kiedy rodzice się rozstają i nagle przerażenie. I zaczęłam się modlić do Pana Boga o to, żeby to nie nastąpiło. Za to jestem wdzięczna rodzicom i będę wdzięczna w imieniu również moich dzieci i ich dzieci, jeżeli będą miały moje. Także to tak. A z czym przyszłam? Na pewno sobie nie radziłam. Ja sobie w ogóle nie radziłam ze sobą. Było mi trudno ze sobą, ciężko bardzo. I nie radziłam sobie z wyrażaniem oceny w każdej praktycznie sytuacji przez moją mamę, bo tata nie oceniał. Tata nie oceniał, tata był sprawiedliwy. Nie widziałam innych jego przywar, bo i mnie, i siostrę, z którą byłam w głębokiej niezgodzie z powodu tego, że mama nas porównywała. Najpierw ja byłam lepsza, bo byłam spokojniejsza, łagodniejsza, takie grzeczne dziecko. A potem, kiedy w szkole okazało się, że moja siostra jest wybitna, chociaż ona pamięta to inaczej, mówi, że ja byłam w pierwszej klasie wybitna, a ona musiała za mną gonić. Tego nie pamiętam. Jest po prostu świetna do dziś. I byłyśmy w jednej klasie z siostrą, co też było takim dramatem, myślę, trudem. Trudem niesamowitym. Tylko ja wtedy tego nie widziałam. Dopiero
5: wydawało się, że fajnie mam siostrę w klasie, nie?
6: Nie, bo już nie było fajnie wtedy w wieku. Ja poszłam mając niecałe 6 lat do pierwszej klasy. W wakacje się miałam urodziny, po wakacjach poszłam do pierwszej klasy i także byłam niedorozwiniętym dzieckiem totalnie, emocjonalnie i w ogóle. I byłam z tą moją siostrą geniuszem w klasie do praktycznie matury. W szkole średniej poszłyśmy do tej samej szkoły, ale do dwóch różnych klas i myślałam, że odetchnę, ale nie, dlatego że nauczyciele uczący tych samych przedmiotów, ci sami nauczyciele
5: i tak was porównywali.
6: I wiedzieli, że nawet słyszałam, że dziś siostra odpowiadała: no i powiedz mi, co ty nam pokażesz, bo twoja siostra dostała 5. Także to takie różne epizody, było ich bardzo dużo. Odetchnęłam na studiach, kiedy moja siostra się nie dostała, a ja się dostałam na pierwszym miejscu. I to był dramat mój. Ja się nie mogłam z tym pogodzić, że ona taka świetna, naprawdę dobra, nieprawdopodobnie inteligentna, że ona zawaliła przez daty egzamin z historii. No i też wtedy się też pogorszyła jeszcze bardziej nasza relacja, której nie było nigdy.
5: No tak, czyli takie dzieciństwo i młodość pełna napięć, rywalizacji, tak?
6: Tak, napięć, rywalizacji, ale też odbrania wszystkiego do siebie. Mhm. Ja nie byłam w stanie tak jak teraz usiąść, rozmawiać z ludźmi i nie myśleć w ogóle o odbiorze mnie. W ogóle nie pamiętam, czy kiedykolwiek odpowiadałam na luzie w szkole, w liceum. Podstawówki nic nie pamiętam, ale z liceum nie pamiętam, czy kiedykolwiek na luzie odpowiadałam, na studiach też nie. Tak po prostu wiedząc, że czymś się dzielę. Nie, ja musiałam zawsze zdawać egzamin. Każda rozmowa to było zmaganie się, co ktoś pomyśli, jak mnie odbierze, lęk przed oceną, totalny, zwłaszcza, że no, słyszałam w domu, że od mamy, którą kocham teraz, zmarła na moich rękach, więc też duży dar, łaska. Często słyszałam, że no co ty tam możesz powiedzieć, albo co ty możesz w ogóle wiedzieć, co ty tam wiesz. No i tak niewiele wiedziałam, wydawało mi się. No także, no był trud, dawno temu.
5: Czyli takie środowisko, nie to, że z intencji, ale jednak budujące tak zwane niskie poczucie wartości, tak? Takie właśnie brak pewności siebie, w związku z tym pewnie perfekcjonizm, zasługiwanie, prawda? Brak odpowiedzialności za uczucia innych, nie?
6: Tak, mój tata na moich oczach umierał, nie umarł, ale umierał, kiedy miałam 7 lat, w drugiej klasie szkoły podstawowej, na samym początku i już potem do końca, do drugiego obrotu towarzyszył mi lęk przed śmiercią. Mhm. Najpierw moją, potem przy najmniejszej chorobie wśród najbliższych lęk paraliżujący totalnie. Dopiero na warsztatach, chyba na pierwszym obrocie zauważyłam, czy dzięki warsztatom zrozumiałam, że ja się nie bałam śmierci, tylko bałam się umierania, samego momentu przejścia, że tego się bałam. A bo śmierci to nie, bo Pan Bóg mnie tak pilnował w życiu, tak się mną opiekował, że z perspektywy to mam takie momenty, czy miałam takie momenty, kiedy się zastanawiałam, czy mi się to należało, no ale jak wiem, każdemu się to należy i każdym Pan Bóg się opiekuje, tylko nie widzimy tego.
5: Nie każdy to przyjmuje.
6: Nie każdy to przyjmuje też, tak.
5: Okej, to powiedz mi w takim razie, skoro tak naprawdę, jak mówisz, poszłaś na ten warsztat, bo ci akurat sugerowano, a nie dlatego, że miałaś przekonanie, że ci jest potrzebny, no to gdzieś musiał się po takim doświadczeniu, które dzisiaj widzisz w tej swojej dziecinnym czy młodzieńczym doświadczeniu, to musiał się wypracować bardzo silny taki system zasłaniania tego, prawda? Gdzieś tam ukrywania, takiego kreowania siebie, nie?
6: Grania, tak, grania. Ja to zobaczyłam w małżeństwie bardzo dobrze, kiedy... No, męża znałam od szkoły średniej, więc ja wtedy nie wiedziałam, że on na mnie patrzy jak na młodą kobietę, chociaż był młodym mężczyzną, ale tu jakby potrafił coś, czego ja nawet nie wiedziałam, że można czuć się sobą. On na mnie patrzył z akceptacją, a ja patrzyłam w niego jak w Boga. To znaczy, wydawało mi się, że jak jest spokojny, a ja byłam, nie byłam wybuchowa, ale byłam na pewno no, rozbiegana. Nie mówiłam tak spokojnie jak teraz. W każdym razie ja po prostu nieświadomie, zupełnie nieświadomie chciałam kreować na kogoś, kim chciałam być.
5: Kogo chciałaś, żeby on widział.
6: I kogoś, kogo chciałam, żeby on widział, tak.
5: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem, Elżbietą. Powiedziałaś, Elu, powiedziałaś taki ogólny obraz tej swojej rzeczywistości. Tak jak słuchałem tego, to mogę powiedzieć, no może i były pewnie na pewno jakieś tam specyficzne fragmenty, ale generalnie ten opis tak jest takim opisem, powiedzmy, przeciętnym, nie? Jakiejś takiej sytuacji w domu, w rodzinie, gdzie są jakieś animozje, gdzie są jakieś napięcia między rodzicami, prawda, nie? To takie jest... Co mam powiedziałaś? W sumie dobra rodzina, wszystko w porządku, wszystko jest fajnie, twoje małżeństwo też, niby wszystko okej, prawda?
2: Znaczy rodzina moich rodziców była klasyczną, dysfunkcyjną rodziną, bardzo złą, to znaczy bardzo wykształconą, ale kompletnie nie było relacji między rodzicami. Był tylko krzyk ze strony mamy, obrona ze strony taty. A moja rodzina, tak, wydawało mi się, że to jest po prostu, no lepiej być nie może. Bo ja kreowałam dalej.
1: No właśnie, a jednak w tym doświadczeniu, gdzieś tam u podłoża tych deficytów bliskości, które dziecko bardzo potrzebuje, tak? Tych trudów, gdzieś tam braku bezpieczeństwa, bo zawsze napięcie między rodzicami, nawet jeśli ono nie jest jakoś spatologizowane bardzo, to jeżeli jest, to zawsze taką jest...
2: Zawsze napięcie.
1: Takim niepokojem, prawda? Taką niepewnością dziecka, w związku z tym też pewnie bardzo mocno zbudowana kontrola, bo trzeba było sobie z lękiem radzić, niepokojem, prawda, nie? Te oczekiwania, o których mówiłaś, że gdzieś tam były nie wprost może artykułowane, ale przez krytykę wzbudzane w tobie, żebyś była jakaś.
2: To znaczy było podkreślane to, że nie jestem taka jaka...
1: No tak, tak, no w ten sposób...
2: I tego się nauczyłam.
1: Tak, no i w ten sposób chodzi o to, żeby się tego nie ujawniać, nie pokazywać, stworzyć wrażenie, że jestem ta, której oczekują, prawda, nie?
2: No i w takim... Więc się nie odzywałam.
1: W takim duchu, rozumiem, podeszłaś też do relacji z mężem, nie? Że gdzieś tam jakaś forma takiego troszeczkę kreowania siebie takiej, którą sama chciałabyś być, prawda? I żebyś była widziana przez innych.
2: Teraz mówię o kreowaniu, ale wtedy byłam przekonana, że ja jestem dobrą żoną. Wiedziałam, że Pana Boga złapałam za nogi, no bo jak spokojny nie krzyczy, to znaczy, że dobry. Jeszcze nie wiedziałam, że on jest po prostu dobry, ale w czym innym i w co innego Pan Bóg go wyposażył, niż ja w nim dostrzegałam. Ale ja przede wszystkim chciałam, żeby on zaspokajał moje potrzeby.
1: Głównie poczucie bezpieczeństwa i ważności.
2: I zawsze wiedziałam, co jest dobre dla mnie. Zawsze wiedziałam, w jaki sposób on powinien zaspokoić i bardzo się zdziwiłam, kiedy na warsztatach dowiedziałam się na pierwszym obrocie, że ja mam postawę roszczeniową. To znaczy nikt mi tego nie powiedział, prowadzący mi tego nie powiedział, tylko towarzyszył mi, żebym odkryła sama to. I to było cudowne, bo gdyby on mi to powiedział, nazwał, to ja bym się obraziła, dlatego że ja się obrażałam, jak mąż cokolwiek powiedział, że ja nie tak zrobiłam, albo nawet nie, że nie tak zrobiłam, bo on tego nie mówił w taki sposób, tylko on prosił mnie, żebym czegoś nie robiła. Jeżeli prosił mnie, żebym czegoś nie robiła, bo czuł się wtedy źle, to ja już czułam się atakowana.
1: Nieprzyjęta,
2: no i byłam no po prostu słaba, no nie tak, niefajna i w swoich oczach kompletnie. Więc no i już mi się walił świat, mi się małżeństwo potrafiło walić z takiego powodu. Tak, to rzeczywiście odkrycie roszczeniowości, no to było pierwsze sito takie.
1: To jest to, co właśnie ujawnia się w dorosłości, kiedy w dzieciństwie nie mamy zaspokojonych tych potrzeb dziecka, prawda?
2: I nie wystarczy, że tata zaspokaja.
1: Nie, nie.
2: Bo mama jest potrzebna.
1: To wszystko jest gdzieś tam w deficycie i potem w tej relacjach, czy w tych relacjach, do których uprawniam się o roszczenie, no ono się wydobywa, ujawnia. I wtedy mylę męża z ojcem, prawda? Czy mylę męża z rodzicem.
2: Nieświadomie, totalnie
1: tak,
2: nieświadomie.
1: I roszczę od niego zaspokojenie deficytów z rodzicielstwa.
2: Tak. I to powoduje, czy to spowodowało, no bo mówimy o sobie, nie teoretyzujemy, że tak bywa, tylko u mnie to było tak, że mój mąż był już zmęczony, chociaż nigdy tego nie powiedział. On był po prostu wykończony. I myślę, że teraz już wiem, że to, że trafiłam na warsztaty, no to trafiłam nie po to, żeby pogodzić się z mamą czy z tatą, bo tata już nie żył, byłam zawsze w zgodzie, a mama, no z mamą porozmawiałyśmy sobie kiedyś i po prostu rok przed śmiercią ja czułam się uwolniona. ale też miałam siostrę, z którą no, żyłam w wielkiej niezgodzie. To był dla mnie dramat. No bo ja byłam dobra, wspaniała, a siostra była ta gorsza, bo ona była wybuchowa. I to jest takie powtarzalne, prawda? I no i mój mąż, wracając do męża, mój mąż był bardzo zmęczony, wyczerpany i no mieliśmy kryzys. I teraz wiem z perspektywy, że ja po to trafiłam na kroki, żeby uzdrowić nie relacje z rodzicami, które były w miarę już po śmierci częściowo, ale żeby móc zacząć budować prawdziwe małżeństwo, prawdziwą rodzinę. Rodzinę nie, rodzina była okej, ale małżeństwo nie, bo my wiedzieliśmy, że chcemy, by zawsze była jedność w wychowywaniu dzieci. Więc w słowach, w postawach. Ale coś tu nie grało. I ja byłam pewna, że no nie gra dlatego, że mój mąż jest taki... on nie był wycofany, ale on był po prostu tak spokojny i taki... No po prostu był. Nie był bardzo aktywny, ale był bardzo aktywny w takich obowiązkach, w dzieciach, w opiece nad dziećmi. Nade mną też, tylko ja tego nie widziałam za bardzo. I z perspektywy wiem, że miałam po prostu... uzdrowić w jakiś sposób, czy pozwolić Panu Bogu, żeby odkryć i pozwolić Mu działać w moim życiu, żebyśmy byli naprawdę autentycznym, dobrym małżeństwem.
1: No tak jak uczy właśnie warsztat program 12 kroków, jedyną osobą, na którą mam wpływ, jestem
2: ja
1: sam.
2: Sam.
1: Jest ta naprawa, zmiana, przemiana i tak dalej, ona się nie ma, jak tylko musi zacząć ode mnie. Więc siłą rzeczy to zaproszenie do tej pracy warsztatowej było być może nie do końca przez ciebie odkryte w ten sposób, ale było zaproszenie do tego, żebyś ty zobaczyła prawdę o sobie.
2: To jest genialne i to jest największa wartość warsztatów, że my się zajmujemy sobą, a nie drugą osobą. I w momencie, kiedy ja zobaczyłam, bo to wygląda tak, że na początku mówimy, że ktoś nam. I prowadzący koryguje, mówiąc: wróć do siebie. I to jest cudowne, że jak się 100 razy ktoś powie ci, że no, przywołuje ciebie do porządku, czyli przywołuje ciebie do siebie, to już w pewnym momencie zaskakuje, że to się staje twoją naturą.
1: I wtedy się okazuje, że świat może być dużo ciekawszy, w ogóle inaczej widziany.
2: Tak, ale też zaczynam dostrzegać wtedy, widząc to, że mam się zajmować sobą i że jest tyle u mnie do naprawienia, nie zajmuję się drugą osobą, bo przecież o drugiej osobie wiemy tylko to, co widzimy czy słyszymy, ale my nie wiemy, co siedzi w nas samych, a co dopiero w innych osobach. I wtedy nie trwoniłam tego czasu na zajmowanie się nie tym, co do mnie, tym, co do mnie nie należy.
1: A tak naprawdę wymyślanie tego, co ktoś według mnie ma w sobie, bo nie wiem, co on ma.
2: Ja wymyśliłam mojego męża, nie wiedząc, że on jest jeszcze piękniejszy, naprawdę. I tak. I coś mi umknęło.
1: No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak już na ten warsztat się dostałaś, do tej osoby, której nic nie wiedziałaś i, że tak powiem, w trudzie zmagania się z tym, że jesteś napominana, żebyś wróciła do siebie, jak się tam znalazłaś? Jak to dla ciebie, co było dla ciebie za doświadczenie? No bo nie miałeś wcześniej żadnych doświadczeń z jakimiś takimi formami pracy grupowej, czy miałaś?
2: Grupowej nie miałam, tylko po jakiejś chorobie dostałam w prezencie od NFZ-u psychoterapię i mogłam sobie chodzić przez 2 lata. Chodziłam 7 miesięcy, ponieważ po 7 miesiącach pani psycholog powiedziała mi, że ja wszystko wiem, że to już nie ma sensu. I nie chciała, powiedziała, że to nie jest psychoterapia, nie jest miejscem, żeby rozmawiać o duchowości. I ja się bardzo zdenerwowałam, bo zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że dla mnie duchowość jest ważna. I cudowną rzeczą na warsztatach było to, że zobaczyłam, że psychologia okej, jeżeli... Tak, psychologia okej, ale...
1: No bardziej psychoedukacja. Bo...
2: Psychoedukacja... Tak, ale ja chodziłam na psychoterapię.
1: Ja mówię o warsztacie.
2: O warsztacie. A natomiast w pewnym momencie kończą się możliwości i głód jest niezaspokojony i na warsztatach ja zwariowałam na punkcie warsztatów, bo dostałam to, o czym marzyłam całe życie, bo bardzo mnie duchowość interesowała i też mój mąż dużo mi różnych rzeczy sprzedawał z pracy nad sobą. Nie chciałam przyjmować oczywiście, ale to już przeszłość głęboka. Także tak, warsztat pozwala... W sumie celem warsztatu, jak teraz widzę z perspektywy, jest to, żeby osoba, która w nim uczestniczy, nawiązała relację zdrową z Panem Bogiem, czyli z Jezusem Chrystusem żywym. Bo ja wcześniej rozmyślałam o Panu Bogu, wiedziałam, że On jest przy mnie całe życie od małego dziecka, ale nie rozmawiałam z Jezusem. Także nie. A to jest...
1: A trudno mieć relacje z Bogiem, nie mając relacji ze sobą, tak? Więc najpierw zaczyna się, że budowanie relacji od siebie, prawda? Odnalezienie tego dziecka Bożego w sobie.
2: Tak, tylko mi się wydawało jeszcze na pierwszym obrocie, że ja mam relację ze sobą. A na drugim to już dramat. To już dramat.
1: Okej, okay, a co takiego na tym pierwszym obrocie, tym pierwszym poznawaniu tej drogi 12 kroków jakoś było dla ciebie, nie wiem, najbardziej zaskakujące, czy najtrudniejsze, albo najciekawsze?
2: Najtrudniejsze. Ciekawe było wszystko. Mhm. Najciekawsze, najtrudniejsze było właśnie przyjęcie tego, że ja traktuję świat roszczeniowo. Mhm. To właściwie to rewolucja była. I przyznałam to. Przyznałam to, zobaczyłam i się zafascynowałam tym.
1: Zaraz będziemy kontynuować nasze spotkanie z Elą.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszej rozmowy z moim Państwa dzisiejszym gościem Elżbietą. Jesteśmy już w takim momencie, powiedzmy, zaawansowanym w tym Twoim doświadczeniu też pracy nad sobą, tak? No, jesteś już po tym dokonaniu pierwszego wrotu. Ale jak mówiłem na początku, masz takie doświadczenie, powiedzmy sobie, szersze, bo rodzinne też, nie? I rozumiem, że mąż poszedł za tym Twoim tropem, tak?
2: Tak. Najpierw jeszcze, to taka dla mnie bardzo ważna rzecz, to, że nastąpiło uzdrowienie mojej relacji z siostrą, niemożliwe w oczach innych osób, znajomych i z rodziny, to było niemożliwe. I ja odkryłam, że jeżeli mam się zajmować sobą, to pewnego dnia opowiedziałam mojej siostrze historię o sobie, jak ja widziałam nasze dzieciństwo, nasze relacje, i ona była w szoku, milczała i zamilkła na kilka tygodni. I po kilku tygodniach mi powiedziała, że ona myślała, że ja uważam siebie za anioła, a ją za diabła. To było kilka lat temu, nie wiem, 7 może. I my do tej pory mamy relację zdrową, niesłodką, mamy dobrą relację po prostu. Także to chciałam się tym podzielić, bo to było dla mnie bardzo ważne. Bez tego nie mogłabym pójść dalej, bo siostra to jest rodzina.
1: Okej, rozumiem.
2: Natomiast, no tak, mój mąż stwierdził pewnego dnia, że chce się dowiedzieć, co robią na tych warsztatach z żonami, że dostał nową żonę. Ja tego nie widziałam, tej zmiany, tak bardzo. Widziałam tylko lekkość, która się pojawiała. Także tak, mąż poszedł na pierwszy obrót i bardzo mu się podobało zawsze i pracował. I ja zauważyłam, on jest skrytym człowiekiem, nie jest ekstrawertyczny, taki jak ja, ale zaczął się fajnie otwierać.
1: Zmieniła się forma relacji też między wami, nie?
2: Myślałam wtedy, że się zmieniła. Myślałam, że ta roszczeniowość już jest za mną, ale to było złudne, bo na drugim obrocie zobaczyłam, że zmieniła formę po prostu.
1: Tak, rozumiem, ale bardziej chodziło mi o to, że jeżeli oboje małżonkowie są w tym procesie, no to mają podobny sposób narracji, większą świadomość siebie i ten sam język, łatwiej się porozumieć, nie?
2: Totalnie ten sam język, nawet bez słów, albo jedno słowo ktoś powiedział, a drugie mówi, a w krokach to my mówimy tak. No i tak, no i mamy trzech synów i jeden się zgłosił do nas i mówi, no chciałbym, czegoś nie rozumiem w sobie, więc no może, gdzie mam szukać pomocy? Nie chciałabym opowiadać, bo to nie moje sprawy.
1: Oczywiście, to chodzi tylko o fakt, że powiem tak.
2: No i tata powiedział mu, nie widzę lepszej drogi niż warsztaty. I on to zrobił, poszedł na warsztaty. Potem inny brat zobaczył, że no, nie poznaje osobnika, więc powiedział, no ja mam co prawda inne problemy, ale jak pomagają, no to ja też chcę, żeby mi pomogli. Teraz mam dwóch synów po warsztatach i też mówią, że rozmawiamy w duchu 12 kroków i to jest fajne, bo się nie udaje. Też mniej czasu zajmuje tłumaczenie czego, bo my nie tłumaczymy.
1: Wielu właśnie, nie trzeba tłumaczyć.
2: Bo właśnie w warsztatach chodzi o to, żeby nie tłumaczyć, tylko towarzyszyć świadectwami. Żeby świadczyć i świadectwem swoim, a nie mojego męża czy mojej żony. Także to, co ja robiłam, to opowiadałam moim dzieciom, co ja być może w podobnej sytuacji albo w innej, ale albo w identycznej nawet, jak ja sobie poradziłam dzięki warsztatom. Czyli tylko przez świadectwo, nie przez pouczanie, nie przez tłumaczenie, bo to zawsze jeży.
1: A skąd, skąd idę też z odwrotnym działaniem, bo mąż poszedł wcześniej na drugi obrót, tak?
2: Tak, to znaczy ja się dostałam na drugi obrót pierwsza, ale zapytałam mojego męża, czując, że może on by wolał przede mną, zadałam mu krótkie pytanie, czy nie wolałbyś pójść pierwszy? Bo ja nie czuję jeszcze takiej wielkiej potrzeby. Bo ja już wydawało mi się, że jestem totalnie naprawiona. I mój mąż od razu powiedział, myślałem o tym. I poszedł. Poszedł i ja poszłam 2 lata chyba później, czy rok później. Tak, i skończył drugi
1: obrót. To fajne, bo to takie bardzo takie te małżeńskie świadectwa, może kiedyś poproszę was oboje na takie spotkanie, bo te małżeńskie świadectwa właśnie pokazują, jak to w tych bliskich więziach, to jednak nie tyle może proces 12 kroków jako taki, bo z nim jest różnie, jeśli chodzi o rodzinne konekcje, w wspólnotach problemowych raczej tam jest trudno, ale ta ścieżka właśnie nasza, ta chrześcijańska, no daje taką niesamowitą bliskość i naprawia te bliskie relacje, nie? Te relacje rodzinne.
2: Niesamowitą i nawet takie przeżycie ostatnich miesięcy, kiedy ja runęłam, okazało się, że znowu roszczeniowość się pojawiła. Runęłam, ponieważ mój mąż nie zaspokajał jednej mojej potrzeby, takiej kobiecej, zwykłej, prostej.
1: Tak naprawdę zachcianki, a nie potrzeby.
2: Totalnie niepotrzeby, teraz wiem. I zaczęłam dostrzegać. Zaczęłam dostrzegać to, że on zaspokaja, nie zaspokaja tej wymyślonej przeze mnie, ponieważ on okazuje miłość w inny sposób. W dużo trudniejszy dla niego, to znaczy nie, dla niego nie, dużo, wymagający dużo więcej wysiłku, a nie tylko to, co ja miałam na myśli akurat wtedy. Co nie wymagało wysiłku. Po prostu idziesz do sklepu, kupujesz i masz, nie? A tu on każdego dnia po prostu okazuje mi miłość, co ja nie zawsze widziałam. I zaczęłam tak sobie ćwiczyć, jak widziałam, że coś jest nie tak, jak ja bym chciała, to sobie wyszukiwałam potem 3 na przykład powody, dlaczego jestem mu wdzięczna, za co jestem mu wdzięczna. I to potem lawina szła, że zobaczyłam, że wróciłam znowu do tego nieprawdziwego męża. No a teraz już wiem, że mój mąż jest
1: człowiekiem... I to najważniejsze, że jest.
2: Jest, tak. On jest do kochania, ale jest też nie do tego... Właśnie, jeżeli kochamy, to mniej oczekujemy.
1: Samo jest wystarcza.
2: Tak. I ja się czuję kochana bezwarunkowo, ale on mnie kocha w zupełnie inny sposób niż ja chciałam.
1: Niż mi się wydawało, że to byłoby dobre.
2: Tak, a teraz widzę, że jestem ciekawa, co przyniosą najbliższe dni, tygodnie, lata. Poczuję, ja to wiem, ze sposobu, w jaki rozmawiamy, od tego mojego odkrycia, że idziemy w nową stronę jakąś. Zaczynamy nowe życie. Jeszcze nie wiem co, jestem zaciekawiona, ale już nie projektuję, już nie oczekuję, że będzie tak jak... Ja już nic nie muszę, muszę nawet na wakacje już jechać.
1: Wtedy można być zaskoczonym i w sposób taki pozytywny każdą chwilą, prawda?
2: Tak, dlatego że ja teraz dopiero zobaczę, jak popatrzę oczami Jezusa na mojego męża. Dopiero zobaczę, co Pan Bóg ulokował w nim. Co on może wydobyć, czy mógł wydobyć, gdybym ja mu w tym nie przeszkadzała brakiem uważności. Bo ja teraz widzę, że za mało było. Była pewnie uważność. Jeżeli jesteśmy w sumie dobrym małżeństwem, no to tak, ale dlaczego mamy nie być lepszym? Autentycznym, prawda? Autentycznym małżeństwem.
1: Lepszym, prawdziwym. To też takie określenie, wiesz, różnie można je rozumieć, ale zgodnie z wolą Pana Boga, Pan Bóg chce dla każdego, żeby był szczęśliwy, to dlaczego nie możecie być szczęśliwszym małżeństwem?
2: Tak, a jestem przekonana, że Pan Bóg szykuje mnie i mojej rodzinie i mojemu mężowi, nam wszystkim najlepsze życie i na pewno odległe od tego, które ja sobie wymarzyłam, wymyśliłam, kiedy go prosiłam o dobre małżeństwo.
1: Aczkolwiek nie jest to proste z tego pomysłu zrezygnować, bo się nam wydaje, że nasz pomysł jest najlepszy. Jak się coś tam potem nie udaje, to siłą rzeczy jest niezgoda, bunt, prawda?
2: Jakaś tak, ale to nie szkodzi, bo po pewnym czasie się okazuje, że i tak Pan Bóg miał rację i dużo ciekawiej jest.
1: To jest ważne, żebyście to mówisz właśnie, to jest takie świadectwo też dla słuchaczy, żeby starać się przepracować sobie, zmienić właśnie, no, zapraszamy na warsztat, ten sposób widzenia rzeczywistości, że nie jest źle, gdy nie jest to, co ja chcę, tylko o, jak jest pięknie, gdy nie jest to, co ja chcę, nie?
2: Tak.
1: Bo wtedy odkrywamy ten rzeczywisty zamysł Boga i dopiero wtedy możemy się nim delektować.
2: Tak.
1: Dopiero wtedy możemy zobaczyć Jego wartość. Bo inaczej to jej po prostu no nie ma. Nie,
2: tak.
1: Nie
2: widzimy. I co jeszcze bardzo ciekawe, to zaczęło się dziać 4-5 miesięcy po zakończeniu drugiego obrotu. Kiedy ja myślałam, że no nie uzyskałam tego, o co mi chodziło, a tu nagle po prostu jedno zdarzenie, o którym nie będę opowiadać, jedno zdarzenie banalne niby, ale dla mnie bardzo ważne, bo dużo emocji trudnych wyzwoliło. Potem lawina zrozumienia, o co chodzi tak naprawdę w życiu, w miłości, w małżeństwie. Niesamowite perspektywy. Inaczej niż sobie wymyśliłam, wymarzyłam. Ale takie bogactwo, że ja skończyłam warsztaty, ale wiem, że narzędzia, które organizatorzy warsztatów przewidzieli w ogóle dla i uczestników, i dla absolwentów, są tak bogate, tak i systematyczne też, że ja mogę skorzystać i się rozwijać, a mogę też nie skorzystać i wtedy być może się rozwijać, ale... A być może nie, a być może cofać się.
1: Właśnie teraz taki mamy etap w tym naszym zespole, który od 3 lat nosi nazwę Dobra Droga, że mamy teraz taką fajną lokalizację w Warszawie na Żeraniu. Mamy kapelana, którego nam darował ksiądz biskup. Dziękujemy bardzo za to zadbanie. Mamy w domu na Gersona kaplicę piękną z Panem Jezusem. No to są wszystko takie nie do przecenienia kawałki, które powodują, że ci ludzie po prostu naprawdę się pięknie zmieniają i chętnie tam funkcjonują, chętnie tam są.
2: Służą, bardzo służą nam i nie tylko nam, bo naszym rodzinom, środowisku. To idzie, to promieniuje i to jest dzieło Boże po prostu.
1: No właśnie. 21 czerwca będzie w parafii Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie o 15:00 msza dziękczynna za dzieło 12 kroków, zespołu 12 kroków. Dobra Droga, 18 lat zespół, że tak powiem, kończy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, oczywiście absolwentów, uczestników, ale też i wszystkich, którzy chcieliby jakoś dotknąć tego dzieła, bo to naprawdę jest fajne.
2: Czy jeżeli mogę dodać jedną myśl. Bardzo ważne jest dla mnie to, że nasz kapelan jest absolwentem.
1: Tak, ma swoją

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
3: że to orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
1: Możemy patrzeć na to samo, ale postrzegać to na wiele odmiennych sobie sposobów. Najgorzej, gdy dobra materialne stają się same w sobie główną rzeczą, na której skupiam się w swoim życiu. Jeśli we wszystkim, na co patrzysz, będziesz postrzegał tylko Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz mógł korzystać z życia pełnymi garściami. Bez Niego wszelka rzecz traci swój blask. Same w sobie nie mają one życia ani możliwości uszczęśliwienia nas w pełni. Jest wiele świadectw ludzi, którzy osiągnęli sławę, pieniądze, uznanie, dobra tego świata, a jednak byli nieszczęśliwi, bo mieli wszystko oprócz Jezusa. Uczmy się na błędach i prośmy o czujność serca w naszej codzienności.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, kolejne spojrzenie w przeszłość. No i gościem moim jest po raz kolejny doskonale znany Państwu Michał Gruszczyński z Muzeum Żołnierzy